power banking. Kłamiesz, napisałeś wszystkie bajki. Wzięłaby je śniegu i masz w głowie sanki. Wrzuć to na TikToka, niech polecą lajki. Wyławianki rzucali je do falującej wody. Szczerość, tak zostałem wychowany. Kto tego nie czai, na zawsze jest przegrany.

chodzi o setting, Piotrek. Serio, tak źle ci, źle ci. Wierzę, że znów będzie lepiej. Będziemy się bawić jak dzieci, dzieci. Chcę się nastawić dobrze, zmienić ten świat na lepszy. Czekam, aż przyjdą tu ciepłe dni. Spełnimy marzenia i sny, a dziś

0: Radio Campus.
1: Yeah.
2: Nowy kwadratowy styl.
1: Potem.

0: Campus.
1: Wczoraj umarł mi na rękach starszy obcy pan. W centrum miasta każdy zerkał, a nie podbił sam, bo każdy dba o własny kącik, własny kosmyk włosów. A świat jest szorstki dla takich jak my. Mam kilku broskich, parę szoris, za nich skoczę w moszpit. Żyję pośród bloków, gdzie nie znają smaku ostrych, ale znają smak życia, bo życie to są częściej wstrząsy, więc sporo jest na mieście.

a my na szyi mielibyśmy spluwy. Wszyscy moi bliscy dawno sobie gdzieś już poszli. Od kołyski stałem zawsze tylko w cieniu siostry. Kupiłem nową skórę, bo w swojej się czułem gorszy. Mówię to z bólem, chociaż rany dawno się już zrosły. W oczach gościa z pierwszej linii nie widziałem życia. I zanim się zamgliły, chwycił rękę mówiąc mi: oddaj moim wnukom rower, bo nie wrócę dzisiaj. I dzięki, że człowiekiem byłeś chociaż parę chwil. A może

Molestował nam kolegę, rocznik 8-7. Całe dnie na drzewie mu pod klatką drzemy się, by umarł w biedzie, by nie znalazł miejsca w niebie. O ile taki jest, bo sam nie jestem pewien, może w życiu mamy tylko siebie. Co niedzielę wkłada gardziel pod patenę, jego brat też w ławce, ale gra w grę, że nic nie wie. Bo to te dzieci z tamtych mieszkań, a tam już nikt nie patrzy, a tam nikt nie pamięta o tym, że to ślad na zawsze. Bo nikt nie słucha, gdy się krzyczy, bo każdy ma swój kredyt starą, którą zdradza, albo psa na smyczy. Bo każdy jest, jak zaraz wezwę pomoc. I tak nam się tu uszczupliło grono. W naszych głowach była wtedy chyba tylko zemsta. Nie może być, że przejdzie bokiem, musi lać jak z cebra. Ten drugi brat otworzył okno z ostatniego piętra i nam się chyba uszczupliło dwóch. I patrzyliśmy, jak spadł nagle na boisko na dół z wypiekami, jakbym ukradł kablem RTL sąsiadom. A potem każdy biegł przed siebie tak daleko, jak dał radę. Umyłem w domu ręce na wszelki wypadek.

W środku nocy ja znów przyznam się, że tęsknię i że szkoda, że zabrakło mi odwagi chwilę wcześniej. Bo jestem tylko tak z doskoku, patrzę na ciebie co dzień, choć widzę cię raz do roku. Zabrałem wtedy tamten rower, z domu ci napisałem, że umarł mi właśnie człowiek na ręce. Ty powiedziałaś mi, że więcej już nie mogłem zrobić, a może właśnie k***a o to chodzi.

Zawieszony między wygrać życie albo przegrać. Ciągle miesza mi się prawda i kłamstwo. Mamo, całe życie byłem loyal, całe życie wiesz ma. Dylematy, czy odchodzić, czy zostać. Mamo, oni teraz chcieliby mnie tylko wykorzystać. One by chciały mieć tego na miastkę. Mamo, ja nigdy nie byłem zły i tego się trzymam. Demony widzę, gdy idę na miasto. Mamo, widziałem ból, jak wielu ludzi to ciągnie na dno. Chcieliśmy prowadzić życie jak król, nie wiedząc jaki poniesiemy koszt. Kiedyś paliliśmy dychę na pół, dzisiaj nie palę, bo mam tego dość. Wieczorem wylewam łycha na bruk, za brata, który nie wpadnie na blok. Cioci to złamało serce na pół. Ja byłem za młody, by rozumieć, ale pamiętam jak się modliłem wtedy, żeby mi oddali brata. Ale mnie łaskawie zabrali ku górze, no i co? Jako gnój, robiłem tak wiele, by upanych chorych akcji. Ale się śmiejemy z ziomalami, kiedy sobie wspominamy te wizyty na komendzie podczas niejednych wakacji. I'm

To już kolejne wakacje, kiedy ziomale na tripach. Ja nagrywam, gdy mi wysyłają fotki. Znasz mnie, muszę ponarzekać, kiedy znowu jadę przez połowę Polski. Jedyne co mnie cieszy, to te wielkie uśmiechy nad płytami, które czekają na podpis. Ty się nadal o mnie martwisz, mimo że jestem dorosły. Dla nich raper muzyk z pasji, w twoich oczach mały chłopczyk. Zawsze się staram uśmiechać, nawet kiedy wszystko się wali. Nie chciałabyś widzieć świata moimi oczami. Zawieszone między biegać

97,1 FM.

0: Hej Wojtku, pewnie wiesz, że jesteś naszym priorytetem i przygotowaliśmy dla ciebie brief umowy na bardzo atrakcyjne warunki.
1: Oferujemy ci 20%.
2: A, to pomyłka.

wokół mieć błysk. Niech to się niesie od Bałtyku do Rys. To planeta wędrowców, pozdrowienia ze szlaku. Każdy z łuczyki nosi uśmiech w plecaku. Zawiść i zazdrość, weź to wypakuj. Choroba na władzę, idź to leczyć chłopaku. Planeta wędrowców, a to wolne ziomale. Jakieś narracje nie obchodzą ich wcale. Trują głowy, mają marnować czas. Dziękuję, lecę jedną z dziewczyn.

0: And now I'm gonna fuck it up myself too.
1: Campus 97.1 FM.

Zaszczepiona w głowie myśl jak narkotyczny wiral. Najpierw miałem o tym sny, a później los mi sprzyjał. Kopię coraz głębiej w tym, już zaraz będę w Chinach. Gdy zamykam oczy, widzę czasem jak na skrzydłach.

daleko przed sobą. Aha. I czy jest sens pytać, co by było, gdyby, kiedy wynik już znasz? I czy jest cel szukać winy tam, gdzie ślepe siły zadrwiły z nas?

0: Jestem człowiekiem z win. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
1: Jeszcze bardziej chcę wbić,
0: zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany, nagany na plany, mam nastawiony swój słuch. Mówiliśmy, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz wina zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetasuj mi karty, to żarty. Oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech, wydech, jak jeden buch. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden buch. Jedziemy zawsze w dół.

jeszcze nie otwieram oczu. Boję się, co zastanę. Południe, wieczór, ranek. Może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce.

jeste, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krok jest ciężkich uzależnie. Chwila, to rybniesz? No pewnie. Po krząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie

Przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart. Przez zapaść, odwyk i czysty czas mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta. Dawno snow i lotrej.

dobra, kit z tym. Od miesięcy czysty, prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki i wciągi.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji

klipy za 50 koła. Jaki menadżer tyle zdobyć zdoła? Najpierw nauka i muzyczna szkoła. Później jak gruby typ z kucykiem puszczam bity z kompa.

Dzień dobry, dzień dobry. To kapitan Poranek. Jestem, słuchajcie, poruszona i w ogóle taka pobudzona, że wracamy na odpowiednie tory. Niezwykle mnie to cieszy, że spotykamy się dziś, czyli 7 września. I zapewne już wiecie, bo jesteście doskonale tego nauczeni, że jeżeli jest jeden głos, to znaczy, że tylko jedna osoba prowadzi audycję. Ale nie, nic bardziej mylnego. Słuchajcie, ja strasznie się pobudziłam. Byłam tu dzisiaj o 6:45 i tak przebierałam nóżkami, że się spotkamy w Radyjkowie. Natomiast Ligo utknął na Wisłostradzie i będzie za jakieś 20 minut, więc i to nie jest tak, że wyjechał do radia za 10:07, tylko jest jakiś gigantyczny korek na Wisłostradzie. Jeżeli jesteście w okolicy, to starajcie się ją omijać. Ligo jako taki nasz reporter terenowy przyjedzie i opowie, co się stało. Natomiast no ja się witam, stęskniłam się bardzo za wami. Bardzo, tak jak wspomniałam, cieszę się, że jesteśmy razem. Porozmawiamy sobie dzisiaj o różnych sprawach życiowych, o wakacjach, o szkole, o tym, czy w kawiarni się powinno mówić dzień dobry, jak się do niej wchodzi. I różne takie sprawy niecierpiące zwłoki musimy omówić. Słuchajcie, mamy dużo spraw. Donoście, co u was. Dawno nie mieliśmy raportów. Ja to wszystko i go sobie później przeczytam, a teraz czytać będę sama. 886-971-971 to jest opcja kontaktu SMS-owego, z której już widzę, że zaczynacie korzystać. Pod tym samym numerem możecie się z nami skontaktować na WhatsAppie, a do tego można pisać także na Instagramie, więc opcji jest mnóstwo. Wybierzcie swoją i już teraz możecie dawać znać, jak tam wasze wakacje, jak powrót po wakacjach. Może niektórzy jeszcze przed, no i ogólnie podzielcie się z nami waszymi przygodami. Ja czekam na wasze SMS-y, czekam także na Ligoca, który zapewne słucha w tym momencie radia. Ligo, tęsknię. Dawaj, potrzebujecie. 886-971-971. Nie wiem, czy się przedstawiłam w tym całym ambarasie, ale ja się nazywam Klaudia Szkaradek i razem z Mateuszem Ligockim, który jest teraz wirtualny, spędzimy z wami czas do godziny 10:00. Dzień dobry.

0: Kapitan Poranek.
1: Nadal bez ligoca, ale walczymy. Wpadło troszkę SMS-ów powitalnych. Będziemy się już, mam nadzieję, razem z ligocem nad tymi SMS-ami pochylać. Natomiast jeden ze słuchaczy napisał: remontowaną Wisłostradą się wybrał. Co on, amator? Także wydaje mi się, Ligo, że popełniłeś jakiś błąd taktyczny. Niestety, ja też wróciłam do Warszawy kilka dni temu, trzy chyba, i nie mogę się odnaleźć w nowych remontach, bo wiadomo, że niektóre się musiały zacząć 1 września, no bo jakżeby inaczej, więc sądzę, że Ligo po prostu się trochę zagubił, nie oceniajcie go. Ligo, musisz, pamiętaj o tym. 886-971-971 to jest opcja kontaktu, a tymczasem ja wam powiem, co ciekawego wydarzyło się 7 września w historii ludzkości. I nie tylko ludzkości. 1764 rok. Stanisław Poniatowski został wybrany na króla Polski Stanisława II Augusta. 1896 rok. Odbył się pierwszy w historii Wrocławia pokaz filmowy. 1928 natomiast. Wtedy 7 września rozpoczął się pierwszy wyścig Tour de Pologne. Cóż my tu jeszcze mamy? 1951 rok, myślę, że to jest istotne, utworzono prawosławną diecezję białostocko-gdańską. Nie wiem dlaczego uznałam, że jest to istotne, ale tak właśnie było. 1997 rok, na antenie Polsatu wyemitowano premierowe wydanie teleturnieju Idź na całość, a w 2005 roku Rada Nadzorcza PLL LOT zdecydowała o zakupie nowych samolotów Boeing 787. Święta nietypowe są niespecjalnie liczne, z tego co widziałam, już wam powiem. Dziś jest, moi drodzy, Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Pamiętajcie o tym, bo wy ciągle o tym zapominacie. Dzisiaj będę taka, będę miała mieszane nastroje, ale jeżeli padło słowo...

0: patrzę sobie, patrzę w wiadomości, czy coś muszę pilnie przekazać. Ola napisała na przykład, to nie jest pilne, ale rozczuliło mnie to. Ja też nie mogłam spać, bo dziś lecę na wakacje do New York City. Pozdrawiam, Ola. Ola, dobrej zabawy. Pozdrów Central Park ode mnie. Bardzo kocham to miejsce, jest fantastyczne. I baw się dobrze. No są takie cwaniaki. Też zawsze byłam takim cwaniakiem, jak pracowałam na etacie, że ja brałam urlopy właśnie na początku września, bo wszyscy już wrócili z wakacji, a ty dopiero na nie jedziesz i cały czas ta głowa jest zaprogramowana właśnie na nadchodzący urlopik. Czekamy na Ligoca. Ja czekam na wiadomości od was. 15 minut, moi drodzy, po godzinie 7. Posłuchajcie sobie teraz muzy.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kapitan Poranek.
1: No patrzcie, kto przyszedł, kto zszedł do nas wreszcie ze swojego pokoju, ze swojej pieczary. A kto to do nas przyszedł?
2: No witajcie.
1: No witajcie. Ligo jest załamany, wszedł i naprawdę nie padło ani jedno cenzuralne słowo, tak bardzo narzekał na swoje spóźnienie, ale jesteśmy załamani, bo jesteśmy też wytęsknieni za sobą i nie mogliśmy się z wami wspólnie przywitać.
2: Tak, witam się serdecznie, myślę, że na starcie...
1: Witam,
2: cześć. Przepraszam oczywiście za spóźnienie. Zaskoczył mnie, tak. Było pytanie, czy zaskoczył mnie remont na Wisłostradzie. Oczywiście zaskoczył. Tutaj nie chwaląc się, nie żaląc, wróciłem kilka dni temu do Polski i nie miałem świadomości, że tam z trzech pasów zrobił się jeden.
1: Jesteśmy odklejeni po prostu. Nie siedzimy tutaj, więc nie wiemy, gdzie są remonty, ale ja zapytałam Ligoca. Ligo, ale to nie było tak, że jak wyjechałeś z domu, to ci się wyświetlało, że będziesz jechał 20 minut za długo?
2: I to jest taka historia, że... Jest tak, że w 90% przypadków, jak jadę tą samą trasę, na przykład dom radio, to włączam nawigację. I w tych 10% przypadków nie włączam, bo myślę, okej, po co? I akurat w tych 10% wypadków wydarza się
1: wypadek.
2: Jakiś wypadek, jak na przykład ogromny.
1: Czyli nie włączyłeś sobie
2: po
1: Google Mapsa?
2: Po prostu nie włączyłem Google Mapsa. Mówię, dobra,
1: to jak
2: no, po
1: ty
2: co?
1: Jedziesz po Warszawie bez Google Mapsa? Przecież to się nie da tak. Auto wtedy nie jedzie.
2: Da się.
1: Tylko, no i jak? Z jakim efektem?
2: Kiedyś mi to mówiła przyjaciółka, że mówi, ja mówię, ale po co ty, Karo, zawsze włączasz tą nawigację,
1: może wiedzieć,
2: jak jedziemy
1: gdzie korki
2: tą samą trasę? Żeby wiedzieć, gdzie są korki. Ja mówię, a no w sumie...
1: No i dzisiaj dlatego nie można nic robić na pamięć i z pamięci. Niech to wam przyświeca, moi drodzy państwo, dziś. SMS-ki chcesz się dowiedzieć, bo się witoją, ludzie tęsknią, czy nie?
2: Nie, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Już przechodzimy, zostawiamy historię za nami.
1: Jeszcze to pewnie trochę tam cykniemy, no.
2: Ten czas między 7.00 a 7.26, która minie za 10 sekund, zostawiamy. Odkreślamy grubą kreską i bawimy się tym, co przed nami. Pisząc wiadomości do nas, proszę.
1: Kubula napisał, ale fajnie znowu was słyszeć. I tak każdy wie, że Ligo wyjechał o 6.50. Ja to będę propagować, że po prostu Ligocowi nie zależało.
2: Nie zgadzam się. Jak wiecie, możecie mnie obrażać, nie mam z tym problemu, ale ja nienawidzę się spóźniać.
1: No, nienawidzi, wiem to, naprawdę. Ja też
2: jak
1: słabo znoszę.
2: Jak ktoś się spóźnia i ja się nie lubię spóźniać. I więc mam taką odrazę do siebie.
1: Jezu, dobrze, bo słowo mi się nasunęło, którego nie powinno mówić na antenie. Słuchaj, ważne rzeczy się wydarzyły w naszym życiu, takim kampusowym, okołokampusowym. Florida Man, kojarzysz?
2: Tak.
1: Napisał SMS-a takiego. Dzień dobry, Klaudusia, bo to jeszcze byłam sama, bo wtedy to był ten czas, kiedy tobie nie zależało na radio i się spóźniałeś.
2: Okay.
1: Dzień dobry, Klaudusia. Z rzeczy wartych odnotowania z ostatniego tygodnia w Marcinowym życiu, to oświadczyłem się mojej najwspanialszej Madziulce w Puszczy Białowieskiej. To chyba oznacza, że będę też ojczymem Regisia. Regiś to pies.
2: Ich pies, znaczy jej pies, a teraz jakby ich.
1: Ich wspólny, tak? No tak, on będzie teraz macochem. Albo ojczymem. Słuchajcie, gratulacje. Bardzo się cieszymy, że idziecie dalej, że wreszcie formalizujecie te swoje związki. A tak zupełnie poważnie, to ogromne gratulacje. Wspaniale, że miłość kwitnie. Przepiękna Madzia. Marcin, no powiedzmy, Regiś do tego. Wspaniała to będzie rodzina. Chłopak i psina. Chłopak, dziewczyna, nie wiem, jak to jest. Trzeba jakieś takie nowe wymyślić rzeczy. 886-971-971. Nie tylko o świadczynach można pisać, ale też o innych waszych sprawach.
2: O wakacjach, o korkach. A teraz już Beastie Boys. I tak akurat nam się składa z tym, co zrobiłem.
1: Sabotaż
2: się nazywa utwór.

0: Jest 7:30. Wiadomości Radio Campus przedstawi Kuba Woźny.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Dziś pogrzebiana frycza. Samolot towarowy zjechał z pasa na lotnisku w Miami. Nie żyje 5 osób. Ruch lotniczy w Indonezji zatrzymany po erupcji wulkanu.
1: Wiadomości.
2: O 11:00 w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Jana Frycza. Będą one miały charakter państwowy. Aktor spocznie w Alei Zasłużonych. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. W ostatnich latach życia zmagał się z nowotworem. Katastrofa na lotnisku w Miami na Florydzie. 5 osób zginęło podczas lądowania samolotu towarowego, który zjechał z pasa startowego, taranując samochody i zatrzymał się na przyległym do lotniska polu. 5 kolejnych osób zostało rannych, 3 z nich są w stanie krytycznym. Wszystkie pasy startowe i drogi kołowania zostały natychmiast zamknięte. Federalny sekretarz transportu stwierdził, że pasażerowie muszą spodziewać się znacznych opóźnień lotów, a nawet ich odwołania. Ruch lotniczy w Indonezji sparaliżowany przez erupcję wulkanu Anak Krakatau. Działalność zawiesiło 8 lotnisk. Ponad 170 tysięcy pasażerów utknęło w kraju po tym, jak zawieszono loty. Jak podało Ministerstwo Transportu, zawieszenie przedłużane kilkakrotnie dotyczyło ponad 1500 lotów. Agencja do spraw łagodzenia skutków katastrof poinformowała o operacji modyfikowania warunków atmosferycznych. Ma ona obejmować zasiewanie chmur, aby wywołać opady deszczu. O 11:00 w Sejmie zacznie się narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków. Potrwa ona przez cały dzień w sali kolumnowej. Debata poświęcona będzie skutkom zmian klimatu oraz działaniom niezbędnym do ograniczania ich konsekwencji dla środowiska, społeczeństwa, gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Poprowadzi ją dziennikarz gospodarczy Jakub Wiech.
1: Korki.
3: No, nie wiem, czy jestem dobrą osobą do tego, żeby mówić o
0: jesteś
3: korkach.
0: Najlepszą, bo byłeś w centrum, wiesz, centrum całego...
4: Wokół cyklonu.
0: Wokół cyklonu, w centrum okonu. No to gdzie są korki, Ligo? Powiedz
4: drodzy
0: z głowy.
4: Drodzy Państwo, postoicie na Wisłostradzie od mostu Śląsko-Dąbrowskiego w kierunku... Od mostu Grotterweckiego w kierunku mostu Śląsko-Dąbrowskiego i dalej.
0: Jeżeli macie na przykład poranek na jakąś godzinę, to wyjedźcie około 30 minut wcześniej niż zwykle.
4: A jeżeli możecie, to też omijajcie tamte okolice. No bo Wybrzeże Helskie też zakorkowane, to w okolice mostu Gdańskiego, Rondo Starzyńskiego.
0: Dużo korków jak na 7:30.
4: No ale to też z drugiej strony początkowo jak utknąłem, to miałem takie, no stary, czego się spodziewałeś? Rok szkolny się zaczął, skończyły się wakacje i zawsze to takie jest takie, bum, uderzenie. Uh-huh. Mocne po tym. No ale przy okazji z 3 pasów na tej Wisłostradzie wspomnianej zrobił się jeden, jest i tak się to tam wolno jeździ. Poza tym Łopuszańska, Aleje Jerozolimskie w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich, Aleja Prymas na 1000 a również na, tak, i S8-ka tutaj nikogo nie powinno to nigdy zaskoczyć. Również wolno się jedzie w kierunku, którym lewym, czyli zachodnim.
1: Pogoda.
0: Jeżeli chodzi o pogodę, to wiecie doskonale, że jest ona taka dziwna, taka niepewna i niezdecydowana. Dziś na szczęście poniedziałek wita nas słonecznie, właśnie nam słońce pięknie wpada do studia. 12 stopni jednak mimo wszystko teraz, więc dość rześko. Zachmurzenie małe i przez cały dzień to słońce będzie się z zachmur przebijać w systemie sekwencyjnym. Raz będzie, raz go nie będzie. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 22 stopnie. Porywy wiatru dość duże. Biometr neutralny.
1: Akademicki Radio Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: Nio.
2: 20 minut i będzie godzina 8, gdybyście nie mieli zegarków, słońce świeci, jest fajnie, tylko uważajcie na Wisłą Stradzie, jeżeli jesteście.
1: Ligo, dobra, przestań to przeżywać, to już jest przeszłość, tylko przyszłość się liczy.
3: Niosę
1: musicie być tacy bardziej, wiecie. Nie przejmujemy się, idziemy do przodu, hop, hop, hop.
2: 886-971-971 to jest numer telefonu, na którym można przesłać SMS-y i wiadomości na WhatsAppie, a jeżeli chcielibyście wysłać nam coś na Instagramie Radia Campus, to jest taka możliwość i też do tego zachęcamy.
1: Z wakacji wróciliśmy, jesteśmy opaleni, spokojni, szczęśliwi.
2: Jesteś? Jesteś, ty jesteś.
1: Tak. Myślałam, że pytasz, czy jestem szczęśliwa. Z taką... Ty jesteś szczęśliwa?
2: Serio?
1: Słuchaj, radio wszystko przyjmie. Wszystko mogę powiedzieć.
2: Nie, chodziło o opaleniznę i spojrzenie
1: na ciebie.
2: Ty,
1: no nie jestem opalona?
2: Jesteś, w porządku.
1: Wszyscy mi mówią, że jestem opalona.
2: Ja?
1: Już mam pretensje, idziemy w palenie. Ligo, szybko zapomnij o swoich problemach ze spóźnieniem. Wracamy na stare dobre tory moich pretensji i jego tłumaczenia się.
2: Tak, jesteś opalona. Kropka. Super, fajnie.
1: Rozumiem, że poranek przedłuży się o czas spóźnienia, Kuba pyta.
2: Nie.
1: Dalej mam traumę, świetne, uwielbiam takie odpowiedzi. Dalej mam traumę związaną z tym, że zawsze sądziłam, że Kubula ma 46 lat, a on ma jakieś tam, wiesz, że 27.
2: Serio?
1: No, bardzo mnie to jakoś tak boli.
2: No są młodsi ludzie od nas, tak.
1: Słuchajcie. Właśnie, Ligo, no miałam jakiś koncept, też to twoje spóźnienie to wszystko zaburzyło.
2: No wiem, no dlaczego, nie wracajmy do tego, ale strzała dostałem.
1: Co jakiś czas.
2: Trzeba przypominać.
1: Słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że wczoraj miałam ekspozycję na młodzież i nadążałam.
2: Co to znaczy?
1: Ile bo wczoraj na urodzinach mojej siostry były także moje bratanki, to się chyba tak nazywa, były dzieci, brata.
2: Dzieci, były dzieci, brata.
1: Dobra, bratanek i bratanczynka.
2: Bratanica.
1: I oni mi takich trochę robili testów, czy ja jestem jeszcze cool ciocią i totalnie zdałam. Że kumam, wiesz, język ich, kumam 6-7, wiem kto jest kim w internecie i generalnie toczyli ze mną rozmowy, że jestem w porze. I bardzo mnie to tak, wiesz...
2: A nie pomyślałaś, że może w drugą stronę, że to jest trochę tak, że... Hej,
1: mówią
2: kochani,
1: tak, że było miło?
2: Czy ciocia jest Sigma? Oni mówią, tak, tak? Ciocia, jesteś Sigma.
1: Dokładnie tak było. Dokładnie tak,
2: tak
1: było.
2: Tak, dobrze. To
1: nie!
2: To by sobie już pójdziemy.
1: Dobra, no może tak no, być, no.
2: Wiesz, no, to zawsze było tak, przypomnij sobie, jak to było za naszych czasów.
1: Nie pamiętam, właśnie, to było strasznie dawno temu.
2: Kiedy starsze osoby próbowały się trochę dostosować retoryką do nas, to już powiem, retoryka już tutaj, to zawsze było takie trochę, że fajnie.
1: Widzisz, też mnie ranisz.
2: Po to tu jesteśmy, żeby wzajemnie się ranić i innym dawać tym radość.
1: Dokładnie.
2: W
1: sali w bliznach pełni ran, ale dajemy radość wam właśnie, drodzy słuchacze. Natomiast no, byłam trochę zdziwiona też niektórymi aspektami życia.
2: Komunikacji.
1: Tak, komunikacji. Nie chcieli ci przykrości sprawić. Dobra, ktoś podbija twoją narrację. Chciałam się pochwalić i byłam taka dumna z siebie, ale...
2: Żeby się trochę przystopować.
1: Dokładnie, chciałam powiedzieć, jak moje wakacje i to był jeden z elementów, że fajnie mi się zakończył ten okres wakacyjny, że kumam dzieciaki, ale nie kumam, dobra. Poddaję się. 886-971-971 to opcja kontaktu. Zapraszamy do interakcji.

0: Kapitan Poranek.
1: Zaraz będzie ósma, Joey Badass, Teach Me, to za nami, wybrzmiało na naszej antenie.
2: Okej, kumać, dzieciaki, jest spoko, ale nie trzeba starać się stać dzieciakiem, bo to się nie uda. Jeśli ktoś starszy jednak próbuje, to wychodzi właśnie mega cringe. No to właśnie ja się chwalę tym, że kumam, a nie, że tam próbuję być jak oni.
3: Cały czas staram się powiedzieć, że nie do końca musi tak być. Ale to na pewno, tak.
1: Tak, Klaudusiu, kumasz.
2: Dobra, to opowiem wam też o innym aspekcie, który mnie bardzo zainteresował i dzisiaj jak sobie weszłam po śniadanko do piekarni, to przypomniało mi się to, bo moja bratanica pracuje teraz w jednej z kawiarni i porozmawiałam z nią sobie, bo ciekawią mnie takie ludzkie zachowania. Jakie są statystyki na przykład tego, że ludzie nie mówią dzień dobry, nie mówią poproszę, nie mówią dziękuję. I ona powiedziała, że około 5-10% klientów mówi dzień dobry, mówi poproszę coś i mówi dziękuję na koniec. I to mnie zszokowało.
1: To bardzo mało.
2: Dokładnie tak. I wiesz, i ona nawet, to jest dziewczynka chciałam powiedzieć, ma 20 lat i powiedziała, że ona już przywykła do tego, ale że zawsze tam się zwraca miło do tych klientów. Ale że sądziła, że to są podstawy, jak zaczęła pracę. A mówi to, jak często ktoś na przykład rzuca jej pieniądze, czy rzuca, wiesz, kartę nonszalancko, czy złości się, że ona nie wie, co to znaczy normalne cappuccino. Bo pyta się na przykład o rozmiar i ktoś mówi normalne. I wiesz, i jest irytacja po drugiej stronie i bardzo mnie to zszokowało, bo sądziłam, że... Znaczy, wiadomo, że taki jest świat, że ludzie bywają nieuprzejmi, nawet ostatnio mi się zdarzyło zwrócić panu uwagę. Zwróciłam uwagę jak dresiara, by the way, bo pan był niegrzeczny bardzo dla ekspedientki, więc powiedziałam, halo, można grzeczniej? Więc też nie byłam bardzo grzeczna.
1: Ale rozumiem, przystudziłaś go.
2: A wiesz co, pan w ogóle zamilkł. Bo ja powiedziałam, bo nie będę tam przytaczać sytuacji, później z panią miałyśmy ekspedientką porozumienie takie wzrokowe, ale pan po prostu był zirytowany chyba na cały świat i chciał się wyżyć na pani, a ja bardzo nie chciałam do tego dopuścić, bo bardzo słabo znoszę, jak ludzie są nieuprzejmi wobec, nie wiem, przedstawicieli handlu, wobec kelnerów i tak dalej. Ale wiesz, ale wracając do meritum, znaczy nawet nie wracając do meritum, ale wracając do tej statystyki, którą ona sobie wytworzyła, no to czaisz, że wchodzisz gdzieś i mówisz kanapkę.
1: Właśnie...
2: Nie, przecież my sobie sami dodajemy energii tym, że mówimy dzień dobry, tam wiesz, nie trzeba z siebie klauna robić. No ale wiesz, nawet jakiś small talk się może z tego wywołać, może coś fajnego...
1: Doskonale wiesz, że jestem słaby w small talki.
2: No aczkolwiek, tak, no.
1: Aczkolwiek jednak wydaje mi się, że aż czuję taki truizm, żeby jak gdzieś się wchodzi, to mówię dzień dobry, cześć, siema, tak. Elo. Nie mówię, żebyście wchodzili teraz do sklepu i mówili elo, ale no po prostu no, przywitać się i powiedzieć poproszę.
2: No ale okazuje się, że to jest strasznie trudne. Bardzo was prosimy, to na pewno nie o was, ale ja sądzę, że zawsze jest moment na refleksję, nawet jak się jest już starym człowiekiem, ze swoimi nawykami, to weźcie sobie, przetestujcie to, że dzień dobry powiecie na przykład wchodząc gdzieś.
1: Spróbujcie.
2: Co się wydarzy.
1: Może ktoś odpowie?
2: Klaudia, czy musiałaś kiedyś tłumaczyć swojemu narzeczonemu, że Ligo to ten kolega z pracy, o którego nie musi się martwić? Nie, bo Ligo to jest mój brat.
1: Tak.
2: Nie trzeba się martwić o braci.

Zabrane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Reklama. Jest ósma. Wiadomości sportowe Radia Campus przedstawi Kuba Woźny.
2: Sportowy Campus.
3: Turczynki siatkarskimi mistrzyniami Europy pokonały Włoszki, aktualne mistrzynie świata i olimpijskie 3-2. Reprezentantki Turcji wywalczyły tym samym kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku. Według nowych zasad bezpośrednie kwalifikacje uzyskają wszyscy mistrzowie kontynentów. Polskie siatkarki zakończyły Mistrzostwa Europy bez medalu. W meczu o trzecie miejsce przegrały z Serbią 1-3 i zakończyły zmagania na czwartym miejscu. Magdalena Jurczyk stwierdziła, że w każdym z elementów gry było coś, czego brakowało.
4: My robiłyśmy co mogłyśmy, niestety na dobrze dysponowane Serbki dzisiaj to nie wystarczyło. Myślę, miałyśmy swoje problemy w ataku i też w bloku, w przyjęciu. Myślę, że w każdym z elementów gdzieś tam znalazłybyśmy coś, czego brakowało, co przeważało po stronie Serbii, no i wynik właśnie był, jaki był.
3: Mówiła siatkarka po przegranym meczu. Lech Poznań pokonał u siebie Raków Częstochowe 1-2. Mistrz Polski zanotował piąte ligowe zwycięstwo z rzędu i utrzymał pozycję lidera Ekstraklasy. Gol padł w 71 minucie. Bohaterem spotkania został strzelec Leo Bengtsson, który na boisku pojawił się zaledwie 3 minuty wcześniej. Dla Rakowa to 6. przegrana. Zamyka ligową tabelę bez punktu. Polscy wioślarze zdobyli 2 medale w młodzieżowych Mistrzostwach Europy do lat 23. Mistrzostwa odbywały się w miniony weekend na torze regatowym w Kruszewicy. Srebrny medal wywalczył Dominik Syposz w jedynce wagi lekkiej, a brązowy czwórka bez Sternika. Startowali w niej Filip Szczepaniak, Kamil Chabowski, Adam Zieliński i Paweł Janik.
2: Radio Campus.

0: Moby to był na, z Borisem Brejchą In This World na 9 minut po godzinie 8.
1: Biedny Ligo został zbratzonowany poziom wyżej niż Friendzone.
0: Tak, znaczy...
1: No to nie, spokojnie. Nie, jakby, nie martwcie się o nas.
0: Jak, no w ogóle jak dziewczyna mówi, że kocha was jak brata, drodzy panowie, to raczej niby smutno, ale tutaj myślę, że w naszej relacji nie, z Klaudyszą no, to jest tak, wszystko jest tak ułożone, że... Przyluz.
1: Nie powiedziałam, że kocham cię jak brata, tylko że traktuję cię jak brata, już sobie nie dokładaj. Coś z miłością. Kocha jak brata, ale kocha.
0: Więc
1: to nie jest ale prędzo.
0: Więc tutaj na luziku, myślę.
1: Troszkę o kulturce sobie porozmawialiśmy i myślę, że jeszcze chwilę porozmawiamy. Możecie jakieś sytuacje przytoczyć różnego rodzaju, bo co jakiś czas do tego wracamy. Bo ja jestem taka też, wiecie, jestem taka, że ja się czepiam takich rzeczy. Bardzo słabo znoszę braki w kulturze, chociaż sama nie jestem specjalnie kulturalna wobec ligoca. No ale też mogę być fałszywa, nie?
0: No, to właśnie oznaka miłości.
1: Nie wiem czemu, ale irytuje mnie również, gdy do pani ekspedientki w spożywczym czy na stacji benzynowej ludzie tak sucho rzucają kartą, jakby to bolało, gdy ludzie tak sucho rzucają kartą, jakby to bolało, gdy się mówi poproszę o płatność kartą.
0: Ale jak ja, to jest mój learning z życia. Kiedyś miałem to, znaczy mówię dzień dobry, zawsze mówiłem dzień dobry, ale miałem coś takiego, że po całym tym moim small talku mówiłem pani mówiła 3,50, czy pan, a ja mówiłem kartą.
1: Okej.
0: I był ze mną mój przyjaciel Michał i on powiedział, stary, a ile by cię bolało, żeby powiedzieć poproszę?
1: Tak,
0: mi się to utkwiło w głowie, że od tej pory to choćby po drugiej stronie ktoś był dla mnie najbardziej nieuprzejmy na świecie, to ja zawsze poproszę kartą,
1: Z tą kartą to już wiesz, też nie chcę się bardzo od tego czepiać.
0: Nie, to jest detal. To
1: wiadomo, że jest detal. Ja tutaj bardziej mówię o takiej sytuacji, jak się wyżywasz, to już pomijam, bo to jest hamowa totalna, że człowiek sobie ciężko pracuje jej uczciwie i przychodzisz ty, buraku, i się będziesz na nim wyżywał, bo nie potrafisz sam regulować swoich emocji, to jest zupełnie inna sprawa niż takie detale. No,
0: to był cytat, który mu powiedziałaś.
1: Nie. Natomiast faktycznie, no, ja uważam, że to jest taka praca własna, praca nad sobą, żeby się czasem zastanowić, w jaki sposób ja traktuję innych ludzi i dlaczego ich tak traktuję, bo można dojść do jakichś ciekawych refleksji. Ale, miałam jakąś myśl, a ja ją zgubiłam.
0: Ja mam pytanie,
1: więc możesz
0: czy puentą twojej rozmowy z tym panem był taki dźwięk? To było
1: uderzenie. Bardziej szlochanie.
0: Po jego stronie.
1: Uh-huh.
0: No i dobrze.
1: Nie przesadzajmy, ale miałam później z panią za to miłą interakcję, więc wszystko spoko. No, zawsze nie chcę robić z siebie jakiegoś bohatera, bo wydaje mi się, że w sytuacjach, w których ktoś przy was traktuje kogoś źle, powinno się reagować w jakikolwiek sposób. Nie ma nic gorszego niż taka obojętność i milczenie, kiedy ktoś obok cierpi i udawanie, że się pewnych rzeczy nie słyszy, a niestety wiecie, że to się zdarza, więc ja polecam poprawić te statystyki. Jeżeli ktoś z was pracuje na przykład w usługach takiego typu, że jakaś kawiarnia, czy nie wiem, nie przychodzą mi teraz do głowy przykłady, to dajcie znać, czy też faktycznie macie takie statystyki, jak ta moja bratanica, że 10% ludzi tylko używa zwrotów grzecznościowych, czy może u was jest na przykład trochę lepiej.
0: I teraz myślę, że piosenka, która nam idealnie to wiedzie, bo tak właśnie tak budująco to wszystko powiedziałaś. I
1: tak,
0: więc...
1: właśnie wydaje mi się, że tak zamuliłam i znaczy, trochę mam wyrzuty.
0: Kawa nie wyklucza herbaty, okay. Jak mówię moja przyjaciółka. Wstrzymajmy się tego, że budująco. Dobrze. We are your friend, Justice and Simon. Już teraz, 13 minut po godzinie 8.

0: Kapitan Poranek.
1: Rozmawiamy o kulturze na mieście, można powiedzieć, o naszych zachowaniach. I ja mam coś takiego, że to nie jest może dobre, ale jak byłem teraz za granicą,
2: no.
1: I wiecie, byłem takim totalnym badassem, nie? Nie, no że ja tam byłem taki bardziej uśmiechnięty i skłonny do smalltalków. Tak jak wchodziłem, bo byłem we Włoszech i miałem tak, że wchodzę do sklepu. Ciao. Ciao Madonna, ciao senior. Podobno Madonna się nie mówi, ale bo to jest za święta. Ale i ani że piosenkarka. Ale byłem taki uśmiechnięty, zadowolony i coś tam sobie coś powiem po włosku. Oni powiedzą, oni do mnie po angielsku, więc zrozumiałem, że mój włoski nie jest zbyt dobry. Ale było coś takie w ogóle inne podejście.
2: No tak to działa. To opowiadałam chyba rok temu, że jak wróciłam ze Stanów po 3 czy 4 tygodniach, chyba po 4, to miałam trochę takie, wiesz, że dostałam

0: taką, ja lubię w Polsce tę surowość, my dlatego też, wiesz, ten kraj całkiem spoko wygląda, bo my jesteśmy tacy oschli, ale wydaje mi się, wiesz, tu nie chodzi o to, żeby przekręcać się na, że teraz będziemy Hiszpanów udawać, bo nie jesteśmy i nie będziemy Hiszpanami, tylko to jest cały czas rozmowa o elementarzu, o elementarnym wpływaniu na siebie wzajemnie, bo zaraz tutaj przeczytam, bo ktoś napisał jakiegoś SMS-a z tym, że czasem jedno słowo ci może zmienić całkowicie wydźwięk. I ja na przykład słabo znoszę to, że się tak hejtuje Amerykanów za to, że oni z tym how are you wyskakują. Tylko, że to naprawdę... I to nie jest istotne, że dla nich to nie jest istotne, ale już nawet to pytanie... powoduje, że ty masz takie, o, fajnie. I wiesz, nie, przecież nie opowiadam im historii życia. Zawsze odpowiesz fajnie. W Hiszpanii też wszyscy do ciebie mówią hola, ¿qué tal? Idziesz sobie ulicą i większość osób powie do ciebie hola. A masz na imię Klaudia, jesteś w szoku, nie?
1: Tak.
0: Ja mam takie, pasuje, co się dzieje, Jezu. Nie? Więc...
1: Ale miło, że próbowali.
0: Więc wiesz, no nie trafili. Więc oto, słuchajcie, tu... Właśnie ja do tego zmierzam, że nie chodzi mi o to, że my mamy teraz być fałszywie uśmiechnięci, bo to jest wbrew nam, tylko tutaj rozmawiamy już o tym, że wchodzisz gdzieś, zasada jest taka, że mówisz dzień dobry. Nie wiem, no wiesz, takie przykłady, że ktoś wychodzi skądś, a ty się pchasz i nie wypuścisz go. Ostatnio tak miałam, że wiesz, ja chcę wyjść z windy i to nie jest tak, że ja w tej windzie siedzę w telefonie i wygląda, jakbym nie miała zostać. Ja stoję przy drzwiach i chcę z niej wyjść. I stoi, drzwi się otwierają, stoi pan i on się wpycha do tej windy. No ligo, no to są takie podstawy, że wiesz, że najpierw ktoś wychodzi, a później ty wchodzisz. Że jak wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia, to należy powiedzieć dzień dobry. No ja już nie rozmawiam o takich detalach, wiesz, bo czasem jest dyskusja właśnie o tym, czy kobietom podawać ręce, czy nie podawać. Ja wiem, że my się w tym gubimy. No ale już powiedzenie dzień dobry, powiedzenie poproszę, to naprawdę nie jest tak długie słowo, że...
1: Wydaje się,
0: dobra, ale już zamulam, uspokój mnie.
1: Ty masz rację, tak. Życzliwość jest. Ja udało mi się uspokoić, ale mam poczekać.
0: Poczekaj, bo obiecałam, że przeczytam tego SMS-a. Aha. Moja żona ostatnio przytrzymała gościowi drzwi do klatki i mówi proszę. A on spojrzał na nią jak na idiotkę i mówi nie, po czym wyciąga papierosa i pali. Jakim problemem byłoby odpowiedzieć coś w stylu nie dziękuję, zapalę sobie jeszcze. No ale chyba po prostu mamy takie czasy. Kampus bawi i uczy. Nie, no dobra. Ja już wycofuję się. Zaraz znowu jakieś śmieszki, żarty z wiewiórek i tyle. No bo
1: masz
0: czasem mam wrażenie, że idę w takiego...
1: Masz na skarpetkach, wiewiórki.
0: Widziałeś ją?
1: Tak, dostrzegłem.
0: Sprawdza moje elementy ubioru.
1: Helios, utwór się nazywa Juve, go śpiewa, wykonuje 24 minuty po godzinie 8.

0: Jest 8:30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Kuba Woźny.
1: Akademicki Radio Campus.
2: W nocy poznaliśmy pierwszych laureatów nagrody Emmy. Donald Trump proponuje zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk. W pociągach metra będzie wymieniane oświetlenie.
1: Wiadomości.
2: W Stanach Zjednoczonych rozdano pierwsze Emmy. Gala Creative Arts Emmy koncentruje się na osiągnięciach zakulisowych, takich jak montaż, dźwięk czy kostiumy. Przyznano też nagrody dla aktorów gościnnych. Najwięcej statuetek zdobyła Wdowia Zatoka. Lider nominacji, serial The Pitt, póki co ma na swoim koncie 4 nagrody, podobnie jak jedyna. Główna gala telewizyjnych Oscarów, podczas której poznamy zwycięzców najważniejszych kategorii, odbędzie się w nocy z 14 na 15 września. 18 pociągów metra zyska nowe oświetlenie sufitowe. Montowane są w nich energooszczędne lampy LED-owe, dające lepsze światło. Charakteryzują się one dłuższą żywotnością i dzięki temu zmniejszy się częstotliwość wymiany, a co za tym idzie, obniżone będą koszty konserwacji. Pierwszy pociąg już wozi pasażerów, a wymiana oświetlenia we wszystkich 18 składach ma nastąpić do końca roku. Proces oskarżonego o oszustwa proboszcza z Kozienic rozpocznie się w listopadzie w sądzie w Radomiu. Według śledczych ksiądz oszukał kilkudziesięciu parafian, od których pożyczył prawie 1,5 miliona złotych na rzekome inwestycje. Wyrządzoną parafii szkodę majątkową oszacowano na prawie 3 miliony złotych. Pierwsza rozprawa odbędzie się 24 listopada w Sądzie Okręgowym w Radomiu. Kazimierz H. nie przyznał się do zarzuconych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadawane mu przez śledczych pytania. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia. Prezydent Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Więcej o tym Ala Gocławska.
3: Amerykański prezydent określił Nowy Meksyk jako stan, który od zawsze słynął z oszustw wyborczych, a sugestia zmiany nazwy wywołała stanowczy sprzeciw lokalnych polityków. Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Prezydent USA od początku drugiej kadencji w Białym Domu prawie zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, a pod koniec sierpnia podpisał rozporządzenie wykonawcze, które ma zmienić nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. Jak podała stacja Code, gubernator stanu Michelle Lujan Grisham oświadczyła w serwisie X, że nazwa Nowy Meksyk nie podlega dyskusji i należy do mieszkańców od czasów sprzed powstania Stanów Zjednoczonych.
1: Korki.
4: Naprawdę czuję się osobą, która nie powinna tego mówić dzisiaj.
5: Dobra, przestań, dawaj.
4: Przeżywam trochę.
5: Ligo, nikt nie wie, że się spóźniłeś 20 minut na audycję dzisiaj.
4: Już wiedzą. Gdzie postoicie? Na S8 oczywiście, już od Głębockiej w kierunku Mostu Grotoroweckiego przez Most Grotoroweckiego i potem trochę już na wysokości Żoliborza Bielan się rozluźnia, ale ja Prymasa 1000 to w zasadzie od razu, jak gdzieś ze S8 przedobozową zwolnicie i będzie tak wolno jechać aż do Ronda Zesłańców Syberyjskich, tutaj tak samo wolno od strony Alei Jerozolimskich, Bitwy Warszawskiej również zakorkowana, Grójecka momentami się korkuje, Rzymowskiego, zbieg Alei Wilanowskiej i Doliny Służewieckiej, owszem, tak, trasa Kierkowska momentami się blokuje, Wołomin Deszyński przed mostem Łazienkowskim, ale Stanów Zjednoczonych też w kierunku tego mostu wspomnianego.
1: Pogoda!
4: Czyli Łazienkowskiego.
5: A jeżeli chodzi o pogodę, to już wspomniałam, że dzisiaj taki całkiem przyjemny, słoneczny, rześki poniedziałek. W tym momencie mamy 16 stopni i słońce będzie nam towarzyszyć w ciągu dnia. Czasem schowa się za chmurami, a później ponownie za nich wyjrzy. 22 stopnie, taka dzisiaj będzie temperatura maksymalna. Ciekawy pogodowo to będzie tydzień. Dużo się będzie działo. Będą burze, deszcze, będzie około 30 stopni, zaraz później będzie 19. Powolutku jesień gdzieś tam zaczyna się pojawiać na horyzoncie, natomiast więcej szczegółów w pogodzie już za godzinę.
1: Akademicki Radio Campus 97,1 FM.

0: Kapitan Poranek.
1: Wiecie co? Trochę zmieniając temat, nie sądziłem, że kiedyś, jak będę mówił, że mój pies ma na imię Tosia, to może wzbudzać takie emocje.
2: A czemu to budzi emocje?
1: Gdzie byłaś? Nie znasz dramy z Tosią?
2: Nie, co się stało?
1: Klaudusia, naprawdę?
2: Ty no nie wkręcaj mnie teraz.
1: Nie, no, nie z moim psem, tylko z imieniem Tosia.
2: No nie, no ja nie wiem.
1: A oglądałaś nigdy w życiu?
2: O Jezu, Ligo, no to to było, to były dwa kroki za daleko, żebym ja połączyła kropki.
1: Że ty twój pies i grał w nigdy w życiu.
2: Nie, pierdziele, jesteś naprawdę straszny, wiesz, jak ja przeżywam takie rzeczy, że czegoś nie trybię.
1: Ale wiem, ty mi ciągle to robisz, raz się poczułaś jak ja.
2: Ale fatalne, no. Ty się znęcam nad tobą jednak, wiesz?
1: Jednak kupujesz to.
2: Co, widzisz, naprawdę tak chcesz tę dramę poruszyć, którą wszyscy już po prostu przegadali?
1: Krótko, no nie no, ja jest, mi zdaje mi się, że jesteśmy trochę na skraju już jej. Czy tu się już nic nie powinno wydarzyć?
2: Oj, stary. Żebyś się nie zdziwił.
1: Wydaje mi się, że tu już nie ma miejsca na epilogi. Że tu doszliśmy do pewnego...
2: Myślałam tak za każdym razem przy tej dramie. No. Musimy chyba powiedzieć już teraz. No może ktoś się ukrył pod kamieniem i wie, że Joanna Jabłczyńska nie zagra Tosi w kontynuacji Nigdy w życiu, kultowego filmu na podstawie powieści Katarzyny Grocholi, w którym grała Danuta Stenka, Artur Żmijewski. Fajny film naszej młodości, dużo sentymentów i Joanna Jabłczyńska gra córkę głównej bohaterki. Też fajna, kultowa postać i teraz nie zagra. Dowiedziała się o tym. No dobra, nie będę wchodzić w szczegóły, ale nie zagra i w związku z tym ma konflikt z produkcją i z samą panią Katarzyną Grocholą.
1: Wyraziła swoje niezadowolenie wielokrotnie. Nie wiem, jakie są meandry i szczegóły tego niewzięcia jej do odegrania Tosi ponownie po latach. Inna aktorka została wybrana, pani Żulkowska?
2: Nie pamiętam. Pamiętam, i tak z ciężkim sercem zrobiłam streszczenie dla słuchaczy.
1: Nie, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo rzeczowe i konkretne. I tam już też się uruchomiła pani Szalongowska, która jest córką Katarzyny Grocholi, tak?
2: Tak, tak, tak.
1: Więc tam naprawdę było grube uniwersum. Ja to zakończyłem na tym, że widziałem oświadczenia w internecie, gdzie wszyscy się przepraszali i trochę żyjemy dalej, film się kręci.
2: No to jesteś jeszcze trochę spotkamy, kawy stajesz, ale jesteś pod nim, ponieważ dostała pozew i znaczy wezwanie do przeprosin, bo inaczej będzie pozew pani Joanna Jabłczyńska i zamieściła w social mediach te przeprosiny i miała wpłacić na fundację Rock and Roll i wpłaciła 5000, ale w związku z tym powstała zbiórka, na której chyba już jest 300 000 założona przez właśnie panią Joannę, więc wiesz co, powiem ci tak, że no to tak było mi przykro na początku. Ale później sobie pomyślałam, że ciekawe, my mamy problemy. No, wiadomo, że gadamy sobie teraz o tym, ale że strasznie dużo energii ludzie wkładają w ten cały temat.
1: No wiadomo, no, to jest to trochę podkręcane przez media, bo coś się dzieje, jakby nie było.
2: No tak.
1: Mnie w ogóle w tym wszystkim najpierw się dowiedziałem o dramie, a potem się dowiedziałem, że kraj będzie Nigdy w życiu 2.
2: No widzisz, no to zadziałała promocja.
1: W ten sposób
2: promocja.
1: Się dowiedziałem, w jeden sposób.
2: Fajnie, jakby powiedziały, że żartowały, żeby wypromować film.
1: Nie, źle by było. Jeszcze przy okazji cel charytatywny się pojawił, więc wszystko zagrało. A inna kwestia, nigdy w życiu jedynki nie ma na VOD nigdzie. Wiecie?
2: Ja znalazłam, ale nie mogę powiedzieć, gdzie.
1: No właśnie.
2: Dlaczego nie ma na VOD?
1: Nie wiem. To myślę, że...
2: To jest prawdziwe pytanie.
1: Biorąc pod uwagę to, jakie jest zamieszanie wokół tego, to myślę, że może już gdzieś tam w meandrach mógł się zacząć wyścig platform streamingowych, która będzie miała to jako pierwsza, pomijając miejsca, o których mówić nie można.

0: Titan Poranek.
1: 5 minut i będzie godzina 9. 886-971-971. Zachęcamy, żeby pisać tutaj do nas SMS-y, wiadomości na WhatsAppie lub wiadomości na Instagramie Radia Campus, jeżeli wolicie tę drogę kontaktu. Za chwilę 9, więc rotujecie się, za chwilę zaczynacie pracę. Taki pierwszy poniedziałek powakacyjny w ogóle.
2: Tak mi się wydaje, że wydaje mi się, że to może być trudny poniedziałek dla wszystkich.
1: Bo tak, 31 sierpnia, to nadal, okej. Okay. To był już taki tydzień szkolny, ale tak oficjalnie mamy pierwszy powakacyjny poniedziałek.
2: Tak.
1: Jest to 7. Szczęśliwy.
2: No, pewnie będzie się dobrze. Już nie dowiemy, bo podojeżdżali do pracy, podwozili dzieci do szkoły, już nie słuchają nas, ale jestem ciekawa, czy rodzicom, czy też ogólnie ludziom jest dzisiaj trochę ciężej niż na przykład tydzień czy dwa tygodnie temu.
1: Ja jechałem tutaj, wspomnę swoje spóźnienie, to miałem takie, no, moje kurcze definicja poniedziałku. Powakacyjnego. Ruszasz, wszystko idziesz zgodnie z planem, zaplanowałeś sobie jak wcześniej, nie wyszedłeś później, nie zaspałeś.
2: Byłeś porządny.
1: Jedziesz pełnym energii, spotkasz się ze swoją przyjaciółką, spędzisz fajny czas ze słuchaczami, bum.
2: Tak.
1: Nie włączyłeś nawigacji, no bo po co przecież znasz drogę? Poniedziałek.
2: Nie ma co. Trzeba być dzielnym, pamiętajcie o tym, ale myślę, że czasami to pomaga wiedzieć, że komuś też było dzisiaj ciężej niż zwykle. Nie chodzi o to, żeby cieszyć się z czegoś nieszczęścia, tylko że nie jesteśmy jedynymi przegrywami na tym świecie.
1: Tak, no coś w tym jest, tak. Łączymy się razem w bólach, tak. Poniedziałkowych.
2: 886-971-971 to jest opcja kontaktu.
1: Słuchają. Nie, no wiemy, że ktoś tam słucha. Ktoś odwiózł już ze szkoły, ktoś się spóźnia do pracy, ktoś też, jak ja nie uwzględnił, że na Wisłostradzie z trzech pasów zrobił się jeden i ma teraz, pokazuje mu, że do pracy dojedzie 9.20. Szukajmy plusów. Ten czas to sprawi, że będziecie dłużej z nami.
2: Ligo, wspaniała sprawa, bo powstało nowe pojęcie. Ktoś napisał: słucham, bo też jadę na Ligoca, pół godziny spóźniony. Jezu, Ligo, to najgorszy twój koszmar, że teraz spóźnienie się pół godziny będzie oznaczało spóźnieniem ligocowym.
1: 20 minut, przepraszam. To było nawet 18, jak już mamy być precyzyjni.
2: Boże, biedny, wiecie, że dla Ligoca to jest największa kara, jaka może być. On nienawidzi spóźniania, a teraz będzie ligocówka.
1: Ligocówka, to kwadrans ligocowy.
2: Śmieszne, bo ktoś napisał: jadę do was naprawiać bramę garażową, są straszne korki. Gdzie to u nas?
1: No chyba w Buwie, wiesz?
2: Aha,
1: bo
2: może.
1: W ogóle vis-a-vis naszego tutaj budynku. Znaczy tutaj to, że też jest garaż w budynku, w którym jest radio, więc gdzieś tu być może.
2: Ja się spóźniam tylko pół ligoca.
1: Ja wiem, czy jeśli coś po mnie zostanie po śmierci, to będzie właśnie to.
2: I tak jak jedna wenta jest, wiesz, to będzie ligocówka. 20 minut spóźnienia. Pół ligoca, 10 minut.
1: Ej.
2: Ćwierć ligoca, piąteczka.
1: Tyle trudu, tyle lat niespóźniania, żeby raz się spóźnić spektakularnie, zostawić coś po sobie, ale czy akurat o tym, o takiego siebie walczyłem, nie wiem. Łodne oczy i stylówka już teraz.

0: Panorama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
0: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.
3: Nie, to

gotta walk.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetna zabawa.

0: Kapitan Poranek.
1: Jezu, kabel mnie udusił od słuchawek.
2: Pokaż.
1: Nie, już nie. Dobra, odkręciłem. Pomyślałem.
2: Fajna w ogóle pomoc z mojej strony. Pokaż.
1: Pokaż to.
2: Pokaż jak cię dusi. O, ciekawe, nagram. Straszne spóźniaski z tego nikąca. Teraz rozumiem. Wiesz, efekt Barbary Streisand się robi.
1: Rozumiem, rozumiem. Cieszę się, że dobrze się bawicie w wyniku mojego nieszczęścia. Ale niech to wybrzmi. Spóźniać się nie można. Usprawiedliwienia mogą się pojawiać, ale na koniec jednak w pamięci zostaje to, ile się spóźniłeś.
2: No, powiem ci, że jedna jest lekcja tylko z tej całej sytuacji.
1: Wstawaj.
2: Trzeba być rzetelnym.
1: Tak.
2: Nie,
1: jednak... Bądź profesjonalistą, wstawaj wcześniej, wyjeżdżaj o czasie, szanuj ludzi, słuchaczy, szanuj mnie.
2: Tak.
1: To są refleksje dla ciebie, Mateusz.
2: Nie, jest jedna refleksja, że warto sobie wrzucić w GPS-a, nawet jeżeli znasz trasę.
1: Zazwyczaj, mówiłem, już wychodzę z tego założenia, 1 na 10 razy tego nie zrobię i...
2: Ale też bym się nie spodziewała, wiesz, w sobotę na przykład jak jeżdżę na łapy, to praktycznie nie, w sensie, wiesz, bo to jest taki... luźniejszy czas, więc nawet nie wrzucam nic na mapę i też bym mogła wpaść w taką kabałę jak ty. No ale dobrze, no nic się nie dzieje.
1: Nic się nie dzieje bez przyczyny.
2: A dzisiaj rozmawialiśmy akurat o kulturze.
1: Wszystko po to, żebyśmy wrócili silniejsi.
2: Dokładnie. Dokładnie tak jest, moi drodzy.
1: 886-971-971. Zachęcamy do nawiązywania kontaktu z nami SMS-owego, WhatsAppowego lub Instagrama Radia Campus. Można też pisać do nas tam wiadomości.
2: Słuchaj, bo przerabiamy takie rzeczy, które już zostały totalnie przegadane, więc chciałam wrzucić jeszcze jedną,
1: dawaj,
2: której nie omówiliśmy. 1673 sezon.
1: To już było tak dawno.
2: No właśnie, dobra, to nie. Ale Obsesję obejrzałeś.
1: To już było tak dawno.
2: A mówiłeś ludziom, co myślisz
1: tak,
2: o tym?
1: Widzisz. To było przed twoim jeszcze tym. Obejrzałem Obsesję, ten horror, który dla mnie bardziej można zdefiniować jako thriller.
2: Autobiografia, myślałam, że powiem.
1: Nie. I po tylu spoilerach połączyły mi się wszystkie kropki i wciąż uważam, że film jest dobry.
2: Okay.
1: Historia jak na taka, powiedzmy, no, trzymając ją w ramach horrorów, ciekawa.
2: Okay.
1: I taka trochę refleksyjna, bym nawet powiedział. Bo już sobie rozmawiałem z przyjaciółmi na zasadzie, a czego wy byście sobie życzyli? Jakie wy byście dali życzenia?
2: Ligo mi, słuchajcie, na urodziny chciał dać tą wierzbową gałązkę, która tam dużo sprawiła dziwnych spraw. Sprawiła, Jezu, jak ja dzisiaj mówię w ogóle. Ale nie przyjęłam tego prezentu. Ja się boję takich okultystycznych, nawet jak to są żarty.
1: No, następnym razem wyślę ci pocztą. Wtedy będzie ci trudniej tego nie przyjąć, bo tak to w studium
2: no
1: mogę po prostu tego nie wziąć.
2: Dobra, nieważne.
1: Można obejrzeć na Prime, tylko że tam trzeba jakieś bilony za to rzucić. Ale tak też się to odbyło w moim przypadku. Ale to było już dawno, tak samo 1670.
2: Jesteśmy tacy, wiecie, jesteśmy tacy powakacyjni i po prostu jarają nas rzeczy, które już są
1: dawno
2: z przeszłości. No. Musimy, Ligo, się zaktualizować trochę systemy.
1: No przed nami...
2: Dobra, już wjeżdżamy. Dzisiaj jest taki, wiecie, na
1: rozbiegowy
2: poranek, a za tydzień już wszystko będziemy wiedzieć na bieżąco, co się dzieje i będziemy z wami omawiać różne sprawy. Będziemy z waszymi dziećmi rozmawiali o przedmiotach szkolnych. Ja,
1: chyba ty.
2: Nie będziesz z dziećmi rozmawiał o przedmiotach szkolnych?
1: Tęsknię za szkołą w pewnym sensie.
2: O.
1: Fiszę Madę. I Sokół tutaj jest i to jest długi, ale bardzo przyjemny utwór.

0: On jednak uśmiecha się i chce stawiać mi drinka, używając bika, krzycząc na całą salę: wiwat, wiwat, na cześć czerwonej sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza, sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita, już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie, w 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki, to już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę, on twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki, flakon pod szlugi, łyk Helenki, brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000, całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie, 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę, mówię, wale lufę.

0: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
1: Zapomnieliście.

0: poranek.
1: Ja bym chciał powiedzieć coś o sobie. Byłem na wakacjach, a mi się to rzadko zdarza.
2: Właśnie chciałam ci bardzo pogratulować publicznie, zapomniałam to zrobić. Słuchajcie, Ligo był na długich wakacjach i świetnie sobie, nie dość, że ogarnął, to jeszcze wreszcie odpoczął.
1: No, tak, tak. Byłem, wymyśliłem sobie 2 lata temu, jakoś około, no może mniej, nieważne, że pojadę z moim psem Tosią do Tośkani. Taki. Chciałem spełnić marzenie mojego psa.
2: Rozumiem. To tak jakbyś ty chciał, żeby ktoś się zabrał do ligocówki.
1: Dokładnie. I pojechaliśmy tam autkiem, spędziliśmy tam 2 tygodnie, chodziliśmy sobie po różnych miejscach, zwiedzaliśmy i wielu z was pewnie tam było i z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć, bardzo polecam, bo moje takie oczekiwania, które zaczerpnąłem z internetu, zostały w pełni spełnione. Ale trzeba wrócić do brutalnej rzeczywistości i czyli nadrobić rzeczy takie, wiecie, no, zakupy dla pieska, dla siebie,
2: proza życia,
1: rachunki,
2: no.
1: Proza życia. I wczoraj popełniłem swój personal best, jeśli chodzi o zamawianie, bo ja raczej...
2: Co to znaczy personal best, bo ja jestem boomerką?
1: Osobisty rekord popełniłem.
2: Okay.
1: Zawsze na skraju miesiąca, raczej tak macie, kupujecie rzeczy, zamawiacie coś, chociażby produkty dla psa. Co miesiąc jakieś dla siebie, coś wam wpadnie. No i mi się skumulowało, a byliśmy akurat na skraju miesiąca. Wszystko od razu nam zamawiam przez internet. Zamówiłem wczoraj 19 paczek. Wydaje mi się, że jak to przyjdzie do paczkomatu, to pół paczkomatu będzie moje.
2: No na 100%. Ja cię kręcę, no ale to... A możesz dać przykłady, czego się zamawia 19 paczek? No bo wiesz, nie wiem, można zamówić kawę, jakąś chemię, karmę dla psa, książkę i nie wiem co dalej.
1: No ale już nawet jak sobie dzielimy rzeczy dla psa, to ostatecznie rozbiło mi się to, ponieważ nie wszystko było dostępne u jednego źródła, to już na przykład dla samej Tosi mam 5 paczek.
2: No dobra, no ale wciąż nam zostało 14.
1: Tutaj sobie kupiłem...
2: I Ligo coraz bardziej się robi czerwony, nie?
1: Nie. No bo wiecie, jest taka strona, ale nie mogę o niej mówić.
2: Ale stamtąd zamówiłem 16 paczek.
1: Nie. O, światełko dla pieska mi się popsuło, ale to też dla psa się liczy. Dobra.
2: Czyli 6 paczek.
1: Wszystko mi się... Filtr do kranu, do filtrowanej wody, kolejna rzecz. Portfel mi się popsuł na wyjeździe, też kupiłem. No i
2: niesamowite.
1: Tak się zbiera. No,
2: nie zazdroszczę, że przed wypłatą takie rzeczy się wydarzyły.
1: Była w trakcie.
2: A, była w trakcie, no to dobrze, no.
1: Więc to wszystko się ze sobą
2: połączyło.
1: Nie ma
2: nic gorszego niż właśnie taka kumulacja w pewnym momencie, kiedy trzeba pozamawiać, ale też, no, ja jestem trochę

0: uzależniona od zakupów, więc mnie to tam jara, jak sobie, wiesz, paczkomacik wybieram. Tak, tak, tak.
1: Ja będę musiał taczką podjechać pod ten paczkomat.
0: No, na pewno. Potem... Weź sobie jakiś duży wór, zamów sobie jakiś duży worek na paczki.
1: Tak jak panowie...
0: I taka incepcja, w końcu wpadniesz w taki, wiesz, krąg zamawiania. Już wpadłeś, 19
1: tak,
0: paczek.
1: Tak, no to...
0: Jakby... Ale pieniędzy zasiliło polskie PKB.
1: Bo to chodziło tylko o to, tylko o to chodziło dla kraju i dla Tosi. Więc tak, proza życia po wspaniałych wakacjach, gdyby ktoś się zastanawiał, czy warto pojechać do Toskanii, to...
0: Polecasz?
1: Polecam, mi się bardzo podobało. I tutaj pewnie już tak trochę zaczepię o twoje tematy. Czy można pojechać tam z psem? Można, jeśli dobrze przygotujecie do tego siebie i psa, ale jest też ryzyko, że gdy wrócicie, to pies was znienawidzi.
0: Oj, tam przestań.
1: Ty mi zawsze mówiłaś, że nigdy pies nie doceni wakacji w Międzyzdrojach. O. A ja właśnie myślę, że Tosia doceniła.
0: Na 100%, na pewno. W pamiętniku swoim zapisała z pewnością, wiesz, przemyślenia z Toskanii. Nie, no fajnie.

0: Termy Warmińskie. Miejsce, w którym po prostu chce się zostać dłużej. Ciepła woda, chwile relaksu i dobra zabawa. Wszystko, czego potrzeba, by naprawdę odpocząć i oderwać się od codzienności. Baseny, wodne atrakcje i strefy relaksu tworzą miejsce, w którym każdy może znaleźć swój sposób na odpoczynek i dobrą zabawę. Zanurz się w chwili odpoczynku. Poczuj ciepło i spójrz na Warmię z zupełnie innej perspektywy. Termy Warmińskie. Twój czas. Twój sposób na relaks. Reklama.
1: Jest 9:30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Kuba Woźny.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Karambol na trasie S2. Zaczęły się 5-dniowe manewry Freedom Edge. Amerykańscy negocjatorzy byli w Rosji i Ukrainie na rozmowach z prezydentami państw.
2: Wiadomości.
3: Na bawarskim odcinku trasy S2 zderzyło się kilka samochodów. Pojazdy zderzyły się na jezdni w kierunku Ursynowa, tuż przed zjazdem na ulicę Patriotów. Nie ma osób rannych, ale są duże utrudnienia w ruchu. Rozbite samochody zajmują lewy pas. Powodem karambolu były dziki, które przechodziły przez trasę. Kierowcy musieli ostro hamować, żeby nie wjechać w stado. Siły zbrojne Korei Południowej, USA i Japonii rozpoczęły 5-dniowe manewry Freedom Edge. Odbywają się one zgodnie z planem, mimo sierpniowego ograniczenia przez prezydenta Donalda Trumpa, wspólnych ćwiczeń wojsk amerykańskich i południowo-koreańskich. Naczelne dowództwo Korei Południowej oświadczyło, że defensywne szkolenie służy wzmocnieniu zdolności odstraszania i reagowania na północno-koreańskie zagrożenia nuklearne oraz rakietowe. Czwarta edycja Freedom Edge doszła do skutku pomimo decyzji prezydenta Trumpa o skróceniu dwustronnych ćwiczeń w sierpniu. Swoją decyzję prezydent USA uzasadnił kosztami ćwiczeń, bardzo dobrymi stosunkami z przywódcą Korei Południowej Kim Jong-unem oraz odmową Korei Południowej w sprawie dołączenia do wojny przeciwko Iranowi. Amerykańscy wysłannicy Trumpa przeprowadzili rozmowy z prezydentami Rosji i Ukrainy. Więcej o tym Ala Gocławska.
4: Przedstawiciele Trumpa rozmawiali w niedzielę w Kijowie z prezydentem Zełenskim. W sobotę byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Putinem. Po obu rozmowach żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji. Była to pierwsza wizyta w Kijowie amerykańskich negocjatorów, którzy od 2025 roku są zaangażowani w rozmowy o pokoju między Rosją a Ukrainą. Zełenski ocenił rozmowy jako bardzo merytoryczne. Jak przekazał dziennikarzom, dotyczyły one m.in. bezpieczeństwa i gwarancji gospodarczych dla Ukrainy.
2: Pogoda.
1: Jeżeli chodzi o pogodę, to już Wam wspominałam, że dzisiaj taki troszkę zimniejszy poniedziałek, około 20 stopni. Słońce, tak jak widzicie, co jakiś czas będzie pojawiać się zza chmur. Natomiast raczej nie będzie to spektakularnie ciepły dzień. Jutro trochę inaczej natomiast, bo 28 stopni wyniesie temperatura maksymalna i słońca będzie sporo. W środę również, ale w środę do tego słońca dołączą burze z deszczem. No i w środę, moi drodzy, 28 stopni, a w czwartek już 19. Piątek i sobota, na szczęście słoneczne, 21 stopni. Korzystajcie z tego, idźcie na rowery i na spacery, bo pewnie niedługo wraca hardcore. Natomiast przeplatany będzie ten tydzień. Spodziewajcie się wahań nastrojów, bo trochę deszczu, trochę burzy, trochę chłodu, trochę słońca, więc wszystko w tym tygodniu nas spotka.

0: Przegląd internetu.
1: Przegląd internetu.
2: A w nim?
1: Internet, drodzy państwo.
2: Przyznam, że nie jestem bardzo na bieżąco w internecie i trudno mi będzie wam coś ciekawego podać, poza tym, że w kanale Zero Śniadanie Symetrystów wróciło, a ja lubię ten format, ale nie obejrzałam, tylko już sobie wrzuciłam do obejrzenia i to jest takie moje odkrycie. Widziałam, że u żurnalisty był Tomasz Kamel i też mnie to ciekawiło. Ale też nie odpaliłam, więc takie polecajki dzisiaj ode mnie.
1: Takie, że coś było się... Ale to też jest...
2: Coś mi tam mignęło.
1: Przegląd internetu jest bardzo luźną formą, więc tutaj można tak naprawdę powiedzieć wszystko w kontekście tego, co się widziało. Ja też trochę wypadłem z obiegu, no bo ostatnio na 2 tygodnie nie oglądałem za bardzo internetu, więc bieżące rzeczy zostały mam do nadrobienia. Ostatnio mniej więcej było o grach, a pojawiła się 3 września, więc 4 dni temu, Blood of Dawnbreaker. Czyli
2: co to jest?
1: Gra od twórców Wiedźmina, tak już mi wchodzi tak bardzo. Okay. Nie od CD Projektu, ale tam, że część deweloperów, którzy opuścili CD Projekt, no coś tam, już nie chcę tutaj wchodzić w te meandry. Gra jest o wampirach. No i chyba trzeba będzie to wziąć na Wokandę w najbliższym czasie. Tak.
2: Okej, okay, czyli już wiem, że przepadniesz, nie będzie można z tobą porozmawiać o książkach i serialach, ponieważ ty będziesz przez najbliższe 17 audycji mówił, że grasz w wampiry.
1: Ale na Netflixie wyszedł drugi sezon Gentlemanów.
2: A nie oglądałam nawet pierwszego.
1: O, bo jest to pierwsze, to jest film Gentlemani. I tam gra Matthew McConaughey.
2: Okej.
1: Okay. I w rok temu, albo 2 lata temu, wyszedł serial. To samo uniwersum, ale inna obsada. I tam gra, kurczę, jak się nazywa ten pan, on grał w drugim sezonie Białego Lotosu.
2: Nie oglądałam też.
1: Ojej. No dobrze. To polecam, bym się obejrzała, bo to jest bardzo fajny klimat, takiej już znany...
2: Gentlemanów czy Biały Lotos?
1: Gentlemanów. Biały Lotos też spoko.
2: Dobrze, obejrzę.
1: To wyszło jakoś też dostępne na Netflixie, a mi się jutro kończy Netflix. Nie planowałem go przedłużać, więc chyba czeka mnie maraton.
2: No to do boju.
1: No tak, będzie trzeba. Zanim gra, będzie kupiona. A będzie też.
0: Radio Campus.

0: No to dziękujemy za dzisiaj.
1: Łapatki, dobrego wszystkiego. Cieszymy się bardzo, mówię w imieniu swoim i swojego przyjaciela, że wróciliśmy, że spędziliście z nami ten poniedziałek, że mogliśmy sobie podyskutować na różne sprawy bieżące i nie tylko. No i co? I już wracamy do tego starego układu. Sił.
0: Lata w radiu nauczyły mnie, że dla nas jest istotne, jak długo nas nie było, dla was trochę mniej, ale dla nas było to ważne, że ciebie ile? 5 tygodni?
1: No Jezu, nawet nie wspominajmy tego, bo aż mnie serce boli.
0: A jeszcze się spóźniłem, żeby trochę poprzeżywać.
1: Trudno, za tydzień się nie spóźnisz. Tylko włącz sobie mapy, dobra?
0: Włączę nawigację, żeby wiedzieć, czego się spodziewać tym razem. Dziękujemy za dzisiaj. Udanego poniedziałku i resztę tygodnia. Do usłyszenia w następny i z Klaudusią w sobotę w Łapach w Górę od godziny 10. No i tyle.
1: Klaudia Szkaradek.
0: Mateusz Ligocki. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Hej.
2: Kapitan Poranek.

0: twoim mordom. Ten joint jest loco. Jimek, mam pytanie, co ty wierzysz na bemowo?
1: Nie dostałem bitu, to teraz ty piszesz pode mnie. Elo.
2: Radio Campus.

0: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Autopromocja.
1: 10:30 na wiadomości zaprasza Kuba Woźny.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Co najmniej 11 alpinistów zginęło w lawinie na Kaukazie. Do tragedii doszło w Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej w wąwozie Bezengi, który jest znany z lodowca dolinnego. Zejście lawiny zaskoczyło grupę 33 alpinistów. 6 osób zostało rannych. Nie wiadomo, co się stało z 6 innymi osobami. Akcję ratunkową utrudnia rzeźba terenu oraz utrzymujące się zagrożenie lawinowe. Dzisiaj w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa ma rozpocząć się proces byłego komendanta policji. Chodzi o posiadanie granatnika przeciwpancernego oraz doprowadzenie do jego wystrzału w grudniu 2022 roku. Były szef policji oskarżony jest też o przywiezienie granatnika z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom służby celno-skarbowej podczas kontroli na drogowym przejściu granicznym. Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 2 osoby podejrzane o wytwarzanie i posiadanie znacznych ilości narkotyków. Więcej informacji przedstawi Ala Gocławska.
3: Policjanci zabezpieczyli ponad 0,5 tony klefedronu o wartości 31 milionów złotych. Do zatrzymań doszło w gminie Kłodawa w Wielkopolsce. Na posesji znajdowała się kompletna linia produkcyjna narkotyków syntetycznych. Podczas przeszukania policjanci odkryli również wykopany dół, do którego wylewany był odpad poprodukcyjny. Na miejsce wezwano straż pożarną i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zatrzymanym grozi do 20 lat więzienia.
1: Badacze z Niemiec sprawdzili, które ptasie śpiewy podobają się człowiekowi najbardziej. Z badań wynika, że najbardziej lubimy śpiewy, które są zróżnicowane, o stosunkowo wysokich dźwiękach i niezbyt głośne. Wśród 123 badanych gatunków najwyżej uplasował się kos, a najniżej płomykówka. W eksperymencie wzięły udział 84 osoby. Miały one za zadanie ocenić każde z nagrań w skali od 1 do 5. Śpiew kosa już we wcześniejszych badaniach uznano za sprzyjający odpoczynkowi i regeneracji. Jest on opisywany jako melodyjny i spokojny, złożony z krótkich fraz zakończonych wyższymi dźwiękami. Naukowcy sprawdzili też, czy na opinię uczestników wpływało zainteresowanie ptakami i wiedza na ich temat. Osoby, które bardziej je lubiły, uznawały ich głosy za nieco przyjemniejsze. Umiejętność rozpoznawania gatunków po wyglądzie lub śpiewie nie miała żadnego znaczenia.
0: Campus 97,1 FM.

7 września, 11:09, czas na kampus główny. Przed nami rozmowa o tak zwanym food system, współpracy europejskich uczelni i roli Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim w strategii unijnej. Zapraszam, Patrycja Fruba, realizuje Karol Sawicki.

0: Kampus Główny.
1: Zaczynamy od widzenia, czyli czegoś niezbyt radiowego, bo powstał pierwszy na świecie prototyp okularów rozszerzonej rzeczywistości, które wykorzystują widzenie dwufotonowe. I oznacza to, że to, co jest na nich wyświetlane, ma zachowywać ostrość przy przenoszeniu wzroku między planami i wykorzystywane przy tym są impulsy podczerwieni, tak dobrane i z takiej odległości emitowane, że ludzkie oko to widzi i też odbiera jako kolory przez wykorzystanie innego zakresu promieniowania niż światło z otoczenia, ponieważ założenia w tych okularach ma być widać, powiedzmy, tą normalną rzeczywistość plus to, co jest na niej wyświetlane. Przez to, że wykorzystywane są inne zakresy promieniowania, to może to sprawić, że bodźce będą widziane ostro i wyraźnie, niezależnie od zewnętrznego oświetlenia i obraz dwufotonowy ma większą tolerancję na rozogniskowanie, czyli właśnie to patrzenie dalej bliżej i ten obraz może być ostrzejszy. Stworzony prototyp ma jednak ten problem, że jest trochę toporny i duży, więc kolejnym etapem jest zmniejszenie jego elementów i także przenoszenie pewnych rozwiązań na światłowodowe, żeby było to właśnie mniejsze i żeby można było z tego korzystać poza laboratorium. Jednak na razie zakłada się, że będzie miało to zastosowanie specjalistyczne, czyli w lotnictwie, w wojskowości i medyczne. I więcej możecie przeczytać na stronach związanych z Międzynarodowym Centrum Badania Oka Instytutu Chemii Fizycznej PAN, bo właśnie to oni stworzyli ten prototyp okularów rozszerzonej rzeczywistości. Przechodząc dalej w takich tematach dosyć technicznych, to naukowcy z trzech polskich uczelni wskazali grupę związków chemicznych, które mogą sygnalizować uszkodzenie mózgu i to, co mają właśnie wskazać, to naruszenie bariery krew-mózg. Takie naruszenie bariery może prowadzić do takich chorób jak stwardnienie rozsiane, czy też udar mózgu, czy neuroinfekcje. Wskazali, i tutaj będą skomplikowane nazwy, natomiast w miarę je postaram się przedstawić, o co chodzi. Wskazali, że istotne są zaburzenia trzech grup procesów i to jest tak, metabolizm alaniny, asparginianu i glutaminianu. I najistotniejszy tutaj okazał się ten glutaminian. Jest to neuroprzekaźnik, który pobudza mózg i odpowiada za proces uczenia i pamiętania. Problemem jest, kiedy jego stężenie jest za wysokie, bo wtedy może pobudzić komórki do tego stopnia, że się one uszkadzają i może też uszkodzić barierę krew-mózg. Następny jest metabolizm azotu i biosynteza aminokwasów rozgałęzionych. I tutaj też wskazano głównie na te aminokwasy rozgałęzione, ponieważ one wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i też uczestniczą

Uniwersytetu możecie przeczytać więcej, także z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a wyniki badania opublikowali w czasopiśmie Comprehensive Psychology, gdzie też możecie zajrzeć, żeby przeczytać więcej.

0: Kampus Główny.
1: Kierunek studiów, który jest efektem strategii Unii Europejskiej, opiera się o współpracę międzynarodową i pozwala na tworzenie nowych rozwiązań. O Master in Food System porozmawiam z dr Karoliną Łudzińską z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, która jest kierowniczką programu studiów Master in Food System. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Możemy sobie rozłożyć teraz tą nazwę na części. Mamy Master in Food System, więc zakładamy, że jest to kierunek po angielsku. Jest master, więc jest magisterka dwuletnia. Natomiast czym jest food system? Co znaczy to pojęcie?
2: Przede wszystkim jeszcze raz dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie i zainteresowanie naszym programem, który jest programem na studiów wyjątkowym. Bo tak jak pani wspomniała, jest po angielsku, czyli jest 100% po angielsku. Także te zajęcia, które są u nas na naszym uniwersytecie, na naszym wydziale prowadzone, też są w 100% po angielsku.

0: angielsku. Są to studia magisterskie, dwuletnie, podobnie jak inne programy w naszym uniwersytecie skonstruowane, czyli 2 lata kończą się napisaniem pracy magisterskiej, ale faktycznie dotyczą systemu foodowego, jakbyśmy powiedzieli, Polish My English, ale tak naprawdę w ogóle szeroko pojętego przemysłu spożywczego. I tutaj jakby ten program jest odzwierciedleniem potrzeb, to co pani wspomniała, strategii Unii Europejskiej. Mówimy o tym, że ten food system rozumiemy jako całościowo widziany, koherentny system od tak zwanego pola po widelec na stole. From farm to fork, tak po angielsku to nazywamy. Czyli jest to bardzo skomplikowany system powiązań różnego rodzaju strategii, działań, programów, które mają zapewnić nam po prostu dobre, zdrowe, także w kontekście aspektów odżywczych dla naszego ciała, po prostu jedzenie. I tak jak możemy sobie wyobrazić nasze życie, chociaż byłoby to trudne, bez nowego komputera, bez nowego smartfona, to jeść i pić musimy wszyscy. Więc to jest bardzo ważny sektor, myślę, że gdzieś niedoceniany, w którym właśnie brakuje takich fachowców, menedżerów, którzy mieliby takie holistyczne spojrzenie na to, czym jest cały jakby właśnie food system w rozumieniu systemowym, czyli system składa się z bardzo wielu elementów wzajemnie ze sobą powiązanych, wzajemnie na siebie oddziałujących i jeden bez drugiego właściwie w tym systemie tych element nie mógłby funkcjonować. I takim odzwierciedleniem właśnie takiego kompleksowego, systemowego spojrzenia na cały sektor spożywczy jest ten program.
1: Niewzajemnie ze sobą powiązane są też uniwersytety w jego ramach. Mamy 4 semestry, ale nie wszystkie są spędzane na Uniwersytecie Warszawskim.
0: Tak. Program jest międzynarodowy. Współtworzy go konsorcjum międzynarodowe, które składa się z 6 uniwersytetów i oprócz Uniwersytetu Warszawskiego w postaci naszego Wydziału Zarządzania biorą w nim udział inne uniwersytety. Uniwersytet w Turynie, Uniwersytet w Lund, w Aarhus, w Niemczech, Hohenheim i Uniwersytet w Madrycie w Hiszpanii naszej pięknej, San Pablo, prywatny uniwersytet. Mamy jeszcze jeden uniwersytet, który pozostał w naszym konsorcjum w Wielkiej Brytanii. Mimo Brexitu udało nam się utrzymać współpracę. Jest to Uniwersytet w Reading, który jest takim wiodącym uniwersytetem Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o rolnictwo. I mamy też uniwersytet współpracujący z nami w Barcelonie, gdyż jednym z elementów tego międzynarodowego programu jest letnia szkoła w Barcelonie i tam na miejscu Uniwersytet w Barcelonie pomaga nam tą szkołę organizować na miejscu.
1: I czym jest ta letnia szkoła?
0: Ta letnia szkoła jest takim praktycznym zastosowaniem tych wszystkich teorii, których w ramach studiów studenci się uczą i tam mogą dosłownie tak zwane ręce na pokład swoje położyć, bo w ciągu tych 10 dni, które tam spędzają, po prostu próbują stworzyć nowy produkt, który będzie odpowiadał potrzebom konsumentów. Próbują po prostu stworzyć coś nowego do jedzenia, do picia, jakiś produkt, ale jednocześnie podejście do tego jest projektowe i powiedziałabym takie startupowe. Czyli nie tylko robią taki design całego projektu, ale też jak go wprowadzić na rynek, jak go skalować, jak szukać konsumentów, jak im go zaprezentować, jak zrobić tak zwany pitch. Jeśli chce się założyć startup i trzeba poszukać tak zwanego fundingu. Przepraszam, że tyle słów przeplatam, ale program jest w języku angielskim w 100%. Bardzo trudno czasem te nasze takie branżowe słowa przetłumaczyć szybko na język polski. A jednocześnie jest tam też komponent taki społeczny. Wreszcie mogą się wszyscy spotkać, zwiedzić sobie Barcelonę, spędzić trochę czasu razem, więc program jest naprawdę i merytorycznie myślę bardzo interesujący i też taki bardzo inspirujący dla młodych ludzi.
1: I każdy uniwersytet specjalizuje się tutaj w czymś innym. Czym zajmuje się Uniwersytet Warszawski w tym projekcie?
0: Tak, każdy uniwersytet ma swoją specjalność i my w ramach naszego Uniwersytetu Warszawskiego nie przypadkiem jakby jesteśmy zaangażowani w to konsorcjum jako Wydział Zarządzania, bo to zarządzanie jest naszą specjalnością. Bo tak jak już wspomniałam, przy letniej szkole studenci nie tylko opracowują nowy produkt od strony jego produkcji, jego składników spożywczych, ale też muszą go sprzedać. Więc my z naszej strony zapewniamy takie holistyczne spojrzenie na zarządzanie, czyli czego uczymy dokładnie na naszym module, gdy u nas studenci spędzają semestr. Podstaw zarządzania, podstaw marketingu, tak? Podstaw w ogóle consumer behavior tak zwanego, systemu logistycznego w branży spożywczej, supply chains, czyli zarządzanie łańcuchem dostaw. Jest szereg takich, powiedziałabym, dość klasycznych produktów w tym programie i projektów i zajęć, ale co istotne, one wszystkie są szyte na miarę. To nie jest tak, że my dołączyliśmy studentów naszego programu Master in Food Systems do jakichś gotowych zajęć. Nie. Case'y, które omawiamy na przykład, czy przykłady, czy też cokolwiek robimy, ma taki charakter i jakby nakierowanie na branżę spożywczą. Więc wszystko jest pod tą branżę spożywczą ukierunkowane i to jest nasz wyróżnik, bo te inne uniwersytety, które mamy w konsorcjum, znakomite, one każdy specjalizuje się w czymś innym. Tak, jak wspominałam, Reading specjalizuje się w rolnictwie, Uniwersytet Turynie znowu w mikrobiologii, czyli w tych wszystkich takich komponentach, powiedziałabym, gdzie studenci spędzają dużo czasu po prostu w labach. Miks między, nie wiem, biologią, chemią i rolnictwem. Bardzo taka, powiedziałabym, dość specjalistyczna wiedza. Uniwersytet w Hohenheim podobnie. Każdy z tych uniwersytetów coś wnosi, więc ten program jest, myślę, bardzo taki kompleksowy i zupełnie inny niż wszystkie pozostałe, tak? Bo jeśli na przykład porównalibyśmy to, co robi Uniwersytet w Reading, na przykład, to bym powiedziała, że dokładnie moglibyśmy znaleźć podobne zajęcia na naszej warszawskim SGGW. Ale ponieważ my jako Wydział Zarządzania do tego dołączyliśmy, no z tych dwóch elementów wychodzi zupełnie nowa jakość.
1: O tym, jak przebiega rekrutacja na Master in Food System, a także o projektach, które są prowadzone w ramach tego kierunku, porozmawiam z dr Karoliną Łudzińską już za moment.

Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z dr Karoliną Łudzińską o Master in Food System, kierunku, który tworzy konsorcjum uniwersytetów, wśród których jest Uniwersytet Warszawski. Czy są jakieś projekty, które stworzyli studenci tego kierunku, na które możemy zwrócić uwagę?
2: Oczywiście dużo takich rzeczy się dzieje i naszym zadaniem jest wsparcie ich. I to jest też tak, że student sam wybiera sobie ścieżkę. Mamy 6 uniwersytetów konsorcjum i z tych 6 uniwersytetów wybiera 3. Bo zaczyna na jednym uniwersytecie, który jest tak zwanym jego home university, czyli takim jego pierwszym domowym, powiedzmy, uniwersytetem. Kolejny semestr spędza na innym uniwersytecie, trzeci semestr na jeszcze innym i potem wraca do nas. Więc tą ścieżkę sobie może to sam ułożyć, w zależności od tego, co go interesuje, tak? Bo każdy uniwersytet przedstawia też swoją ofertę, żeby student też przyszły, czy kandydat na studia mógł wiedzieć, co w ramach tych swoich badań może robić. Więc zwykle te badania powstają w okolicach pracy magisterskiej. To jest ten moment, kiedy trzeba zrobić badania, opisać ten projekt. Więc mogę opowiedzieć o naszych studentach, o Wydział Zarządzania, więc my generalnie w tym się specjalizujemy, czyli faktycznie w zarządzaniu systemem czy sektorem, wyzwaniami różnego rodzaju spożywczym. Takie prace powstają, a nawet artykuły zostały naukowo opublikowane w czasopismach naukowych we współpracy właśnie z absolwentki, z promotorką. Więc zależy, co po prostu mówiąc wprost studenta interesuje. Jeśli to jest absolwent na przykład studiów licencjackich, bo takich mamy, który ukończył jakiś wydział agrochemiczny, czy nawet biologię to się zdarza, czy chemię, czy rolnictwo właśnie, czy różnego rodzaju takie studia pokrewne, to te osoby często chcą kontynuować właśnie swoją ścieżkę kariery w labach i odkrywaniu następnych, nie wiem, składników do produkcji nowych produktów spożywczych. Ale można równie dobrze w tym programie nauczyć się trochę tego, spędzić trochę czasu na uniwersytecie w Turynie, czy w Lund, w Szwecji, czy w Aarhus w Danii i wrócić do nas i znowu pomyśleć jednak o zarządzaniu systemem. Więc powiem tak, bardzo wspieramy wszystkich studentów, ale faktycznie w tym programie trzeba być osobą samodzielną. Taka, która sobie znajdzie swoje zainteresowania i ścieżkę w ramach tej, no, szerokiej oferty, co przyznaję, może być wyzwaniem. Bo jak jest bardzo duży wybór, to ciężko wybrać jedną rzecz. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś jest kreatywny i dość samodzielny, no to ma wspaniałe, naprawdę szerokie pole do wykorzystania swoich kompetencji.
1: Już padły cechy potencjalnych kandydatów na ten kierunek, a czy trzeba mieć skończone jakieś konkretne studia, czy są jakieś takie konkretne, bo to jest jednak magisterka, więc tak. Zakładam, że trzeba mieć jakieś podstawy z jakichś tematów.
2: Tak. To bardzo właśnie zależy od tego, jaką ścieżkę się wybiera. Bo jeżeli to jest taka ścieżka troszkę bardziej ukierunkowana na zarządzanie systemem spożywczym, może tak go nazwijmy po polsku, czyli jako swój home university wybiera Uniwersytet Warszawski, właściwie nie dyskryminujemy nikogo. Praktycznie można ukończyć jakiekolwiek studia, które są akceptowane oczywiście w systemie edukacji wyższej polskiej i Unii Europejskiej, bo mamy ten system już kompatybilny i bardzo chętnie widzimy absolwentów ekonomii, zarządzania, ale także biologii, innych nauk społecznych. Natomiast jeśli ten kandydat wybierze sobie taką ścieżkę bardzo właśnie taką specjalistyczną i chciałby dalej kontynuować to, co już zaczął na studiach licencjackich, typu rozwijanie nowych produktów, nowe oferty, albo na przykład jak rozwijać nowe konserwanty zdrowe i ekologiczne do produktów spożywczych, i jego pierwszym uniwersytetem pierwszego wyboru będzie na przykład Uniwersytet Hohenheim, to jeśli będzie absolwentem zarządzania, prawdopodobnie nie zostanie przyjęty. Bo jak się wybiera sobie taką ścieżkę, to trzeba mieć tą bazę, żeby sobie w tych laboratoriach poradzić. Więc odpowiedź nie jest prosta na to pytanie. Praktycznie każdy może aplikować, tylko może nie każdą ścieżkę z tych, które oferujemy, może sobie wybrać. Niektóre wymagają tego przygotowania eksperckiego, biologiczno-chemiczno-foodowego, inne nie.
1: A na czym polega rekrutacja?
2: Rekrutacja polega po prostu przede wszystkim na złożeniu aplikacji. Mamy platformę, stronę internetową, która jest platformą dla całego konsorcjum. Czyli nie aplikujemy do naszego uniwersyteckiego systemu IRK, tylko aplikujemy na platformę międzynarodową, można znaleźć link. I tam po prostu jest cała lista dokumentów, które trzeba załadować i jest ich dosłownie kilka. Przede wszystkim oczywiście dyplom ukończenia studiów licencjackich lub informacja, że on za chwilkę będzie, bo na przykład już jest transkrypt ocen, ale dyplomu jeszcze nie ma i będzie można załadować za chwileczkę. Studia są po angielsku, więc jeżeli nie studiowało się w języku obcym, a najlepiej angielskim w tym przypadku, nie ukończyło się studiów w języku angielskim, to trzeba też dostarczyć certyfikat egzaminu z języka angielskiego, ogólnie powszechnie akceptowanego, czyli to jest IELTS, na przykład egzamin, jeden z tych uznanych certyfikatów międzynarodowych. Bardzo warto też oczywiście pochwalić się swoimi innymi osiągnięciami, kończonymi dodatkowymi kursami, szczególnie takim, powiedziałabym, branżowymi. Natomiast te dwa dokumenty są kluczowe, czyli dyplom ukończenia studiów i, jeśli jest potrzebny, certyfikat języka angielskiego. My taką kandydaturę rozpatrujemy. Zwykle kandydatów zapraszamy wszystkich właściwie. Jeśli spełniają te kryteria formalne, zapraszamy wszystkich na taką mniej więcej półgodzinną rozmowę, która pozwala nam się właśnie zorientować też, czy kandydat poradzi sobie w języku angielskim, czy ma jakąś taką ogólną wiedzę, czy ma motywację, czy jest świadomy tego, że te studia łączą się z przemieszczaniem się między uniwersytetami, że będzie studiował na trzech różnych uczelniach, co wiąże się nie tylko z kosztami, ale też z pewną mobilnością i otwartością na tą mobilność i inność często kulturową. A potem już zwykle, jeśli to rozmowa przebiega pomyślnie, decyzja zostaje podjęta również na poziomie konsorcjum. My mamy cotygodniowe spotkania wszystkich kandydatów, że tak powiem, w anonimowej formie, ale jednak dość otwarcie jakby omawiamy, bo wszystkie uniwersytety, skoro ta osoba ma studiować na trzech uczelniach, to wszystkie muszą wyrazić zgodę. Przesyłamy kandydatom ofertę. Ale o tym może za chwilę, bo to odrębne pytanie, co to znaczy dostać ofertę.
1: O tym porozmawiamy za moment. Moim gościem jest dr Karolina Łudzińska.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z dr Karoliną Łudzińską, a tematem jest Master in Food System. Jest to bardzo wyjątkowy kierunek, tworzą go różne uniwersytety i tworzy go także Instytut EIT. Co to właściwie jest? To jest unijny instytut i czym się zajmuje?
2: EIT to skrót od angielskich słów European Institute of Technology, czyli to jest taki Europejski Instytut Technologii, który powstał na jakby zapotrzebowanie Komisji Europejskiej jako taka agenda do realizacji strategii i Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej przyjętej, aby ten instytut był wsparciem takim oddolnym do realizacji tej strategii. Jednym z działów tego instytutu jest EIT Food, czyli to jest taki właśnie instytut, który zajmuje się sektorem spożywczym. Jego zadaniem de facto jest wspieranie w ramach Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej, tego, co dla nas wszystkich jest zapisane w tej strategii i myślę, że jest ważne także z naszego lokalnego punktu widzenia, czyli przedsiębiorczość, zdrowie, zrównoważony rozwój, przede wszystkim właśnie rolnictwo, czyli wszyscy potrzebujemy jeść i wszyscy potrzebujemy dobrej jakości pożywienia, które będzie odżywcze, które nie będzie zapętlało nas w kolejne problemy. Dzisiaj na świecie nie walczymy z niedożywieniem, jak to było jeszcze 50 czy 100 lat temu, tylko walczymy z nadprodukcją i z tak zwanym, co po angielsku nazywamy waste, czyli marnotrawstwem żywności. Walczymy z różnego rodzaju chorobami, takim jak cukrzyca, otyłość, więc w naszym własnym interesie jako obywateli jest dbanie o to. I to właśnie ten instytut próbuje wspierać w różnego rodzaju działaniach i ten nasz program jest jednym z nich. Chociaż tych różnych działań i programów i projektów jest oczywiście wiele, ale ten nasz to wpisuje, żeby wspierać to, co dla nas, powiedziałabym, strategicznie jest dobre i żebyśmy byli w stanie zapewnić funkcjonowaniu tego naszego całego ekosystemu wsparciem ekspertów i dobrych fachowców. I to jest właśnie to, co ten program próbuje zrobić, czyli przygotować takich magistrów i takich ekspertów, którzy będą mieli takie spojrzenie bardziej, powiedziałabym, holistyczne na cały sektor spożywczy i rozumieli te różnego rodzaju zależności, że właśnie jak na polu jest tak, to na naszym stole i na naszym widelcu wyląduje to, co jest tak. A jest to skomplikowany system, więc jest w czym się kształcić.
1: To, na co też warto zwrócić uwagę, to to, że no, te studia wiążą się z pewnymi kosztami dosyć wysokimi i też EIT oferuje pewne stypendia.
2: Mhm, tak. EIT oferuje stypendia. Program faktycznie nie jest prawdopodobnie najtańszym programem, chociaż powiem, że są studia droższe w Europie, oczywiście. Natomiast no, faktycznie w ramach tego programu Horyzont Europa EIT Food jest w stanie te środki rozdysponować. Zwykle oferuje stypendium, właśnie każdy kandydat dostaje stypendium w zależności od puli dostępnych środków na dany rok. Czasem nawet to może być 80% czesnego, ale zawsze ten komponent własny, chociażby te 20% pozostaje. Także są to spore środki, tym bardziej, że jeszcze do tego dochodzą koszty na tak zwaną mobility. Trzeba podróżować, trzeba się przemieścić. Gdy się na przykład zmienia uniwersytety między semestrami, aczkolwiek każdy uniwersytet ma swoją osobę dedykowaną do wsparcia studentów, tak zwanego koordynatora. I studenci, którzy są naszymi studentami przypisanymi do Uniwersytetu Warszawskiego, oczywiście takie wsparcie też mają. Mogą korzystać z akademików tu na miejscu naszych. Mają właściwie wszystkie przywileje, które każdy student Uniwersytetu Warszawskiego ma i obowiązki. Egzaminy trzeba zdawać w terminie. Także tego wsparcia jest sporo, aczkolwiek faktycznie łączy się to z kosztami. Zwykle studenci radzą sobie tak, że po prostu pracują, dorabiają. Program jest tak skonstruowany, że właściwie zajęcia obowiązkowe są poniedziałki, wtorki, środy. Takie na miejscu. Czwartki i piątki, czasem jeśli nam coś wypada online, to wtedy od czasu do czasu, a nie co tydzień się zdarza, bo właśnie te dwa dni są zarezerwowane na to, żeby studenci mogli zdobywać doświadczenie w praktyce, żeby mogli nawet online na przykład pracować, czy nawet dwa dni w tygodniu poświęcić na to, co ich interesuje. Ja zawsze mówię studentom zarządzania, że nie pracowanie w firmie, gdzie jakiejkolwiek organizacji, nie ma znaczenia jakiej, może być mała, może być duża, to jest trochę tak, jakby studiować medycynę i nigdy nie być w szpitalu. To jest po prostu taki niezbędny element tego, żeby zobaczyć to, co słucham na zajęciach, wykładach teorii, jak to się ma do praktyki. I tak jest program skonstruowany po prostu, żeby to umożliwiać. Plus, co jeszcze jest, uważam, warte podkreślenia, to w ramach tego czesnego część kosztów jest pokrytych. Na przykład, gdy studenci mają tą wspomnianą szkołę letnią, o której mówiłam, przyjeżdżają na 10 dni do Barcelony, mają właściwie cały pobyt zorganizowany i opłacony. I bilety lotnicze, żeby mogli przyjechać na miejsce, i hotel, hotel na miejscu i wyżywienie. Także to też powoduje, że koszty tego programu no, może nie są najniższe, ale też no, nie tylko mają najlepszych fachowców zapewnionych, ekspertów i profesorów w swoich dziedzinach, bo mamy naprawdę wspaniałą kadrę i mogę to powiedzieć absolutnie z pełnym przekonaniem, nie tylko na naszym wydziale najlepsi wykładowcy, profesorowie prowadzą ci zajęcia, ale tak samo na innych uniwersytetach, bo miałam przyjemność oczywiście poznać wielu z nich, ale też właśnie o takie, powiedziałabym, ekstrasy, bonusy, jak właśnie pomieszkanie w Barcelonie przez 10 dni to czesne pokrywa.
1: Jednak, żeby tam się dostać, to trzeba dostać ofertę, co już padło. Co to znaczy i o co chodzi?
2: Dostać ofertę to znaczy dostać stypendium, to najważniejsze. Dostać oficjalny list, który informuje kandydata na studia po tym wywiadzie, po tym spotkaniu, po złożeniu aplikacji, sprawdzeniu wszystkiego, że jego aplikacja została przyjęta i taki otrzymuje ten scholarship, czy to jest 80%, czy 50%. I wtedy kandydat na studia ma kilka dni, żeby się zastanowić. No bo to jest ważna decyzja życiowa na 2 lata. Czy na pewno chce iść na te studia? Czy podejmie ten wysiłek nie tylko nauki, ale właśnie też czasem zamieszkania w innym kraju? I może tę ofertę odrzucić. No, zdarzały się takie przypadki, tak? Czasem młodzi ludzie zmieniają plany, czasem upływa dobry miesiąc od momentu złożenia aplikacji, wywiad, decyzja, otrzymanie oferty, to po prostu trwa. Większość z nich podejmuje to wyzwanie, jeśli tylko nie ma barier finansowych, bo mamy kandydatów na studia naprawdę z całego świata. I z Europy, ale i z Azji, i z Afryki nawet się zdarzają. Czasami to jest faktycznie wyzwanie. Człowiek bardzo by chciał, ale no życie jest czasem nieubłagane, a finansowanie, no tak jak wspominałam, nie jest w 100% pokryte w tym akurat programie, więc wymaga wysiłku.
1: O tym bardzo wyjątkowym kierunku rozmawiałam z dr Karoliną Łudzińską z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczką programu studiów Master in Food System. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ja również bardzo dziękuję i chcę powiedzieć, że właściwie rekrutacja jest zakończona, ale gdyby ktoś bardzo chciał i bardzo by mu zależało, to zapraszam do kontaktu i zachęcam. Jak nie w tym roku, to w następnym.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Kampus Główny.
1: Przechodzimy do kolejnego odcinka Przekuć w sukces.
2: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Przemek Krawczyk, Kamil Kuć przy mikrofonach. Hejka, panie Przemku.
3: Witajcie słuchacze, witajcie słuchaczki i pierwszy odcinek po wakacjach, tak?
2: Rok tak, szkolny. Pierwszy dzień roku szkolnego już dawno, dawno za nami. Wydaje mi się, że to będzie już z tydzień temu przynajmniej.
3: Mamy już powrót też do biur, do pracy i my zrobiliśmy na odwrót, czyli w wakacje zapodaliśmy takie, no jakieś odcinki z tematami cięższego kalibru, bo uznaliśmy, że ludzie, którzy nie myślą o pracy, mogą się skupić na czymś innym, a teraz pójdziemy pod prąd i jak wszyscy zaczynają poważnie, to my robimy sobie odcinek taki właśnie trochę luźniejszy, żeby spuścić trochę powietrza i dać wam przestrzeń do tego, żebyście mogli sobie tak posłuchać, trochę ciekawostkowo, trochę też case'owo, więc na pewno będziecie zadowoleni z tego, co dla was przygotowaliśmy.
2: Cudownie. Dobrze. No i w związku z tym, moi drodzy, są takie firmy, które robią bardzo dużo rzeczy. Jedną z takich firm, które robi bardzo dużo rzeczy, jest na pewno Yamaha. Jednego dnia na swojej linii produkcyjnej mają motocykle, a drugiego dnia na swojej linii produkcyjnej mają fortepiany. Można i tak. I obie rzeczy są super. Żeby nie było. I motocykle mają dobre, i fortepiany albo pianina mają również świetne, więc można i tak. Z czego to wszystko wynika i z czego wynika tak duża rozbieżność, moi drodzy? Mamy szczerą nadzieję, że dzisiaj będziecie mogli się tego dowiedzieć.
3: Tak, no dzisiaj odcinek, na jakby, który inspiracja przyszła do mnie z najbardziej nieoczekiwanej strony. Otóż byłem u znajomych i gdzieś tam siedziały jakieś tematy kuchenne, przygotowywanie jakiegoś posiłku. Ja patrzę, a na nożu ceramicznym widzę logo Kyocera, czyli no, producenta, którego kojarzymy z drukarek. Myślę, że jak usłyszeliście Kyocera, to też wam się przypomniało, że być może u was w biurze albo u was w domu znajduje się drukarka. No ja mówię, coś mi się tu nie zgadza, przecież oni robią drukarki. No i okazało się, że nie tylko, więc cały odcinek zbudowaliśmy właśnie w ten sposób. Będziemy wam dzisiaj opowiadać o nietypowych produktach znanych marek. I zaczynamy właśnie od Kyocery. Więc musimy się cofnąć do roku 1959, do Japonii, dokładnie na Kyoto. I tam pan Kazuo Inamori zakłada firmę Kyoto Ceramics. No i stąd też, jak już się zapewnie domyślacie, jest Kyocera, bo Kyo to jest Kyoto, a Cera to skrót od Ceramics. No i w takim malutkim warsztacie on razem ze swoimi pracownikami zaczął tworzyć różnego rodzaju takie podzespoły ceramiczne. I oni do perfekcji opanowali obróbkę takiego materiału, który się nazywa dwutlenek cyrkonu. Geolodzy teraz zastrzygą uszami, bo w skali Moza jest to materiał, który ma twardość 8,5, a przypominam, czy informuję was, że na przykład stal, taka utwardzona, węglowa, to jest 6,5, dlatego na przykład kwarc rysuje bardzo twarde młotki. No ale jeżeli stal ma 6,5, dwutlenek cyrkonu ma 8,5, diament ma 10, więc jesteśmy już blisko diamentu, naprawdę twardy materiał. Też taki hartowany w temperaturach około 1400 stopni. No i też przyszło w latach 80. bardzo duże zlecenie od IBM-u, też na właśnie produkcję podzespołów do komputerów, do różnych właśnie elektronicznych urządzeń, więc firma ta zaczęła się w tym kierunku bardzo mocno rozwijać. Też drukarki Kyocery znane są właśnie ze swojej niezawodności, wytrzymałości, bo te światłoczułe bębny są wykonane właśnie z ceramiki, a konkurencja często korzysta z powłok teflonowych i to sprawia, że wiele, wiele tysięcy stron więcej można na takiej drukarce Kyocery po prostu wydrukować. No ale w ramach takiego rozwoju, dywersyfikacji firma się zaczęła zastanawiać, no co my jeszcze możemy zrobić, skoro znamy się na wykonywaniu ultratwardej ceramiki. I doszli do wniosku, że można zacząć produkować noże, ostrza, noże ceramiczne, ostrza, które się nie tępią, to znaczy można naprawdę, to jest policzone, kilkanaście lat

0: przykład wrzucać pewne rzeczy do zlewu, jak są brudne i będą do zmywania?
1: Nie, to jest jeden z powodów, dla których nie korzystam z noży ceramicznych, dlatego że są bardzo delikatne. Są fajne, twarde, nie tępią się, wszystko jest z nimi w porządku, ale są delikatne i jedna chwila nieuwagi i ten nóż jest uszczerbiony.
0: Tak jest, no bo niestety taki surowiec jak stal, on właśnie ma jakąś swoją twardość, ale też ma taką wytrzymałość właśnie na jakieś uderzenia mechaniczne. I taki nóż można prawdopodobnie gdzieś właśnie rzucić, nic się z nim nie stanie, może się troszeczkę wygnie, ale ceramika ma to do siebie, czy ta ceramika noży, że po takim upadku najczęściej po prostu pęka i wtedy naprawa takiego noża jest już zupełnie niemożliwa. Więc jeżeli macie taką tendencję do rozrzucania właśnie, do takiego twórczego wrzucania na przykład brudnych rzeczy do zlewu naraz, żeby potem je umyć, to przestrzegamy. Ale jeżeli chodzi o właśnie taką ostrość tego noża i o jakieś takie właściwości nie reagowania z jedzeniem, super, polecamy.
1: I więcej takich historii już za chwilę wam przytoczymy, więc zostańcie z nami, zaraz do was wracamy.

dick. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Kampus Główny.
1: I cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kulcz, czyli Przekuć w sukces na antenie Radia Kampus. Witamy jeszcze raz się bardzo serdecznie. Przed chwilą przypomnieliśmy wam, a raczej przywołaliśmy wam bardziej case Kyocery, która oprócz tego, że robi świetne drukarki, to robi też, uwaga, świetne noże. Niesamowite. Więc możecie kupić i drukarki, i noże, i obie rzeczy są naprawdę całkiem niezłe. I dzisiaj takimi właśnie firmami się zajmujemy, które robią dużo bardzo różnych rzeczy.
2: Bardzo różnych rzeczy. I ustaliliśmy z Kamilem, że chcielibyśmy wprowadzić wątki polskie, bo też mamy takie case studies na naszym rodzimym podwórku i tutaj będzie taki sneak peek, no bo co? Z Polski przygotowaliśmy KGHM i Zelmer i teraz Kamil rzut monetą albo lewo-prawo, które robimy na antenie, a który sobie przeniesiemy do podcastu.
1: Ja bardzo lubię case study Zelmera.
2: Zelmera. No to lecimy w takim razie. Zelmer, no słuchajcie, marka, którą na pewno kojarzycie, bo myślę, że tak, jeżeli jesteście dwudziestokilkulatkami, to już możecie nie mieć sprzętów Zelmera w domu, ale być może odwiedzacie dziadków albo wasi rodzice na przykład mają jeszcze jakiś taki bardzo trzymały sprzęt, który do dzisiaj działa. No ale tak, Zelmer to jest firma, która swoje początki ma już w latach 30. poprzedniego wieku i no w czasach takich międzywojennych wiemy, że powstał tak zwany Centralny Okręg Przemysłowy, plan Eugeniusza Kwiatkowskiego i jednym z kluczowych miast dla rozwoju przemysłu II RP staje się Rzeszów. W Rzeszowie powstaje nowa fabryka, która nazywa się Wytwórnią Sprzętu Precyzyjnego i to jest taka nazwa oficjalna na zewnątrz. W wewnętrznych dokumentach ona funkcjonuje jako Oddział Państwowej Wytwórni Uzbrojenia. No więc już wiemy mniej więcej, o co tu może chodzić. W tej fabryce produkowano bardzo precyzyjne mechanizmy zegarowe i zapalniki czasowe do produkcji bomb lotniczych i amunicji artyleryjskiej, tak? Więc taka zaawansowana mechanika, ale właśnie na cele militarne. Oprócz tego jakieś oprzyrządowania optyczne, oprzyrządowania radiowe i inne elementy aparatury precyzyjnej dla wojska. Więc typowo militarne zastosowanie. To była tajna fabryka, ona też produkowała właśnie samą amunicję, ale funkcjonowała na zewnątrz jako wytwórnia sprzętu precyzyjnego, żeby oczywiście nie budzić żadnych takich podejrzeń, jakichś wrogów, wiecie, czy po prostu gdzieś funkcjonować pod przykrywką, ale w tej fabryce skupowano różne z całego świata, ale skupiano się głównie na sprzęcie szwajcarskim i niemieckim, różnego rodzaju obrabiarki i kształcono inżynierów w zakresie mikromechaniki. No i tutaj wiemy, że chodzi o na przykład taką dokładność tych urządzeń pomiarowych do setnych części milimetra. Po drugie, trzeba idealnie wyważać wszystkie podzespoły, wszystkie na przykład zębatki. Trzeba używać lekkich stopów, bo nawet chodzi o to, żeby siła grawitacji nie wpływała na jakieś opóźnienia czasowe. No tutaj, Kamilu, ty jesteś inżynierem i zajmujesz się takimi mechanicznymi sprawami, więc na pewno zdajesz sobie sprawę, no jak to jest ważne, żeby tam rzeczywiście wszystko było zrobione z bardzo dużą dokładnością.
1: Nie no, oczywiście, że tak. Zdaję sobie całkowicie sprawę. Zresztą wydaje mi się, że nie tylko Zelmer miał bardzo podobną historię. Bardzo dużo niemieckich spółek też swoją drogą po II wojnie światowej nie dość, że przebranżowiło się na produkowanie sprzętu wojskowego w trakcie II wojny światowej, albo w drugą stronę, kiedy już się wojna skończyła, właśnie tak jak Zelmer na przykład, przebranżowiło się w związku z tym, że mają całe know-how, jak robić tak precyzyjne rzeczy, na innego typu sprzęty, które zazwyczaj są albo użytku domowego właśnie, albo użytku bardziej innego, precyzyjnego, na przykład na narzędzia. Bardzo dużo firm, które robi dzisiaj narzędzia, kiedyś robiło sprzęt wojskowy i vice versa. Jest to super case study, dlatego że pokazuje jak ważne moim zdaniem dla wszystkich firm jest to, żeby myśleć cały czas o tym, że nie muszę robić całe życie tego samego. Że nie muszę, że spółka nie musi robić non-stop jednej rzeczy, żeby się utrzymać. Musi być podatna na pewnego rodzaju takie wiatry zmian, które nadchodzą i adaptować się po prostu do nich w międzyczasie, jak chcą zmaksymalizować swoje zyski. No i wydaje mi się, że case właśnie Zelmera, czy innych firm, które przechodziły drogę przez wojsko, jest całkiem niezły.
2: No tak, no bo ten wiatr zmian, o którym mówisz, to jest oczywiście II wojna światowa i w trakcie II wojny światowej ten zakład trochę funkcjonował, produkował tam amunicję, ale też no, był celem ataków nieprzyjaciela i został w zasadzie zrujnowany. I zaraz po wojnie, oczywiście trochę ograbiony z maszyn, tam różnego rodzaju szabrownicy się znaleźli, ale inżynierowie wrócili do tych hal i zaczęto wszystko naprawiać, czyli regenerowano te wszystkie sprzęty. No i zaczęto się zastanawiać, tak, co możemy z tym zrobić. Padła decyzja, żeby ten przemysł zbrojeniowy skonwertować na przemysł cywilny. No i padło takie pytanie, tak, co wy potraficie robić? No i wśród różnych rzeczy, które ci inżynierowie zaczęli wymieniać, skupiono się na po prostu precyzyjnych, szybkoobrotowych silnikach elektrycznych i takich bardzo precyzyjnych przekładniach. Więc oprócz tego, że ten zakład zaczął produkować takie, powiedzmy, pierdoły typu latarki i wózki dziecięce, tak, to co się działo, to w 1953 roku ruszyła produkcja pierwszego polskiego odkurzacza elektrycznego. No i tutaj oczywiście możecie sobie wygooglować albo pojechać właśnie do waszej babci i spróbować znaleźć coś takiego, taki sprzęt, który się nazywa Zelmer Alfa. No i to jest właśnie taki pierwszy polski elektryczny workowy odkurzacz. On ma, wygląda jak rakieta, no sobie możecie wygooglować. Wzorowany trochę na konstrukcji radzieckiej, tak? I dlatego właśnie ta torpeda, no bo wszystko wyglądało w czasach zimnowojennych jak rakieta albo torpeda. No i nazwa, tak? W latach 70. wymyślono, że zakłady elektromechaniczne Rzeszów, jak się wyjmie z potem L, z elektromechaniczne i jeszcze potem ME, bo mechaniczne i R, to wychodzi Zelmer, czyli Z, E, L, M, E i na końcu R, więc stąd też nazwa. No i jak wiemy, tak, Zelmer wyewoluował, bo była alfa, potem była gamma, potem był słynny tak zwany jamnik, tak? No i to są sprzęty gospodarstwa domowego, które dzisiaj Zelmer sobie w zasadzie, no można powiedzieć, nie radzi, ale radził sobie przez długi czas. Sprzęty były bardzo dobrej jakości, bo podłoże tej fabryki właśnie się brało z takiej bardzo precyzyjnej, bardzo dobrej jakości po prostu elektroniki.
1: On dzisiaj został kupiony przez już inną spółkę zupełnie, więc już nie funkcjonuje jako Zelmer. To już nie jest to samo, moi drodzy. Kiedyś to było. Ale my zaraz wrócimy do tego, jak to jest lub będzie już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

0: Kampus Główny.
1: I cały czas Przemek Krawczyk i Kamil Puć na antenie Radia Campus, czyli Przekuć w sukces. Dzisiaj rozmawiamy o firmach, które robią dużo rzeczy. Gadaliśmy na samym początku o firmie Kyocera, która z jednej strony robi drukarki, a z drugiej strony robi świetne noże. Czemu nie? Rozmawialiśmy o Zelmerze, który zaczął swoją przygodę w produkcji od tak naprawdę sprzętu wojskowego, skończył na odkurzaczach i świetnych sprzętach AGD generalnie. Więc można i tak, i tak. I jako trzeci punkt to jest...
2: No i tutaj, Kamilu, znowu rzuć monetą, bo mamy takie dwa case studies trochę związane z przemysłem motoryzacyjnym. Michelin czy Volkswagen?
1: Michelin.
2: Ludzik Michelin. Dobra, to lecimy, bo tutaj mamy sporo do opowiedzenia, a czasu jak zawsze jest niewiele. Mamy Francję, przełom XIX i XX wieku. Po francuskich drogach porusza się około 3000 aut, większość w Paryżu. Paliwo sprzedaje się tylko w aptece, bo jest to wyrób taki właśnie chemiczno-apteczny. No drogi, asfalt to jest jakaś fanaberia. Cały czas mamy takie wyboiste trakty kamienne dla konnych powozów, a jak ktoś w ogóle widzi auto, to za kierownicą siedzi jakiś arystokrata, który po prostu ma zachciankę i jeżdżenie samochodem się uważa za jakiś turbo ekstremalny sport, chociaż te automobile pędzą z zawrotną prędkością kilkudziestu kilometrów na godzinę. No ale pomysł na biznes wyniuchują tutaj bracia André i Edward Michelin, którzy zaczynają produkować, i to jest nowość na skalę światową, wymienne opony. Bo wcześniej produkcja opon się odbywała w taki sposób, że przyklejało się oponę do obręczy koła. Więc była to opona jednorazowa, w tym sensie, że jak się popsuła, to trzeba było ją po prostu wyjąć razem z kołem i wstawić nowe koło z nową oponą. A oni wpadli na pomysł, że przecież można produkować to w taki sposób właśnie wymienny, żeby wymienić tylko oponę, a nie trzeba było wymieniać całego koła. I tak samo z rowerami. Też wcześniej w rowerach też była tak opona rowerowa zintegrowana z obręczą, czy no właśnie z kołem całym, więc oni wpadają na taki szalony i się okazuje genialny pomysł. Ale w roku 1900 oni wydają coś takiego, co się nazywa czerwony przewodnik Michelin. 35 tysięcy egzemplarzy. On był, uwaga, w 100% darmowych. Był darmowy, bo on był wysyłany do warsztatów samochodowych w ramach jakiejś takiej promocji Michelin. No i co było w tym przewodniku? Instrukcje, jak zmienić koło, no bo lol, jesteśmy od zmieniania kół, więc damy instrukcję krok po kroku, jak zmieniać te koła. Adresy, gdzie można to koło zmienić, gdzie można kupić paliwo, czytaj w aptekach, tak? I na końcu była taka mała rubryczka.
1: Paliwo?
2: Tak, tak, no to właśnie to wcześniej już o tym wspomniałem, że kiedyś paliwo było traktowane jako taki chemiczny wyrób apteczny. Ale na końcu tego przewodnika była taka mała rubryczka, kilka hoteli, w których można się po prostu zatrzymać, jak się jedzie samochodem, i kilka takich barów, jadłodajni, restauracji, w których można coś podczas podróży samochodem zjeść. No i jest taka anegdotka ciekawa, że pan André Michelin kiedyś wszedł do warsztatu oponiarskiego i zobaczył, że mechanicy używają jego tych książeczek czerwonych przewodników, żeby podkładać pod stół, bo im blat latał, tak? Jedna noga była dłuższa od drugiej i trzeba było blat wypoziomować, więc podkładali ten jego darmowy przewodniczek. On się wtedy wkurzył i powiedział takie zdanie, pewnie ktoś to powiedział milion razy przed nim, ale człowiek naprawdę szanuje to, za co zapłacił. No i wprowadzili, że od 1920 roku on się zaczął już kosztować 7 franków, więc nie można było go dostać za darmo, trzeba było kupić. No ale o co mi chodzi? Cała ta, tak, przydługi wstęp o Michelin właśnie dotyczy tego słynnego przewodnika, bo twórcy tego przewodnika, czyli bracia Michelin i ich pracownicy, zauważyli, że tak naprawdę z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszy się ta sekcja związana z jedzeniem i z restauracjami. Więc oni zatrudnili inspektorów, którzy rzeczywiście zaczęli jeździć po tych restauracjach i sprawdzać, czy warto się tam zatrzymać. I to jest ciekawe, że te gwiazdki, które my dzisiaj kojarzymy, że są gwiazdki Michelin, one były stricte powiązane z podróżowaniem samochodem i niszczeniem się opon. I teraz jedna gwiazdka w ich przewodnikach, tych, które były w latach 30. wydawane, oznaczała, że to jest dobra restauracja i ona jest przy jakiejś głównej drodze. Czyli jedna gwiazdka oznaczała, że jedziesz z Paryża do Bordeaux, jest jedna główna droga i przy samej drodze jest ta restauracja, czyli nie musisz zjeżdżać z trasy, tak? To jest przy trasie. jak jakaś restauracja była dalej od głównej drogi, czyli jadąc z tego Paryża, powiedzmy, do Lyonu, jest bardzo dobra restauracja, ale nie przy samej drodze, tylko trzeba trochę zjechać z drogi, nadłożyć trochę drogi, to były dwie gwiazdki. Czyli, że warto trochę wydłużyć podróż, tak? I uwaga, trzy gwiazdki.
0: Okay.
2: To były restauracje, które były warte specjalnej podróży w to miejsce.
0: Tak.
2: Czyli nie przy żadnej głównej drodze, tylko gdzieś na jakimś, powiedzmy, odludziu, albo gdzieś na jakiejś wsi, albo gdzieś w ogóle, gdzie było napisane, dla tej restauracji warto w ogóle wyruszyć w podróż samochodem. I jechać,
0: świetne.
2: Nie wiem, z Paryża 300 km do tej restauracji i tego samego dnia wrócić do domu, bo jest tak dobra, że po prostu warto specjalnie dla niej tylko i wyłącznie wsiąść w auto. Więc to była ta zasada. Jedna gwiazdka, dwie gwiazdki, trzy gwiazdki. No i dzisiaj wiemy, że to trochę inaczej wygląda, bo ta ilość gwiazdek jest związana z tym, powiedzmy, jakością tej restauracji, a nie odległością od głównej drogi.
0: Ale jak tak generalnie przemyślisz ten temat, to stwierdzisz, że to wcale nie jest jakoś super różne między sobą, dlatego że...
2: Super nie.
0: Dokładnie o to chodzi, to jest taki koncept, co nie? Jeśli mamy już dwie gwiazdki, znaczy wiadomo, że dzisiaj to każda gwiazdka, w ogóle Michelin jest warta podróży dokładnie w to miejsce, bo nawet od pierwszej gwiazdki jest już to samo. No ale jeśli faktycznie byśmy sobie myśleli o tym, że faktycznie szukamy jednej albo trzech gwiazdek, no to definitywnie trzy gwiazdki będą bardziej warte podróży w tamto miejsce niż jedna gwiazdka.
2: Tak, no dokładnie tak jest, ale no kiedyś to było stricte związane z podróżowaniem samochodem. No i dzisiaj przewodnik Michelin, no to już ponad 30 restauracji w ponad 30 krajach. Polska jest jednym z tych krajów, gdzie ukazuje się Michelin, gdzie restauracje są oceniane. No i ja osobiście uważam, że w ogóle przewodnik Michelin to jest pierwszy przykład takiego content marketingu, no a mający już jako koncept ponad 100 lat, więc jeżeli znajdziecie starszy, to dajcie znać. Natomiast tym przykładem Michelin, chyba skończymy nasze dywagacje na antenie, a resztę sobie rozpracujemy. Już tutaj wam podpowiem, że 4 jeszcze case studies nam zostały. Je sobie rozpracujemy w części podcastowej.
0: Dobrze. Moi drodzy, dziękujemy wam w takim razie bardzo serdecznie radiowo. Kłaniamy się bardzo nisko i mamy szczerą nadzieję, że usłyszymy się już za 2 tygodnie. Przemek Krawczyk i Kamil Kuć. Trzymajcie się. Pa, pa.
2: Do usłyszenia. Pa.

0: Na tym kończymy dzisiejszy kampus główny. Rozmawialiśmy o współpracy europejskich uczelni przy kierunku Master of Food System, zajmującym się tworzeniem produktów spożywczych, aby tworzyli jak najbezpieczniejsze, zdrowe i mam nadzieję, że w miarę możliwości też jak najsmaczniejsze. Dziękuję Wam za dzisiaj. Patrycja Fruba, realizował Karol Sawicki.
1: Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
2: Yeah.

słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Autopromocja.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: cel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście? Zapomnieliście.

Channel 3 z numerem pop-up. 15.07, Radio Campus i początek audycji normalnie o tej porze. Teraz High Contrast, Kay Tempest i Anita Blaze z numerem Time is Hardcore, a za chwilę słyszymy się pogadać o kulturze i tak do 17.00.

0: Kultura w mieście.
1: No i wrzesień, wrzesień na dobre. Nie zmienia to faktu, że cały czas warto wychodzić z domu, póki jeszcze ładnie nad nami i nie zaczął się ten straszny czas, który zaczyna się na L, a kończy na opad, a który, jak wiecie, Polskę przejmie niedługo we władanie na długie 6-7 miesięcy. No i gdzie warto pójść? Na przykład możecie pójść do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i zobaczyć wystawę Nie woda, nie ziemia. Gadaliśmy tutaj o Wiśle sporo w ostatnim czasie i tutaj również z perspektywy artystycznej można usłyszeć o wodzie, suszy, ekologii, zielonych granicach i wielu innych tematach związanych jakoś z przyrodą, klimatem, ale i ludzkimi ciałami. To wszystko z okazji wystawy kuratorowanej przez Annę Czaban i Krzysztofa Gutfranickiego, a na którą z całego świata zebrano pracę artystów zarówno na przykład właśnie polskich, takich jak Stach Szumski, Katarzyna Hertz czy Iza Tarasewicz, ale i zupełnie skądinąd jak Rozin Agnew, Zainab Aldehajmi czy Filip Modersohn. Warto naprawdę się na tę wystawę wybrać i korzystając z tematu suszy, który tak nas latem dotyka, zobaczyć jak z perspektywy artystycznej można o tym mówić albo słuchać. Jeżeli chodzi dalej o przyrodę, to aż nie wierzę, że to już, bo w ten piątek o 19:00 odbywają się w barze studio organizowane przez OTOP Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków trzecie już mistrzostwa w naśladowaniu ptaków. Mam wrażenie, że edycja druga była dopiero co, ale minął już rok, a o pierwszej to nawet nie wspomnę. Nie jestem pewien, czy cały czas można się zgłaszać jako naśladująca lub naśladujący, bo ten tydzień to chyba trochę mało czasu na to. Ale na pewno, jeżeli wy na przykład nie czujecie, tak, mistrzostwa były zgłoszone do 1 września, więc tutaj ten statek dla was już odpłynął, ale ja na przykład bardzo chętnie po raz kolejny pójdę na plac defilat i posłucham niesamowitych występujących, udających kawek, bocianów, czapli, czego to wie, rozmaitych ptaków w sposób nieprzystający człowiekowi, a naprawdę szokujący, no bo na scenę sam się nie pcham, tutaj talentów mi zupełnie brak. Trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Pora wyłonić kolejnego mistrza lub kolejną mistrzynię w tej szlachetnej sportowej dziedzinie o 19:00 w ten piątek. Must be. No i jeszcze z eventów muzycznych, tym razem nie chodzi o słuchanie ptaków, ale o słuchanie muzyki. Koncert Jimka, czyli rozdział trzeci, ostatni historii polskiego hip-hopu, to już w tym tygodniu, czyli w sobotę o 19:30. Jeżeli lubicie najnowszą płytę Jimka, w której jego kompozycje są uświetniane przez kolegów, tak zostali oczywiście nazwani w tytule płyty, a chodzi o największych polskich znanych raperów przez was. Jeżeli lubicie symfoniczne wydania takich koncertów, no to na Bemowie, na lotnisku Bemowo w tę sobotę można posłuchać trzeciego rozdziału historii polskiego hip-hopa w wykonaniu Jimka. Bardzo, bardzo fajny koncert. Jeden z tych mniej standardowych, koniec końców, jeżeli chodzi o muzykę rapową. A jeżeli przekonani jeszcze nie jesteście, to może przekona was sam Jimek. Tutaj od wysyłam do najnowszego odcinka podcastu Magazyn Muzyczny, gdzie w piątek Kasia Rodek z Jimkiem na temat nadchodzącego koncertu, ale i płyty, ale i w ogóle jego twórczości rozmawiała.

0: Kultura w mieście.
1: Wrzesień, jesień, a więc początek również sezonu teatralnego. Na początek jednak wydarzeniem, które w teatrze się odbędzie, ale ściśle teatralne nie będzie, czyli o festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Ten w Teatrze Dramatycznym już w ten weekend, od piątku do niedzieli, a w jego ramach i w Kinotece, no czyli generalnie wiecie, w Pałacu Kultury z dwóch różnych stron, a w jego ramach przede wszystkim koncerty twórców z całego świata, na przykład z Mali, na przykład z Kuby, to w ramach wspólnego koncertu Trio de Cali i Aliades Ochoa, ale również i panele dyskusyjne o świecie, o kulturze i o spotkaniach z tych miejsc bliższych i dużo odległejszych. Wystawa fotografii także do zobaczenia w ten weekend pod nazwą Skrzyżowanie, no i jeszcze parę innych eventów. Jeżeli muzyka przede wszystkim was interesuje, jeżeli lubicie na przykład audycję w 60 minut dookoła świata, no to prawdopodobnie festiwal Skrzyżowania Kultur jest dla was już w ten weekend. No ale poza tym oczywiście jeszcze we wrześniu w teatrze również kilka wydarzeń ściśle teatralnych, no powiedzmy scenicznych do zobaczenia. W tym samym Teatrze Dramatycznym będzie miał premierę krótki spektakl o matce i córce na małej scenie. To spektakl w reżyserii Heleny

Urbańskiej, która pisała do niego również tekst i w nim wystąpi razem z Anitą Sokołowską. Spektakl o intymnej relacji między matką a córką i o tej bliskości, która potrafi odnaleźć swoją własną tożsamość w innej osobie, a która potrafi być też beznadziejną pułapką. Premiera pod matronatem magazynu Replika już w tym miesiącu, a dokładniej 17 września. Cały czas na ten spektakl można się wybrać. Premiera również w Teerze Warszawa w ten weekend z kolei, więc trochę szybciej, bo już 10 pokaz przedpremierowy, później kilka kolejnych pokazów we wrześniu i październiku, cały czas dostępnych. Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26, czyli spektakl w reżyserii Julii Nowak. Ludzie jadą tramwajem, ale w cóż, klasycznym motywie do pracy tym tramwajem nie dojadą, ponieważ kraksa wymusza niespodziewaną przerwę i spotkanie ludzi w czasie bezczynności w epoce przecież nieustającej produktywności. Pisze teatr, że jest to spektakl o projektariacie, pracy opiekuńczej, emocjonalnej, prekaryzacji życia zawodowego i niezawodowego, ale przede wszystkim ma to być spektakl zabawny, więc jeżeli dawno w teatrze się nie pośmieliście, to może w Teerze znajdziecie coś dla siebie. Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26 tam będzie grana. I w tym krótkim teatralnym przeglądzie na koniec zajrzę do Nowego Teatru, gdzie Teatr Polisz we współpracy właśnie z Nowym Teatrem wyświetla, odgrywa spektakl 16, 17 i 18 września. Na jedną z tych dat jeszcze są bilety, a jest to spektakl Reprezentacja. Chodzi tutaj zarówno o reprezentację sportową, jak i o reprezentację mniejszości w różnych miejscach, no w tym wypadku w sporcie, a dokładniej o queerową obecność właśnie w sporcie. Tematy ciała bliskie są jednemu i drugiemu zagadnieniu, ale wydaje się, że oddziela je sroga bariera. Czy na pewno? Zobaczcie w Nowym Teatrze.

0: Reklama. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie. Reklama.
1: W 15:30 w Radio Campus Wojtek Kopacz jest ze mną.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Znamy wyniki wyborów regionalnych w Niemczech. W Sejmie debata o tym, jakie wyzwania klimatyczne czekają Polskę. Konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości.
2: Wiadomości.
3: Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory regionalne w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt. AfD uzyskała tam ponad 40% głosów, jednak nie zdołała uzyskać samodzielnej większości w lokalnym parlamencie. Nacjonalistyczni politycy chcą negocjować z innymi ugrupowaniami, mówi lider AfD w Saksonii-Anhalcie Ulrich Siegmund. Oczywiście będę ubiegał się o stanowisko premiera landu, jeśli będzie jasne, że utworzymy w parlamencie stabilną większość. Dziś nie jestem w stanie przewidzieć, czy to się uda. Dlatego teraz naszym celem będzie zorganizowanie stabilnej większości w najbliższych dniach i tygodniach. Potencjalnym partnerem koalicyjnym Alternatywy dla Niemiec może okazać się lewicowo-populistyczny sojusz Sary Wagenknecht. Jego liderzy nie mówią wprost o tym, czy poprą rządy nacjonalistów w Saksonii-Anhalcie. Deklarują, że uzależnią swoje poparcie dla AfD od konkretnych postulatów. Wyniki wyborów landowych skomentowali również polscy politycy. Szef dyplomacji Radosław Sikorski napisał, że ten rezultat to bardzo niepokojący sygnał. Z kolei polityk Konfederacji Grzegorza Brauna Jacek Wilk ocenił, że, tu cytat, Niemcy się budzą. Przypomnijmy, Alternatywa dla Niemiec postuluje deportację migrantów, przywrócenie działania gazociągu Nord Stream czy ograniczenie wpływu Unii Europejskiej. Część polityków AfD przypomina, że zachodnie ziemie Polski w przeszłości były niemieckie. Liderka partii Alice Weidel wypowiadała się o wschodnich landach niemieckich jako o Niemczech środkowych. A w szeregach Alternatywy dla Niemiec jest m.in. Erika Steinbach, która urodziła się na terenie obecnego województwa pomorskiego i uważa się za wypędzoną z Niemiec. W Sejmie trwa debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polaków. O tym, jakie działania w związku z suszami, upałami czy powodziami powinni podjąć rządzący, dyskutowali naukowcy. O zagrożeniach klimatycznych mówi prezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Marek Konarzewski.
4: Nasze lasy za lat nie 100 czy 200, tylko za lat kilkadziesiąt, za lat 50 będą wyglądały zupełnie inaczej. Nie będziemy tam mieli sosny, nie będziemy mieli świerka, nie będziemy mieli tego, co nas w tej chwili cieszy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. To są właśnie zmiany klimatu.
3: Eksperci zwracali też uwagę na złe zarządzanie gospodarką wodną. Jak wskazuje profesor Konarzewski, setki tysięcy kilometrów rowów melioracyjnych w Polsce nie spełnia swojej funkcji. Służy głównie do odwadniania terenów, a nie zatrzymywania wody w krajobrazie. Obecny w czasie debaty marszałek Włodzimierz Czarzasty wyraził nadzieję, że efektem spotkania będą konkretne rekomendacje naukowców. Rozwiązania, które może wdrożyć rząd, żeby zabezpieczyć wodę oraz spowolnić tempo zmian klimatu. Dziś w Warszawie konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Mówi Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u.
5: Te problemy najważniejsze to jest bezpieczeństwo, to jest zdrowie i to jest rozwój gospodarczy.
3: Jarosław Kaczyński podkreślił, że jego ugrupowanie musi przedstawić możliwy do wdrożenia plan, który pomoże ugrupowaniu wygrać w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Ocenił, że jego partia jest jedyną, która ma program wyborczy i wywiązuje się z niego. Z kolei Przemysław Czarnek przedstawił nowe twarze PiS-u, które mają pomóc partii w kampanii. Wśród nich poseł z Gdańska Kacper Płażyński czy Michał Woś. Zgodnie z zapowiedziami, nowy program PiS-u, podobnie jak wcześniejsze, będzie miał formę książki. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma też przygotować osobny program dla polskiej wsi. W sobotę 19 września w Warszawie przy Placu Centralnym odbędą się kolejne europejskie mistrzostwa motorniczych. W zawodach wystartują reprezentacje nie tylko z europejskich miast, lecz także z australijskiego Melbourne. Tramwaje warszawskie goszczą uznaną imprezę w ramach obchodów 160-lecia komunikacji tramwajowej w stolicy. Drużyny motorniczych zmierzą się w widowiskowych konkurencjach, które będą wymagały od zawodników precyzji i uwagi. Kluczowy będzie także czas przejazdu. Poszczególne konkurencje zostaną ujawnione wkrótce.
2: korki.
1: Cóż, czas przejazdu dotyczy i nas, i was dzisiaj, natomiast nie będziecie tu bić żadnych rekordów, jeżeli jedziecie S8 przez Macierzysz na Bemowo, tam spore zatrzymanie i podobnie dalej tą samą trasą w stronę mostu, również przy miejscu, gdzie spotyka się z Prymasa Tysiąclecia. Postoicie trochę. Zakorkowana Ochota, tutaj i Grójecka, i Wawelska, i wyjazdowe aleje jerozolimskie, chociaż te ostatnie jeszcze w miarę, tam da się jeszcze z Warszawy w miarę szybko wyjechać. Zatkane również okolice metra Wilanowska, Dolinka Służewiecka, przy skrzyżowaniu z Aleją Wilanowską z obu stron, chociaż to chyba jeszcze nie jest aż tak długi korek jak na tamte okolice, i Wisłostrada również już z koreczkiem na wysokości Centrum Nauki Kopernik w stronę północną.
2: Pogoda.
1: Ciepło i słonecznie, 20 stopni na termometrach i już tylko w nocy spada do ledwo powyżej 10. To już nie są zimne sierpniowe noce, to już są zimne noce wrześniowe. Jutro natomiast w ciągu dnia temperatura wzrośnie do stopni aż 30. Chociaż jeżeli do pracy wychodzicie rano, no to o 6 na termometrach zaledwie 13 stopni, a odczuwalne 10. Ten idealny czas, kiedy wyjść można w kurtce, żeby potem przez cały dzień chodzić z nią pod ręką. Ale cóż, skoro tak trzeba, to tak trzeba. Słonecznie za to. Aż do czwartku co najmniej.
2: Same sztosy. Kampus.

0: Husky i Heart. I to numer bardzo tematyczny, ponieważ chciałem powiedzieć, że razem z wrześniem do naszej ramówki wróciło też kilka znanych wam pozycji. Jedną z nich jest Kino Domowe, a pierwszy odcinek wrześniowy już za 20 minut. Tutaj z Zuzą i Wendą pogadamy, ale co do Huskiego i Harta numeru Grubsona, no to wróciły również sobotnie Łapy w Górę, czyli audycja o psach i o tym, jak się z psami obchodzić, żeby psy były zrozumiane i szczęśliwe. Klaudii Szkaradek. Fragment tej audycji dla was, a całości posłuchacie w naszym podcaście.
1: Normalnie o tej porze.
2: Cykałam się trochę tego powrotu, ale już odżyłam i jestem bardzo szczęśliwa i doskonale się z wami bawię, za co dziękuję i znowu oceny opiekunów psów, bo my teraz jesteśmy oczywiście wybitni. Kiedyś to w ogóle psów nie ogarniali, a my jesteśmy świetni w tym. Bardzo słodkie dostałam wiadomości w ogóle dzisiaj, że ktoś zaczął słuchać Łap w wakacje i nadrobił na przykład 60 odcinków. Uważam, że to jest za duża ekspozycja na moją osobę i uważam, że jednak trzeba sobie dawkować, bo przesłuchać 60 odcinków Łap, to ja bym nie dała rady, a wiecie, że ja lubię siebie. Ktoś zapytał o rasy, bo mówiłam, że kiedyś to były jamniki, owczarki, kundelki i jacyś tam ludzie, powiedzmy, bogatsi mieli rottweilery, na przykład dwa. A ktoś zapytał, a spaniele pudle? No to muszę przyznać, że w moim otoczeniu to w ogóle nie kojarzę takich stworzonek. Czasem gdzieś tam Yorki, gdzie Yorki były i nadal są na przykład traktowane jako pieski na kolanka. A pamiętajmy, że Yorki to są teriery. Proszę przeczytać, czym jest terier, zanim się państwo zdecydują na coś, co ma terier w nazwie. Zaglądam sobie na kanał nadawczy, słuchajcie, bo... A, jeszcze przepraszam, ktoś tutaj poprosił, żebym podała jeszcze raz dane, co mnie nadal szokuje, że nowe osoby dochodzą, ale dochodzą. Pies od podstaw, na Instagramie tak się nazywam i tam się znajduje kanał nadawczy, który się nazywa kanał nadawczy Newsletter. Można dołączyć i sobie tam głosy zabierać. No dobra, czytam, co tam napisaliście. Ania na przykład napisała coś, co mnie kompletnie rozwaliło w tematyce jedzenia, słuchajcie. To jest jakiś PS, wcześniej pewnie jest jakaś inna wiadomość, ale wyraźnie pamiętam też, że mój tata trenował mojego jamnika, a jako smaczka używał kostki czekolady. Słuchajcie, jako smaczka używał kostki czekolady. O tym, że jest ona toksyczna dla psów, nikt z nas wtedy nie wiedział. W ogóle nic nie wiedzieliśmy o żywieniu. Nic. Ania to bardzo, bardzo podkreśla. Milenka. U moich dziadków na wsi zawsze były psy na podwórku, z czego jeden w większości był uwiązany na łańcuchu. Zawsze jak się obok niego przechodziło, to nie było wiadomo, czy będzie szczekał i szczerzył kły, czy nie. Zdarzały się dni czy momenty, kiedy chodził luzem po podwórku. Teraz jak o tym myślę, to robi mi się strasznie smutno. Sytuacja u dziadków trochę się zmieniła w momencie, kiedy babcia została niepełnosprawna, była na wózku, wtedy pojawił się mały piesek Sonia, która zamieszkała w domu, żeby babcia miała towarzystwo. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Bardzo mi się podoba refleksja Kasi, ale zostawię ją sobie też na koniec. Basia tutaj opisała całą historię rodzinną. Basia, muszę ją streścić. Sznaucer olbrzymi. Zacznijmy od tego, że to była połowa lat 90., więc Odi miał przycięty ogon, na szczęście nie uszy. Wspominam przede wszystkim to, że mieszkał w ogrodzie zawsze, nigdy nie wchodził do nas do mieszkania. Teraz chce mi się płakać. Co wy jesteście wszyscy tacy roztkliwieni? No tak było. No, mój pies też chodził w kolczatce na przykład. Kolczatka była bardzo modnym narzędziem. No wiadomo, że to smutne, ale przestańcie, wiecie, jesteśmy zbyt wrażliwi. Nie, żartuję, bądźcie sobie wrażliwi jak chcecie. Czasami był zabierany od święta na spacer do lasu. Oczywiście wtedy obowiązkowo w kolczatce i ze skórzaną smyczą długości metra. Jak to się stało, że finalnie miał taki dobry charakter, był przyjaznym pieskiem, najwyraźniej mieliśmy więcej szczęścia niż rozumu, ale jak o tym myślę, to jest mi przykro, bo finalnie zapewne nie miał szczęśliwego życia. Tak się wychowywało psy w tamtych czasach. Nie mieliśmy pojęcia, że źle robimy. Dzieci też. Jakby co, to nie jest tak, że to dotyczy tylko psów. No słuchajcie, zmienia się nasze życie, bardziej myślimy o naszych emocjach, bardziej myślimy o psich emocjach, to co się robimy, wiecie, refleksyjni. Pies mojego wujka, wszyscy się bali Maxa i mówili, że jest nieprzewidywalny, a ja jako dziecko wielokrotnie widziałam, jak pies był bity, bo zrobił coś nie tak. Inne psy, które jadły resztki z obiadu, przygotowana kasza z marchewką, bo to akurat było. Nawet nikt nie myślał, żeby badać psa, sprawdzić, czy jest z nim wszystko w porządku. Osoby ze starszego pokolenia, o i to jest ciekawa refleksja. Nawet teraz nam mówią, że kiedyś się nie badało psów co chwila i wszystko było w porządku. A skąd możecie to wiedzieć, skoro nie były badane? Przecież pies nie przyjdzie i nie powie, coś mnie dzisiaj trzustka nawala. Bardzo dużo bym dała, żebyśmy przy ODIM mieli tyle wiedzy, ile dzisiaj, i nie potrafię zrozumieć ludzi, którzy kochają psy, a jednocześnie kurczowo trzymają się starych nawyków, mając wiedzę i dowody naukowe na wyciągnięcie ręki. Taki jeszcze mały ukłon do mojej mamy. Jestem bardzo wdzięczna, że mimo tego, jak wychowywaliśmy ODIM, teraz słucha wszystkiego, co jej przekazuje na temat psów i jest opiekunką możliwą, najlepszą możliwą awaryjną opiekunką dla psa Torfina. Można porzucić starą szkołę i nawyki, można, dziękuję, mamo. Tak, piękne tutaj są opowieści. Widzicie, jak się rozczulacie nad tymi pieskami. Słuchajcie, niestety, no po prostu tak kiedyś było. Wszyscy, widzicie, mamy te same wspomnienia, że tutaj te psy w kolczatkach, tutaj w kojcach, tutaj zamknięte całe życie w małym kojcu, tutaj na łańcuchu. Kiedyś pies był elementem gospodarstwa. W niektórych miejscach nadal jest. I ja nie zakładam, że to jest zawsze zła wola. Zakładam bardziej złą wolę obecnie niż te 10, 15, 20, 40, 50 lat temu, bo my po prostu pewnych rzeczy nie wiedzieliśmy. I staram się do tego w taki sposób podchodzić, że to nie oznacza, że wszyscy ludzie byli źli, tylko była inna wiedza. Kiedyś też się, nie wiem, wyrywało zęby zamiast je leczyć, a teraz jest inaczej. I w niektórych aspektach sądzę, że psom się kiedyś żyło lepiej, w niektórych gorzej. Ten ponownie, w którym moim zdaniem żyło się gorzej, to właśnie te kwestie komunikacji, zrozumienia psiego przekazu. Ze względu na to, że pies był traktowany trochę jak mebel, element wyposażenia domu, gospodarstwa, to, że nie zastanawialiśmy się nad tymi psami specjalnie i nie rozczulaliśmy się nad nimi, Nie można określić jako coś dobrego.
0: Nie można, zdecydowanie. To, co można określić jako coś dobrego, to te wszystkie rzeczy, o których Klaudia Szkaranek opowiada w audycji Łapy w Górę, już ponad 50 odcinków, więc jeżeli macie psa, to naprawdę zajrzyjcie na Spotify, zajrzyjcie na naszą stronę i sięgnijcie do szeregu porad na temat lata, na temat zimy z psem, na temat chyba wszystkich rzeczy. No i stay tuned, bo co sobotę, teraz o 10:00, kolejne odcinki i odpowiedzi na wasze psie pytania.

Ezra Collective z numerem Jubilee Feeling, radosne wrześniowe, akurat na taki ciepły wrzesień, jaki nam się na razie zaczynał, a teraz trochę mroczniej, jak to u niej, Nia Archives z numerem Vertigo.

0: Kino domowe. Ulubione filmy twórców spoza filmu.
1: Kino domowe po raz pierwszy w domu. Witam w moich skromnych progach. A razem ze mną Zuza Juenda, z którą właśnie obejrzeliśmy tematyczny film na temat twojego nowego singla. Hej.
2: Tak, dzień dobry, cześć. Mówiłam, że wrócę pod inną postacią i się ziściło. Dzień dobry wszystkim.
1: Ostatni raz słuchaliśmy się na antenie Radia Campus, ale wtedy się z kampusem żegnałaś, teraz... Teraz się witasz, ale witasz się również jako autorka muzyki, piosenkarka, bo tematem, przejdziemy do filmu oczywiście, to kino domowe, naszego spotkania jest twój pierwszy singiel. Za chwilę wchodzi drugi, 11 września.
2: Tak.
1: Pierwszy singiel nazywa się Kawa.
2: Tak, to jest Kawa i dlatego dzisiaj oglądaliśmy Kawę i papierosy. Nie wiem, dlaczego się na to zgodziłam.
1: Pretekst był wyłącznie tytułowy?
2: Znaczy, to ma mnóstwo sensu i uważam, że dziwi się, że na to nie wpadłam wcześniej, bo to jest po prostu skarbnica wiedzy. Ja cisnę te rolki na Instagram i ja mogłabym wycinać po prostu fragmenty i to byłaby żywa promocja singla.
1: Zapraszamy. Przemyślenia. Coś z tym zrobimy. Tak, oglądaliśmy Kawę i papierosy, film Jima Jarmusza, rok 2003. Film, który oglądałem już kiedyś i go nie obejrzałem do końca. Dzisiaj, powiedzmy to otwarcie, też nam się nie udało.
2: To jest trudne kino w momencie, w którym my jesteśmy przyzwyczajeni do tej ilości bodźców z ekranu. To, że to są etiudy, nie ma fabuły, za którą podążasz, tylko musisz łapać te niuanse. To jest satysfakcjonujące z jednej strony, szczególnie jak widzisz jakieś momenty, w których to się powtarza, typu, że tu był doktor, tam był doktor. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale bardzo często jest tak, że jedna osoba piła białą, a druga piła czarną. Tylko jedna osoba słodziła. I to są takie miłe smaczki, że jak uważnie oglądasz to, to jakby to sobie wyłapiesz. No ale to nie jest
1: trochę za mało jak
2: kino.
1: Na godzinę 40. Tak, tak dzisiaj normalnie rozmawiam w tym programie z osobą, która pokazuje swój ulubiony film albo jeden z ulubionych filmów. Dzisiaj gadam o filmie, które żadne z nas chyba w topce by go nie umieściło, więc sytuacja wyjątkowa, ale...
2: Ale piosenka moja jest na ten moment moja ulubiona, bo tylko ją wydałam, jak teraz rozmawiamy, więc wszystko tak by się zgodziło.
1: Twojej piosenki jeszcze zaraz posłuchamy, bo jest to film bardzo muzyczny. Tutaj to połączenie z tobą jest nie tylko w kawie, ale również w muzyce, no bo i to mój i Jack White występują, i Iggy Pop. Tom Waits w roli, którą zapamiętałem jako najbardziej drewnianą rolę w historii kinematografii. Teraz odtwarzawszy ten film jeszcze raz, wydaje mi się, że Iggy Pop jest w tej scenie jednak gorszy.
2: A mi się te sceny dobrze oglądały. Mi się najgorzej oglądało tę scenę z Francuzami. Ja już wtedy odpadałam. Nie mogłam, wątpiłam w ogóle, czy to jest autentycznie francuski akcent.
1: Nie wiem, kim byli ci aktorzy. Mam nadzieję, że to nie byli muzycy, których przegapiliśmy, szczerze mówiąc. Ale tak, no segment, w którym dwóch gości, z których jeden wrócił z Paryża, rozmawia raz po francusku, raz po angielsku, a całym pomysłem na etiudę jest to, że jeden pyta drugiego, czy wszystko jest okej. Okay. A ten mówi, tak, naprawdę wszystko jest okej. Okay. Jest dosyć katastrofalny, jeżeli chodzi o kino. I tak jest nie tylko tutaj, ale też w ogóle w tym filmie, że często nie dzieje się zupełnie nic, nawet w sensie jakiegoś żartu. Etiuda to lepsze słowo niż sketch, którego ja używałem w trakcie oglądania, bo to też skecze do końca nie
2: chociaż
1: są.
2: To jest opisane jako komedia i są momenty, że ja się śmiałam. No na przykład, jak już wspomnieliśmy tego Iggy Popa i Toma Waitsa, to, że oni sobie przytrykają, że najpierw Iggy Pop mówi Tomu Waitsu. Jemu właśnie mówi, że to jest szefa grająca, tam nie ma twojej piosenki, a potem, kiedy Iggy Pop wychodzi, on sprawdza i mówi, a jego piosenki też tu nie ma. No to jest super fajne i podbije to, co mówiłeś, że kawa i papierosy, i to też w tym filmie się pojawia, że to jest takie ikoniczne i to jest jakoś tak bardzo związane z tą branżą muzyczną. I w zasadzie to się też łączy z tą piosenką moją, bo napisałam to, kiedy przeprowadziłam się do Warszawy i poznałam reżysera i tak się czułam, że ja właśnie wchodzę w to artystyczne środowisko i że trzeba pić czarną kawę, jak ci ją dają.
1: A to nie było wczoraj, powiedzmy też sobie.
2: To było dobre 8 lat temu. Ja już teraz jestem mądrzejsza. Uważam, że każdy powinien pić taką kawę, jak lubi i niezależnie, czy się jest artystą, prawnikiem, czy kimkolwiek innym, po prostu pijcie dobrą kawę. Chociaż myślę, że biorąc pod uwagę, że jesteśmy teraz w kampusie, to pijcie przelew. Dobry przelew.
1: Zuza Juenda jest z nami. Teraz nie posłuchamy jeszcze piosenki Kawa, ale posłuchamy wcześniej Wu-Tang Klanu, bo jego członkowie występują w moim zdaniem w ogóle najlepszym sketchu z tego wszystkiego. Nie obejrzeliśmy wszystkich, to już mówili.
2: Bo oni tam nic nie grają. To chyba jest clue.
1: Wu-Tang Klan, a potem wracamy.
3: Take the sword.
4: The sword?
3: Come on, give him the sword.
5: Land in the front, let your feet stomp.

0: Come
1: yo,
0: on,
1: yo,
0: man.
1: Yo, man, hold on, hold on. Yo, man, pull my killer teeth.
2: Wu-Tang Clan na antenie Radio Campus, a w kinie domowym cały czas Zuza i Wenda. Gadamy m.in. o twoim pierwszym singlu Kawa, ale wcześniej o panach, których mieliśmy przyjemność słuchać, ale też oglądać na ekranie. Jizza i Ryza razem z Billem Murrayem grali w moim zdaniem najlepszym sketchu Kawy i Papierosów.
3: To chyba jest najzabawniejsze, bo oni nie piją kawę.
2: Bill Murray pije i to
3: z dzbanka. Walenie kawy z dzbanka to jest naprawdę ikoniczna sprawa, tak.
2: Jedyny sketch, w którym rzeczywiście czułem, że jestem jakoś rozbawiony, jedyny też sketch, w którym czułem, że ci muzycy mają coś innego do zaproponowania niż wszyscy pozostali, czyli że warto siedzieć, pić czarną kawę, palić papierosy i to jest takie...
3: Artystyczne.
2: Artystyczne, czy jakieś. To nie ma sensu, ale właśnie o to chodzi, że nie ma sensu. Nie, nie, czasem po prostu sensu może nie być.
3: Mnie jeszcze ten początek tego filmu bawił. Ten sam pierwszy moment, kiedy się zderzasz z formą i jest, że ja piłam kawę non-stop, piłam kawę też przed snem, żeby mieć szybsze sny i potem to się też pojawia w tej scenie tak. Z raperami.
2: Wydaje mi się, że oni tam w ogóle nawiązują do albo wszystkich, albo prawie wszystkich sketchów. Tam się pojawiają też te lizaki z kafeiną, które któryś tam z bohaterów wcześniej proponuje.
3: I kaszle, tak jak ten stary amerykański Włoch.
2: Wzięte żywcem z Sopranos. Jeszcze jakieś nawiązanie było.
3: Kate Blanchett była wspaniała, nie powiedzieliśmy o tym. Kate Blanchett w duecie z Kate Blanchett. To po prostu jest, to jaką ona jest wybitną aktorką, to wystarczy obejrzeć ten sketch. Ja wiem, że ona potem miała w późniejszych etapach kariery, miała ten taki film, że chyba grała 40 ról, czy coś, ten deseń, miała jakiś taki epizod, ale ta charakteryzacja jest taka, że ona gra własną kuzynkę i że te osoby są tak różne i ty w to wierzysz i ja przecież nawet cię zapytałem, jak oglądaliśmy to, ej, ale to są dwie Kate Blanchett,
2: pod
3: prawda?
2: Pod koniec filmu, nie, one są, no z twarzy to ewidentnie jest ona, ale faktycznie gra dwie zupełnie inne postaci i też ten konflikt między nimi jest tematem etiudy. Nie wiem, czy aż tak ciekawym, ale no może trochę w tym wszystkim.
3: Tak, i to jest jedyny moment, który ten film ratuje w kontekście jakiejś krytyki feministycznej, chociaż jak one zaczynają rozmowę, to zaczyna się od dzieci i męża, więc mam takie, Jezus Maria, my naprawdę rozmawiamy jako kobiety o innych rzeczach i mamy też na przykład filozoficzne kminy przy kawie, więc no 2003 rok, ja rozumiem, że byliśmy trochę w innym miejscu i w innym etapie tej rozmowy, ale no na Boga, to Jim Jarmusch, tak?
2: No jest tutaj cały jeden sketch, w którym dziewczyna siedzi, pije kawę, oczywiście pali papierosy, bo tak, to jest leitmotiv dosłownie wszystkich sketchów i jedyny z jakiś treść tego filmu.
3: Nie polecamy palenia, nie.
2: Nie polecamy. Ciekawe, polecamy.
3: Polecamy. Słuchanie singla ja też polecam.
2: Przegląda magazyn o broni i o motocyklach i podrywa ją kelner. Ona go spławia, on wraca, ona go spławia, on spławia, ona go wraca i tak. Więc to nie jest też film jakiś antyfeministyczny, ale nie jest też ciekawy.
3: To w sumie dobrze, gdyby był feministyczny i nudny, to w ogóle byłoby smutno.
2: Gadajmy trochę o twoim nadchodzącym singlu. Mamy tytuł?
3: Tak, tytuł już jest, ja się intensywnie tym chwaliłam już w socialach. Tytuł to jest Z pluszu. To będzie singiel, który będzie jeszcze bardziej romantyczny, liryczny i balladowy.
2: Jeszcze bardziej niż Kawa.
3: Tak, jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej rozkoszny i otulający, taką mam nadzieję. Taki też feedback dostałam po kawie, że się ludzie czuli tacy, komfortowo się czuli przy tej piosence. I dla mnie to jest chyba ważne. I tak samo jak pracuję i pracowałam w radiu i tak samo jak teraz robię muzykę, to uważam, że dla mnie trochę sensem jest to, że ludzie miło spędzają czas przy tym, co ja robię. Że w tym świecie, który bywa trudny, to są jakieś takie momenty, że tobie jest przemiło. Z pluszu, i to jest piosenka o człowieku z pluszu, ja ją napisałam dla swojego męża, jak jeszcze nie miałam pojęcia, że będzie moim mężem. I to jest ta słodka historia, przy której myślisz i czujesz, że masz trochę dużo wad. I że to jest niemożliwe, żeby one nikomu nie przeszkadzały. To znaczy, ktoś może to będzie tolerował, ale nie na zasadzie, że powie ci, że to wszystko jest w porządku. A nagle spotykasz człowieka, on ci mówi, nie, no ale mi to stara wcale nie przeszkadza, wszystko jest git. I ty jesteś w tak ogromnym szoku, że ktoś tak myśli na twój temat, że z tego powstała piosenka.
2: Jak to się w ogóle stało, że wydajesz teraz te single? Pamiętam, że jak pytałem cię to po raz pierwszy, to pytałaś mnie, czy byłem tym człowiekiem, który na twoim weselu zdziwił się, że zaśpiewałaś piosenkę właśnie mężowi. Trochę zdziwiony byłem, znamy się od kilku lat, ale jako piosenka piosenkarkę poznajecie na nowo.
3: Umiem zaśpiewać coś innego niż korki.
2: Niż korki, dokładnie.
3: Ja śpiewałam od dziecka, u mnie najpierw było śpiewanie, potem było mówienie. Miałam trochę trudnych doświadczeń z moim własnym śpiewaniem, to znaczy miałam długo poczucie, że ja to robię za słabo, bo to jest techniczna umiejętność i zawsze daleko jest poziom, do którego możesz dobić i zawsze możesz się tego uczyć. Ja piosenki pisałam długo. Miałam je napisane, tak jak mówiłam, kawę miałam od 8 lat w szufladzie, to miałam od 4, niecałych lat w szufladzie. I dlaczego zaczęłam to wydawać? Bo zawsze chciałam i doszłam do momentu, w którym po pierwsze mam środki, mam na myśli środki finansowe, bo wydawanie numerów niezależnie jest drogie, ale też takie środki psychiczne, wewnętrzne, że ja wiem, że mogę, że jak ktoś mi powie, że wiesz, Zuza, nie podoba mi się ten numer, to ja...
2: Nie będzie to koniec twojego życia.
3: Tak, nie skruszeję w środku, nie posypię głowy popiołem, powiem, no dobrze, już więcej nie nagram. Bo trochę tak było te kilka lat temu. Ja jak zaczęłam śpiewać korki z Ewą, to byłam na takim etapie nieczucia się pewnie ze swoim śpiewaniem, że byłam przekonana, że Ewa to jest ta śpiewająca, ja to jestem radiowy, co się powydurniam, nie? Potrzeba było terapii i wsparcia wielu osób, żebym ja poczuła, że tak, że mogę i chciałam to wydać sama dla siebie, żeby powiedzieć, tak wydałam. Już mi nikt nie powie, że tego nie zrobiłam.
2: Zuza i Wenda, o nadchodzącym singlu z Pluszu powiedziałaś, że ma otulać i sprawiać, że przyjemnie się przy nim spędza czas. Tak też można powiedzieć o twoim singlu pierwszym Kawa, więc teraz pora go posłuchać i miło spędzić czas. Chyba oboje nie polecimy Kawy i Papierosów, czyli filmu Jima Jarmusza.
3: Nie oglądajcie.
2: Jako miłego spędzania czasu nie oglądajcie, albo obejrzcie sam sketch z Jizzą Rizzą i Billem Murrayem. On jest jeszcze w miarę śmieszny, pewnie da się gdzieś tam wykrojony znaleźć. Więc nie trzeba. Szkoda czasu.
3: Na zdrowie.
2: Kino domowe po raz pierwszy nagrywane w moim własnym domu. Zuza i Wenda gościni. Dzięki.
3: Dzięki.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na ircu daklan. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie

moim bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Aleją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

bo za nim na lądko pradasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo za nim na lądko pradasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę

0: wniosek pod tego, wrócimy do...
1: Akademickie Radio Campus.

0: 16.30, pora na wiadomości w Radiu Campus. Te przygotował i przedstawi Wojtek Kopacz.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Przesłuchiwania w sprawie kryptoafery, współpraca wojskowa Polski i Słowacji, nowe strefy parkowania na Woli i Pradze Południe.
1: Wiadomości.
2: Trwa afera zonda krypto. Roman Rzet, wspólnik Sylwestra Suszka, usłyszał dziś dwa zarzuty. Dotyczą one oszustwa finansowego na znaczną wartość.
3: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator, oceniając zgromadzony już dotychczas materiał dowodowy oraz treść wyjaśnień podejrzanego, uznał, iż zachodzi konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania poprzez izolację pana Romana Rzet.
2: Mówiła Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Decyzja o izolacji Romana Rzet w praktyce oznacza, że prokuratura skierowała wniosek o areszt tymczasowy dla podejrzanego. Przypomnijmy, Sylwester Suszek, którego wspólnikiem był zatrzymany Roman Rzet, to zaginiony założyciel giełdy kryptowalut BitBay. To poprzedniczka giełdy Zonda Krypto. Działania w sprawie kryptowalut podjęli także politycy PiSu. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oświadczył, że zainwestował prywatne pieniądze w Zonda Krypto i został oszukany. Jednocześnie zaprzeczył, jakoby miał kontaktować się z szefem giełdy w sprawie ich odzyskania. Ocenił, że ma w tej sprawie czyste sumienie. Czekamy na dalsze doniesienia w sprawie Zonda Krypto. Ministrowie Obrony Narodowej Polski i Słowacji spotkali się na poligonie wojskowym w Nowej Dębie. Władysław Kosiniak-Kamysz i jego słowacki odpowiednik Robert Kaliniak zadeklarowali współpracę w ramach programu SAFE. Słowacy mają dostarczać Polsce amunicję, a polska armia zaopatrzy swoich południowych sąsiadów w system antydronowy SAN. Przy okazji spotkania przedstawiciele rządu podkreślali, że Polska z klienta, który kupował broń za granicą, stała się jej producentem. Tak o polskich zakładach zbrojeniowych mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Na Podkarpaciu ich po prostu nie brakuje. Kontrakty, które zawarliśmy, czy to właśnie w Nowej Dębie, czy w Jaśle, w innych jednostkach, przede wszystkim w Stalowej Woli, dają miejsca pracy na tym terenie.
2: Polska strona potwierdziła też, że prowadzi już rozmowy o współpracy przy technologii antydronowej SAN z Norwegią. Jest zbyt wcześnie, aby mówić o trójstronnym spotkaniu Rosja-USA-Ukraina. To komunikat rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Według niego Moskwa nie otrzymała jeszcze informacji zwrotnej, jak przebiegła rozmowa amerykańskiej delegacji w Kijowie. Chodzi o weekendowe wizyty specjalnych wysłanników prezydenta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa w Rosji oraz w Ukrainie. Amerykańska delegacja spotkała się z prezydentami Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim, proponując pośrednictwo w rozmowach pokojowych. Głos w sprawie zabrał też sam prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. Moi wysłannicy jadą do Kijowa z propozycją, by zakończyć tę wojnę. Zakończyłem 8 wojen. Według mnie tamte było mi dużo trudniej zakończyć. Jeśli chodzi o Rosję i Ukrainę, to mamy po prostu problem z osobowościami. Prezydent Zełenski i prezydent Putin naprawdę siebie nienawidzą. Negocjacje między stronami konfliktu pozostają zawieszone od lutego. Rosja domaga się m.in., by Ukraińcy oddali pozostającą pod ich kontrolą część Donbasu i zrezygnowali z aspiracji do członkostwa w NATO. Od dziś w dwóch rejonach Warszawy zmiany w organizacji ruchu. Chodzi o Saską Kępę oraz Odolany. To efekt rozszerzenia stref płatnego parkowania. W nowej organizacji ruchu na Saskiej Kępie ma pomóc dodatkowe oznakowanie. Do końca roku będą też wykonywane uzupełnienia słupków blokujących, czyli azylii. Na Odolanach zmiany dotyczą ulic Studziennej, Jana Kazimierza, Ordona, Wolskiej, Karlińskiego oraz Golewszowskiej. Mieszkający w strefie płatnego parkowania mogą wykupić dwa rodzaje rocznych abonamentów. Rejonowy za 30 zł, pozwala parkować w promieniu do 200 metrów od adresu zameldowania. Obszarowy za 600 zł, uprawnia do postoju na całym wyznaczonym osiedlu lub obszarze. Opłata za postój w strefie płatnego parkowania pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20.
1: Korki.
0: Jeżeli chodzi o Saską Kępę, to korków teraz tam rzekomo nie ma, chociaż oczywiście na Wale Miedzeszyńskim, jak zawsze, postoicie trochę dłużej tutaj, zwłaszcza wjeżdżając na most Poniatowskiego. Pewne zatrzymania też przy rondzie Wiatraczna i na Targowej, zwłaszcza jeżeli z Pragi Północ jedziecie na Grochów i tu nawet jakaś stuczka widzę w rejonie ronda Starzyńskiego, więc tam, oj, chyba na każdym pasie. Z tych praskich przez most trochę łatwiej przejechać Gdański, ale z tych praskich pasów tam jest pewien kłopot. Po drugiej stronie miasta z kolei spory tłum na Alei Solidarności przy rondzie ONZ jeszcze na Świętokrzyskiej. Na Alejach Jerozolimskich na odcinku centralnym jadąc w stronę Ochoty i na Armii Ludowej wjeżdżając na most Łazienkowski.
1: Pogoda.
0: Ciepło i tak ma przez kilka kolejnych dni jeszcze pozostać. Ciepło i słonecznie nawet, można powiedzieć. Chociaż w nocach będzie inaczej, ponieważ nocami temperatura spada nawet do odczuwalnych 10-11 stopni.
1: Radio Campus 24/7, 365, mate. Gang, gang.

0: Normalnie o tej porze.
1: Na naszej stronie cały czas wpadają podkaściki z audycji, które być może omijacie, a myślę tu w szczególności o audycjach weekendowych. Jeżeli macie ochotę na porządną dawkę soulu, no to jest audycja Sunday Soul Cellar, niedzielna soulowa piwnica, której uwaga, wcale nie trzeba słuchać w niedzielę. Można jak najbardziej w poniedziałek albo zapisać sobie na jutro, jak tylko lubicie. Razem z Wrześniem oczywiście też niektóre audycje wróciły, mówiłem sporo o łapach w górę. Chłopaki z Kroniki Wypadków Filmowych, którzy też przez wakacje działali w trybie, no właśnie, wakacyjnym, teraz wracają, mówią, w trybie już szkolnym i w najnowszym odcinku aż o 5 tytułach rozmawiają, więc naprawdę duża dawka nowości, chociaż także jest w najnowszym odcinku rozmowa o Nigdy w życiu, także no wiecie, znalazło się i miejsce dla klasyki. Poza tym posłuchacie chociażby Tymka i Rafała Bryndalów w muzycznym podcaście Imię Ojca i Syna, czy zostając w tematach muzycznych, rapu w rap sesji, metalu czy neofolk w Melodiach Mogił Nocnych, ale w Malowanej Skrzyni DJ Krzaka również możecie posłuchać klimatów folkowych, chociaż w najnowszym odcinku Bajle Kumbia panowała. To wszystko znajdziecie na radiocampus.fm, a tych audycji bez muzyki szukajcie również w serwisach streamingowych. No wiecie, o jakich serwisach myślę.

Jay-Z i Dirt Off Your Shoulder. Numer, który zakończa audycję normalnie o tej porze, bo już za niecałe 5 minut 17 i alternator oczywiście dla Was. Bartosz Pergu z tej strony. Dzięki za dziś. Pa!

0: telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
1: Tyler the Creator przed momentem, Daft Punk teraz. Z tą różnicą, że Tylera posłuchaliśmy całego, można tak powiedzieć. A tutaj posłuchamy tylko fragmentu. Mimo że jest to numer dość w prosty sposób złożony. W alternatorze słuchamy fragmentów dwóch. I po wysłuchaniu dwóch głosujecie wy, który numer powinien pojawić się w całości w kampusie, a który może zniknąć w eterze. Co najmniej na jeden dzień.

Tu się już nam rozwija numer drugi. To Express 2 i David Byrne. Zaraz podam numery, choć pewnie je znacie. No i przychodzi czas na pierwszy raz zadane pytanie, numer 1 czy numer 2. Co gramy w kampusie? To wy ustalacie naszą playlistę.

0: 02-827-7205 to numer do dzwonienia, a numer do pisania to 886-971-971. Halo!
1: Cześć, z tej strony Michał.
0: Cześć,
1: i
0: Michał.
1: Ja. U nas akurat jest podział, bo ja jestem samostatą dwójką, a syn jest za jedynką.
0: Zdarza się i tak. Ja w takim razie notuję cyk tutaj głos tak i cyk tutaj tak. No i mamy remis. O, i co robicie w poniedziałek o 17.07?
1: No ja wchodzę w tryb lazy, więc potrzebuję dobrej nuty.
0: No, syn jest w trybie around the world i idzie, gdzie świat go poniesie. O.
1: Dokładnie, dokładnie. Dzisiaj się z kolegami umówił, zaraz go wynosi na zewnątrz, więc on jest around the world, a ja jestem lazy.
0: No i proszę bardzo, mamy zgodę w rodzinie. Trzymajcie się, w takim razie dobrego popołudnia.
1: Super, dzięki, miłego popołudnia.
0: Wzajem. 228-277-205, jak słyszycie, numer działa. I może jeszcze jeden telefon teraz, siema.
2: Cześć.
0: Cześć.
2: Kubi. Tej
0: strony. Heja.
2: Oba numery z 90-tych, 2000-tych lat, ale zdecydowanie jedynka.
0: Z sercem za Daft Punkiem. Dobra.
2: Tak. Było się przy tym królem parkietów w tamtych latach.
0: Da i dzisiaj można być. Na weselach słychać Daft Punk i może nie ten kawałek, ale również.
2: Pozdrowienia dla słuchaczy.
0: Pozdrowienia i dla ciebie. Na razie. Tak jest, więc słuchajcie, rozkręcamy parkiet, nawet jeśli ten parkiet znajduje się za waszymi kierownicami albo w domach przy kanapie, można tańczyć gdzie się chce i jak się chce. 886-971-971 jest to numer, którego można użyć w dwójnasób. Można wysłać wiadomość przez WhatsApp i tak na przykład zrobił Rafał, siemanko. 886-971-971, Andy, Patrycja, Chmura, oni już zagłosowali SMS-ami. Numer ten sam, koszt SMS-a to tyle co do znajomych, więc śmiało zapraszam, zachęcam. Do 19 razem wybieramy muzykę na 97.1 FM i na Radio Campus FM. O, Piotr Topuliński, dzień dobry. I pierwsza propozycja to zespół Hooverphonic. A, bo powiedziałem propozycja. To wasze pomysły zgłaszane SMS-ami, WhatsAppami. Zachęcam. Kolejne można wypuszczać, a my wtedy będziemy robili takie BOOM! Bada-dum!

Było lenistwo, był spokój. Dosyć tego, przynajmniej na chwilę. To Foo Fighters, of all people.

886-971-971. Taką muzyczną propozycję składa nam zespół Unknown Mortal Orchestra.

Nie brakuje od was wiadomości, jeszcze w poprzedniej parze, na przykład M, całą ekipą z samochodu zagłosował. No i tutaj M-owa ekipa z łapkami i są dowody w postaci fotograficznej. Po prostu tutaj 2, 3, 2, 1, 5, 6. Policzone głosy zostały. Mamy tutaj kolejne też wiadomości. Marcin z nami jest na WhatsAppie. Siema. Są i propozycje SMS-owo składane. Dziękuję. Będziemy tutaj je dorzucali do playlisty, jednak wiadomo, konkurs to konkurs, a co do konkursów, to też na to przyjdzie pora. W tym momencie mamy 15 minut po 17, zachęcam do głosowania albo nieco głośniej, ostrzej, tak będzie grał zespół Foo Fighters, albo nieco spokojniej Unknown Mortal Orchestra i kawałek Honey Bee. W pierwszej parze mieliśmy opcję do wyboru albo Królowie Parkietu, albo Lenistwo i Kanapa, no i wygrywa Parkiet.

0: Tekst tego numeru łatwo zapamiętać. Daft Punk, Around the World.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus. SMS 886-971-971.
0: Ten sam numer można wykorzystać na WhatsAppie. Po prostu nas dodajcie jak swoich znajomych. Radio Campus, tak się nazywamy. 20 minut po 17. Już raz można to było usłyszeć. To także jest numer z gatunku tych, że łatwo zapamiętać. Kimbara. The Barry Can't Swim.

0: 886-971-971. SMS-y i WhatsAppy 228-27-7205 to numer do studia.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
0: No i tak, w tym drugim kawałku warstwa liryczna zdecydowanie bardziej rozbudowana. Kimbara, tak już czytam w wiadomości przesłanej przez WhatsApp od Rafała. Siemanko, do Kimbary zostało dorzucone też jakieś takie roztańczone emoji, więc rozumiem, że ten kawałek większą sympatię zebrał u słuchacza. Siema, tu Alternator.
2: Hej, tu Kinga.
0: Cześć, Kinga. Jedynka czy dwójka w tej parze?
2: Jedyneczka.
0: Dobra, to zanotowane. No i co słychać dobrego w poniedziałek?
2: Wracam z pracy.
0: To jest bardzo dobra informacja.
2: I pomyślałam, na poprawę humoru telefon do kampusa to najlepsza opcja.
0: No i mam nadzieję, że się udało. Więc promieniujmy teraz tą radością. O!
2: Super.
0: Trzymaj dzięki. Się, dzięki, papa. 228-27-7205. To jest świetny pomysł. Zadzwonić do kampusa można zagłosować, powiedzieć 1, 2, a przy okazji się podzielić radością, gdzie na mapie Warszawa, albo pod Warszawą, albo w Europie, albo na drugim końcu świata. Jeśli ktoś słucha Alternatora, również można dać cynk. Wiem, że część słuchaczy dzięki internetowi, dzięki stronie Radio Campus FM, słucha nas gdzieś tam, hen, daleko, w innych strefach czasowych. U nas 23 minuty po 17 do 19 to wy ustawiacie naszą playlistę. No i posłuchajcie, jaki chillout nam wlatuje. To Unknown Mortal Orchestra z numerem Honeybee.

0: Termy Warmińskie. Miejsce, w którym po prostu chce się zostać dłużej. Ciepła woda, chwile relaksu i dobra zabawa. Wszystko, czego potrzeba, by naprawdę odpocząć i oderwać się od codzienności. Baseny, wodne atrakcje i strefy relaksu tworzą miejsce, w którym każdy może znaleźć swój sposób na odpoczynek i dobrą zabawę. Zanurz się w chwili odpoczynku. Poczuj ciepło i spójrz na Warmię z zupełnie innej perspektywy. Termy Warmińskie. Twój czas. Twój sposób na relaks. Reklama.
1: 17.30, Wojciech Kopacz.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Co ze ślubowaniem Macieja Berka? Kanclerz reaguje na wygraną niemieckich nacjonalistów. Testy systemów ostrzegania w Warszawie.
2: Wiadomości.
1: Wątpliwości w sprawie ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Berek twierdzi, że prezydent Karol Nawrocki nie kontaktował się z nim w tej sprawie. Zgodnie z artykułem 194 Konstytucji sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm, a prezydent przyjmuje ich ślubowanie. Jednak w przeszłości zdarzały się już odstępstwa od tej reguły. W marcu tego roku Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania czworga wybranych przez parlament sędziów. Podobnie może stać się i w tym przypadku. Sytuację komentuje Maciej Berek.
3: Wszystko krok po kroku, każdego dnia będziemy wykonywali. Wiem, że Państwo chcielibyście ode mnie usłyszeć, co się zadzieje, jeśli nie. Natomiast nawet jeśli takie scenariusze intelektualnie muszą być wykonane, to oczywiście one są wykonywane nie po to, żeby zakładać, że one są bezwzględne do realizacji. Chcę wierzyć w to, że wszystko będzie spokojnie i zgodnie z przepisami przebiegało.
1: Według zapowiedzi koalicji rządzącej Maciej Berek ma dokonać przełomu w upolitycznionym przez PiS Trybunale Konstytucyjnym. Opozycja zarzuca mu jednak, że sam nie jest niezależny. Do tej pory sprawował urząd ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Nie milknął echa wczorajszych wyborów landowych w Saksonii-Anhalcie. Głos po wygranej nacjonalistycznej partii AfD zabrały niemieckie władze federalne. Kiedy prawie 60% mieszkańców landu przy wysokiej frekwencji wybiera partie, które fundamentalnie podważają sens demokratycznych instytucji oraz zasad panujących w naszym kraju, to jest to wynik, którego nie możemy zignorować. I nie ignorujemy. Przedyskutowaliśmy dokładnie tę sprawę. Mówił kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Szef rządu federalnego zapewnił też każdego obywatela Niemiec, że jego rząd będzie przestrzegał obowiązujących praw i że niemieckie instytucje demokratyczne są odporne na radykalizm. W sprawie wypowiedział się też dotychczasowy premier landu Saksonia-Anhalt. Sven Schulze ocenił, że po zdecydowanej wygranej alternatywy dla Niemiec w wyborach jego partia, chrześcijańscy demokraci, nie ma już mandatu do rządzenia tym landem. Oddział alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie od 3 lat jest klasyfikowany przez niemiecki kontrwywiad jako ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne. Fałszywy alarm. Ostrzegamy, że w najbliższych dniach mieszkańcy kilku dzielnic mogą usłyszeć syreny alarmowe częściej niż zwykle. To jednak nie powód do zmartwień. Miasto rozpoczyna akcję sprawdzania systemu ostrzegania. W jej trakcie będą uruchamiane kolejne syreny oraz emitowane komunikaty głosowe. Akcja potrwa od jutra do piątku 18 września w godzinach od 10 do 16. Testy obejmą Śródmieście, Pragę Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. Jeżeli więc w ciągu dnia w którejś z tych dzielnic nagle zawyją syreny, nie powinien być to powód do paniki. Wrześniowe uruchomienia to kontrola, która służy sprawdzeniu sprawności systemu. Kolejne elementy dawnej centrali telefonicznej Pasta w Warszawie zostały objęte ochroną konserwatorską. Do rejestru zabytków wpisano m.in. podest wejściowy z oryginalnymi ceramicznymi płytkami, balustradę i stopnie schodów. Zachowały się na nich ślady po powstaniu warszawskim. Przypomnijmy, Pasta to zwyczajowa nazwa zespołu dwóch budynków przy ulicy Zielnej w Warszawie. Zostały one wzniesione na początku ubiegłego wieku. Wtedy były to jedne z najwyższych budynków w stolicy. Nazwa Pasta pochodzi od pierwszych liter nazwy Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. W czasie powstania warszawskiego został on zdobyty przez polskie oddziały. Budynek Pasty pozostawał w rękach powstańców aż do końca zrywu.
0: Campus. Same sztosy.

na ulicy korzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco. Dziś nie wyszło. Czysta disco. Moja bliska przyszłość. Czysta disco. Ej, dziś nie wyszło. Czysta disco, ej. Wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco. Man, pisać dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco. Moja bliska przyszłość. Ej.

0: Lisa, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta, disco, wszędzie, wszystko, wszystko.
1: Zdecydowanie wśród słuchaczy i słuchaczek Alternatora sporo jest osób jesieniarskich.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
1: Dlatego tak on nam tutaj tak nostalgicznie wjechał. Za 18 minut będzie 18.

0: głębi pewnie czeka. 228-277-205. Tu dzwonimy. 886-971-971. Tu piszemy. WhatsAppy i SMSy.
1: Niezgody, więc imi nie trzeba już. Co dzień oszukuję łeb, terapeutycznie dobry ruch.
0: Głos wysłał właśnie Janek, siemanko, od Michała również mamy głos zanotowane. No i tak jak mówiłem, słucha nas reprezentacja zagraniczna, słuchacze Alternatora, na przykład dostaliśmy pozdrowienia z Włoch. Są także śmieszki z Warszawy, z dzielnicy Włochy, również pozdrawiamy. Siema, siema, siema. Jest także wiadomość z Bergen w Norwegii. Bergen, dodam, jest dziś deszczowe, tak piszą Marta i Natalia. Jest muzyczna propozycja. Zaraz czegoś posłuchamy. No to właśnie tak. I dla tych, którzy patrzą na deszcz, bardzo się cieszą, a także dla tych, którzy już trochę tęsknią za latem. O, dzisiaj w Warszawie niebieskie niebo, słońce i ponoć jutro kolejne upalne dni. No a jestem również z tych deszczowych chłopaków. To propozycja od Marty i Natalii. To posłuchajmy. Pozdro!

0: Czy znajdzie się dziś na antenie miejsce na rok? Decyzja należy do Was. 886-971-971. I pyk. 886-971-971. Może Bobolice to nie zagranica, ale zachodniopomorskie to taki Teksas Polski. Napisał Marcin. Pozdrowienia. Są też Bobolice w województwie śląskim, z tego co dobrze kojarzę mapę, więc podwójnie możemy Bobolice pozdrowić i te drugie. Siemanko. Pozdrowienia dostaliśmy także z Paryża. Elo i głos na dwójkę w tej parze. Tutaj głos od Michała na numer jeden. No i proszę bardzo. Będzie za chwilę wielkie liczenie. I albo Justice i Logic, albo Rad Boy na 97.1. 228-277-205, ten numer przyda nam się do dzwonienia i mówienia. Siemanko!
1: Halo, halo, kampus.
0: No, cześć Patryku, jedynka czy dwójka?
1: Jedyneczka mi jakoś tak do przodu. Tak? No,
0: uwiodła. O,
1: tak.
0: To jest dobry poniedziałek dla ciebie?
1: Wracam właśnie do Warszawy, wjechałem właśnie za Garwolinem, złapało mi kampus, to przełączę, żeby nie słuchać z powrotem tego samego.
0: O, wspaniale.
1: Tej playlisty sprzed 20 lat, ciągle takiej samej.
0: Ale to miewa się playlisty do jeżdżenia autem. Po prostu coś bardziej siada za kłukiem,
1: ja
0: a w innych
1: sytuacjach. Ja nie wiem, jak to podłączyć. Ja nie mam to, jak tego podłączyć.
0: To jakieś kabelki, panie. To już...
1: Nawet TV nie mam.
0: A właśnie, chciałem zapytać, czy masz na czym odtworzyć. Tworzyć te nieco starsze źródła. Starsze źródła. Klasyczne źródła muzyki. Kaseciak, płyty. Mówisz, że
1: nic,
0: płyty nie.
1: Nic takich nie. Mam USB wolne, przy czym ładuję telefon tym USB, więc...
0: No tak. No
1: takie rzeczy teraz powymyślali.
0: Prawda? Te nowe technologie. Jeśli ktoś ma z was jeszcze radio z kaseciakiem, pewnie macie. No to można się pochwalić, jakich kaset.
1: Pewnie Patrycja.
0: A pewnie tak. No ona to lubi słuchać, wiem. I dzisiaj też słucha. Pozdrowienia dla Patrycji, pozdrowienia dla ciebie, Patryku. I na razie.
1: O, ja też pozdrawiam.
0: Pozdrowieni wszyscy, dzięki. 228-277-205. Tak jest, jeśli ktoś teraz gdzieś z kasyciakiem jest po trasie, bo podczas jazdy nie robimy zdjęć, tylko słuchamy, no to pyk, to można pyk. Aha, dobra, jest i komentarz Patrycji, mam radiole na CD. No. Więc słuchajcie, dzisiaj mamy taki przegląd samochodów i naszego sprzętu audio-wideo. To też może być dla nas informacja. Może warto by wydać same sztosy CD, jak w latach 90. czy 2000. Takie składanki sztosów. To może by się przyjęło. 886-971-971. Za 6 minut będzie 18. Nie mam na razie składanek same sztosy do rozdawania. Mam kubki Rady Campus. Nieco tańsze w produkcji, ale jakie złoto czy porcelana. Jakiż to jest porządny materiał. Będzie czas na rozdawanie tych artefaktów w drugiej godzinie alternatora na pewno. Bo pierwszą zakończymy jeszcze spotkaniem z panami raperami.

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
0: Reklama.

Jungle na antenie Radio Campus, 2 minuty po 18. Tak jest, dobrze odliczyliśmy. 1-2 to najważniejsze liczby w tej godzinie alternatora. Pytamy, czy numer 1, czy numer 2. Jest to faktycznie druga godzina alternatora w pierwszym.

886-971-971. It's a London Thing. Ta jest. Taiki New Light, Scott Garcia,

886-971-971. Jeden z tych numerów pojawi się w całości na antenie Radio Campus za moment, bez mojego jakiegoś tam przeszkadzania, dogadywania. To na dwójkę, a co? Pyk. O, też się odezwał słuchacz. Ja mam w samochodzie kaseciaka i kasety z minimalną prawdą. No to legendarna, można by powiedzieć, nuta. Ten kolektyw to jeszcze z czasów rozgłośni harcerskiej. Napisał też słuchacz: panie, jeżdżę polonezem Karo, no to tam tylko kaseciak. I faktycznie jest radyjko, klasyk, no i takie coś to łatwo jest obsłużyć. Bardzo się cieszę, Radio Campus widzę na zdjęciu ustawione jako numer 1 w autku. Bardzo dobrze. No dobra, w takim razie będziemy za chwilę rozdawali rzeczy konkursowo. Ja już jestem, powiedzmy, zwarty i gotowy, ale zanim jeszcze to rozwiążmy parę sprzed godziny 18, bo być może są tacy, którzy już nie mogą z tym przebieraniem nogami w swoich samochodach albo w domach i po prostu chcieliby już potańczyć. No to proszę bardzo, Justice i tu jeszcze Logic. Rapu dzisiaj nie brakuje w takiej właśnie wersji do tańczenia. Da się tak w ogóle? Da się.

No, no, nie ma tak, bo jeszcze byśmy cały numer zagrali. A to jest alternator, w którym najpierw słuchamy fragmentów. Błażej Król i Daria ze Śląska, posłuchajcie, jak brzmi ich numer Srebrny Medalik.

0: spoczywaj, musisz.
1: No i tutaj na dowód jest głos Błażeja. Czy posłuchamy jeszcze Darii?
0: Jesteś młody, jesteś silny, pomyśl, to tak dla przygody, później ostrze, jak gra. Metaliczny posmak.
1: No nie.
0: Metalik słońcu.
2: Alternator.
1: Darii ze Śląska będzie można posłuchać, jeśli zagłosujecie na numer 2 i będziemy mogli posłuchać całego tego numeru, a nie tylko fragmentu. Juna Ara kontra Błażej Król i Daria ze Śląska. Za moment wyniki. Tak jest, słuchacz nam jeszcze przed momentem wysłał kolejne radio, w którym również Campus jest ustawiony jako number one. Cieszy mnie to. Ja jestem również z tych, którzy kiedyś dawno tego nie robiłem, żeby nie było w sklepach, gdy sprawdzałem, jak brzmią różne sprzęty. Audio? To tak sprawdzałem, jak odbiera Campus. No i bardzo ładnie to brzmiało. O, 10 minut po 18:00, za chwilę będzie do wygrania kubek Radio Campus. Zrobimy tak. Usłyszycie za moment fragment numeru znanego wam z Campusa. I to będzie moja podpowiedź, polski rap. O, 886-971-971 jest to nasz numer na WhatsAppie i tutaj będę czekał na odpowiedzi poprawne i niepoprawne, a pytanie brzmi, kto wykonuje ten numer i jak on się nazywa. Więc wykonawca i tytuł, podrzucacie to w wiadomości i odzywam się do pierwszej osoby, która poprawnie odpowie na to pytanie. Ja jestem gotowy, no to posłuchajmy. Numer ten zaczyna się tak...

0: Campus.
1: No i być może tutaj odzywam się do waszej wiedzy muzycznej, być może do skojarzeń, a może do refleksu. Czekam, za chwilę się będę odzywał, później też posłuchamy tego numeru. O, i tak oto, 12 minut po 18, nam miło leci czas.

0: Czołkękę siedzi. 18 minut po 18.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: To teraz wstajemy, nie ma co siedzieć. I tutaj klasyczek w remiksie. Cassius i Feeling For You. Junior Sanchez jest jednym z autorów tego remiksu.

SMS-y, WhatsAppy, telefony, śmiało. Wśród SMS-ów czytam jednak Cassius. Tutaj na WhatsAppie od Piotrka wiadomość numer 1. No dobra, mamy w takim razie w tym momencie przewagę po jednej stronie, ale to się jeszcze może zmienić. Zachęcam. Dzięki za wszystkie wiadomości, które spłynęły podczas konkursu. Sporo tego było, ale się przegrzebałem, dotarłem, wiem i zwycięzca też już wie o zwycięstwie swym. Nie martwcie się, kolejne jakieś muzyczne zagadki, szarady, audio szarady są i w mojej głowie i są już przygotowane jeszcze przed godziną 19. Zdążymy coś zorganizować, a przy okazji też zajrzymy za chwilę do szufladki worka z waszymi różnymi muzycznymi propozycjami. Coś jeszcze, myślę, można zgłosić, choć trochę już tego też mam. Dziękuję. Kilka minut temu mieliśmy do wyboru dwa numery, spośród których drugi numer był współtworzony przez Błażeja Króla i przez Darię ze Śląska. I jakoś tak się złożyło, że nie mieliśmy okazji posłuchać Darii w tym fragmencie wypuszczonym w konkursie. No to teraz posłuchamy i Błażeja, i Darii.

0: Zbliża się 18.30, Wojciech Kopacz.
1: Akademickie Radio Campus.
0: W Sejmie debatowano o tym, jakie zagrożenia klimatyczne nas czekają. Proces Jarosława Szymczyka. Głos polityka AfD w sprawie Polski.
1: Wiadomości.
0: W Sejmie naukowcy debatowali o bezpieczeństwie klimatycznym Polaków. Z ich raportu wynika, że już za 25 lat zmiany klimatu mogą kosztować nasz kraj kilkadziesiąt miliardów rocznie. Eksperci ostrzegają też przed nieodwracalnymi zmianami w polskich lasach.
2: Nasze lasy za lat nie 100 czy 200, tylko za lat kilkadziesiąt, za lat 50 będą wyglądały zupełnie inaczej. Nie będziemy tam mieli sosny, nie będziemy mieli świerka, nie będziemy mieli tego, co nas w tej chwili cieszy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. To są właśnie zmiany klimatu.
0: Mówił prezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Marek Konarzewski. Wydarzenie odbyło się pod patronatem marszałka Sejmu. Tak komentował je Włodzimierz Czarzasty.
3: O klimacie przestano nagle mówić. Zauważcie, że inne sprawy, ważne sprawy, wojny, konflikty, bezpieczeństwo militarne nas pochłonęło. Dzisiaj jest bardzo poważny sygnał z Sejmu, że to jest bardzo poważna sprawa, bo klimat i tak się zmienia bez względu na to, jakie mamy poglądy.
0: Ocieplenie klimatu jest dziś wskazywane jako jedno z zagrożeń bezpieczeństwa państwowego. Przyczynia się ono do zwiększonej migracji czy niszczenia zbiorów rolnych. Dziś rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka. Rozprawa jest prowadzona w trybie niejawnym z uwagi na, jak tłumaczy prokuratura, sytuację w kraju i bezpieczeństwo państwa. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika bez wymaganej zgody, a także o przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego faktu właściwym funkcjonariuszom. Komendant główny policji zarządów PiSu miał zwolnić zabezpieczenia granatnika i wystrzelić. Sprawę komentują teraz politycy ugrupowania.
4: Trudno mi to oceniać, pan komendant to wszystko wyjaśniał, wtedy byliśmy w bliskich relacjach z Ukrainą. Jeżeli popełnił błędy, co więcej, jeżeli nawet złamał prawo, no to już dawno powinien być w tej sprawie osądzony.
0: Mówił Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja twierdzi z kolei, że sprawa Jarosława Szymczyka jest dowodem nieudolności poprzedniej władzy. Byłemu komendantowi głównemu policji grozi nawet do kilku lat więzienia. Kolejny termin rozprawy Jarosława Szymczyka najprawdopodobniej w grudniu. Alternatywa dla Niemiec jest gotowa współpracować z każdą polską partią, która pragnie tak zmienić Unię Europejską, by powstrzymać centralistyczne zapędy i wzmocnić pozycję państw narodowych, oświadczył Martin Poplawski, działacz lokalnych struktur AfD w Görlitz. Zdaniem ekspertów sukces tej partii w Saksonii-Anhalcie może wpłynąć na relacje Niemiec z Polską. Politycy tego ugrupowania wypowiadali niejednoznaczne opinie o hitlerowskich Niemczech. Dwa lata temu polityk AfD Maximilian Krach sugerował, że nie wszyscy członkowie Waffen-SS to zbrodniarze. Część polityków AfD sugerowała też, że zachodnie ziemie Polski w przeszłości były niemieckie. Liderka partii Alice Weidel wypowiadała się o wschodnich landach niemieckich jako o Niemczech środkowych. A Erika Steinbach, polityczka AfD, która urodziła się na terenie dzisiejszej Rumi w województwie pomorskim, uważa się za wypędzoną z Niemiec.
1: Pogoda.
0: Nad Polskę napływać będzie coraz cieplejsze powietrze. Jutro na południowym wschodzie Polski chmur nie będzie lub będzie ich niewiele, a w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22 stopni w okolicach Gdańska przez 27 stopni w centrum kraju do 30 na południowym zachodzie. Ci, którzy kierują się nad morze lub w góry, powinni przygotować się na silny wiatr. W pozostałych miejscach wiatr słaby i umiarkowany.
1: Same żydowskie.

0: Ależ tego się dobrze słucha. To zespół Omasta z numerem In Your Face. To właśnie było In Our Ears.
1: Alternator.
0: Dość tej głupawej lekcji angielskiego. Nie, to ja jeszcze tylko powiem z angielskiego. Kto tutaj zaraz nam może? To Wilken Miski i All By Myself w remiksie Mallgrap.

Miłe plumkanie, za chwilę być może w całości. 228-277-205 i 886-971-971.

francuskiego rapu jeszcze dziś w alternatorze nie było. Pojawia się ku temu okazja, to MHD i Champions League.

Śmiało wysyłać można 886-971-971. To ostatnia para w dzisiejszym alternatorze, ale żegnamy się za kilka minut. Jeszcze trochę. Teraz konkurs. Konkurs, w którym będzie do wygrania kubek Radia Campus i ja już jestem gotowy. Mam nadzieję, że gotowi będziecie i wy. Tym razem będę czekał na wasze odpowiedzi poprawne i niepoprawne na Instagramie Radia Campus. W wiadomości prywatnej wysłanej do profilu Radia Campus trzeba będzie napisać, kto wykonuje ten numer i jak on się nazywa. Numer ten usłyszycie za chwilę, tylko że w wersji odwróconej. Tytuł i wykonawcę można już napisać normalnie, a wiem, że co tydzień mówię ten suchy tekst, no ale sprawdza się, bo rozumiecie zasady, co mnie też bardzo cieszy. Instagram, Radio Campus, tutaj czekam, wiadomości prywatne ślijcie. Kto wykonuje ten numer? Jak on się nazywa?

0: To organek dzieli się wyznaniami na antenie Radia Campus Mississippi w ogniu. Tak zagraliśmy przed momentem. Za 8 minut 19, to znaczy, że alternator się kończy, powróci jutro o 17, a co jeszcze dziś na 97.1 FM i na Radio Campus FM. Już za kilka minut cześć, dzień dobry, dobry wieczór, powie Kasia Wojtasik w magazynie muzycznym, a od 20 najsmaczniejsza audycja w eterze, czyli Jaja w kuchni i Marcin Kuc. Zachęcam, polecam, a na stronie Radio Campus FM znajdziecie podcasty i te audycje, których nie udało się posłuchać, no to proszę bardzo, mamy cały stos, cały wór, można słuchać i nadrabiać. Dzięki za wszystkie wiadomości wysłane, za wszystkie telefony wydzwonione i za konkursy powygrywane. Trzymajcie się i do usłyszenia. Piotr Topuliński.
1: Alternator.

Słyszę niewiele, to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń,

emocje w różnych rozmiarach, kształtach opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy soundtrack, toczy handpan, wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach, każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła.

Fortet dzisiaj zaczyna magazyn muzyczny z utworem i to dla mnie zdziwienie i niespodzianka, który mimo bardzo oszczędnego tekstu, a w zasadzie tytułu Human Voice, który powtarza się tutaj kilkukrotnie, trafił na strony internetowe gromadzące teksty utworów muzycznych, więc jest to jakiś odważny albo zupełnie maszynowy i automatyczny sposób patrzenia na ten właśnie, moim zdaniem, jednak instrumentalny kawałek forteta. Kasia Wojtasik, dzień dobry. Od razu zdradzę, że drugim utworem w magazynie muzycznym też będzie taki, którego autorem jest Fortet, a w zasadzie autorem nowej wersji kawałka grupy Turnstile. Bardzo ciekawa płyta Never Enough Versions, która jest zbiorem wielu interpretacji kawałków zeszłorocznej płyty Never Enough gitarowego, to będę podkreślała, zespołu Turnstile. A te wersje, skoro następna będzie autorstwa Forteta, można już przypuszczać, że są bardzo różne. Jest spora reprezentacja producentów i producentek elektronicznych, bo poza Fortetem choćby Floating Points czy OK Lu, ale też na przykład pewna interpretacja piosenkowa, tak bym nazwała te autorstwa Eltona Johna. Blood Orange też się pojawia wśród autorów. Szabaka pewnie z jakąś dętą jazzową myślą na temat jednego z numerów Turnstile. Więc przeciekawa sprawa. Posłuchamy jednego z utworów z tej płyty. To będzie fortetowa wersja kawałka, który nosi tytuł Look Out For Me. Kasia Wojtasik, dzień dobry. Zapraszam do 20.00.

With Ending i Actress z jednym z letnich singli, choć nie letnich w brzmieniu, tylko po prostu wydanych latem, a podkreślam to dlatego, że dzisiaj będą specjaliści od brzmień słonecznych, którzy w ten sposób o sobie opowiadają. To za chwilę, bo najpierw jednak płyta, na którą długo czekałam i w jakimś sensie trochę czekaliśmy wspólnie, słuchając kolejnych numerów Corto Alto, zbliżających nas do premiery Some Small Fortune, czyli płyty, która ukazała się w piątek. Dwa fragmenty z tego albumu przed nami, moim zdaniem różne i bardzo fajnie prezentujące to, jakiego rodzaju dynamiki na tej płycie można się spodziewać. Raz mocna dęta taneczna, energetyczna, a innym razem nieco bardziej nastrojowa, momentami piosenkowa za sprawą gości. Najpierw z tego pierwszego porządku Temple, a zaraz potem Paper. Corto Alto.

może być płyta dla jesieniar i jesieniarzy momentami, ale będą też momenty, które nakażą natychmiast wyskoczyć spod koca. Mówię o Some Small Fortune, nowej płycie Corto Alto, która mam nadzieję, że pozwoli mu zjechać trochę świata z tym materiałem i z zespołem i że to zjeżdżanie świata będzie też geograficznie zakrawało o jakieś tereny bliskie, jeśli nie Warszawie, to może po prostu Polsce. Takie plany, żeby zawitać w pobliże, ma Jordan Rakei. To są plany na 2027 rok. Zacznijmy od koncertu. 2 kwietnia przyszłego roku wystąpi w Palladium, ale żeby przyjechać między innymi do Polski, ale też mnóstwa innych miejsc na świecie, trzeba wcześniej wydać płytę. I to jest ten pierwszy plan na końcówkę października, bo wtedy właśnie Safe Place to be Wild Jordana Rakei się ukaże. Będzie zatem dużo czasu, żeby podtrenować zwrotki, refreny i na początku kwietnia śpiewać już dobrze znane sobie i jemu też teksty, między innymi w Palladium, więc trochę w ramach treningu, trochę w ramach zapowiedzi rozgrzewki przedpłytowej w magazynie teraz Enemies.

A to wspomniani specjaliści od brzmień słonecznych, bo tak o sobie mówi skład Reina Tropical. Tutaj wspólnie z Helado Negro rzecz nazwana Helado Tropical. Daleko tej nazwy wspólnej nie szukali. Piękna, słoneczna płyta, może jeden z ostatnich momentów roku na posłuchanie jej w świetle przeznaczonym do słuchania tego albumu, czyli po prostu w świetle słonecznym. Soledad z tego wspólnego albumu, przypomnę, Helado Tropical. Przed momentem. Czas na rzeczy szalone w magazynie, a takie reprezentuje w swojej twórczości Putej.

Escalations, tytułowy utwór z ostatniej epki Leżą Radka Krzyżanowskiego. Tydzień temu słuchaliśmy innego i był to jednocześnie powrót do debiutanckiej płyty Camp, bo Hits, numer z tamtego albumu w wersji zremiksowanej również na wspomnianej epce się znalazł. Zmierzam do tego, że skoro dwa numery już za wami, a to epka, to niewielka jeszcze, ale jednak część tego wydawnictwa została do odkrycia na własną rękę. Tydzień temu też głośno wyrażałam swoje życzenia / marzenia o tym, żebyśmy posłuchali na żywo gdzieś nowej płyty Bonobo i niemalże się spełniło, bo daty trasy koncertowej obejmującej Europę ogłoszone z aż 3 przystankami w Polsce, więc można od razu rozważyć i zanotować. 10 marca Warszawa, 13 marca Gdańsk, 16 marca Wrocław. Słuchamy płyty, której premiera wkrótce, a na której też znajdzie się ten utwór Drift i Bonobo.

0: bardzo powoli, ale jednak docierają do nas nowe single duetu Laura. To Circles, drugi z numerów, którego możemy posłuchać. Za tymi numerami i za duetem ciągnie się też obietnica płyty, która mam nadzieję, że już niedługo. A przypomnę, że jest to duet złożony z artystów, których znamy doskonale. Rosalie i 88 we wspólnym działaniu i z zamiarami zamknięcia tego czasu i wspólnej twórczości na płycie. Kończy dzisiejszy magazyn muzyczny duet zupełnie inny, który ostatnio z nieco większą częstotliwością i regularnością dostarcza kolejnych utworów. DJ Blik i Dominika Płonka z numerem nazwanym Dzięki Tobie i jeszcze takim oldschoolowym buziaczkiem złożonym z dwukropka i gwiazdki. Wygląda to tak, jakbyśmy czytali pewien status na Gadu Gadu, jeśli ktoś jeszcze pamięta takie zapisy. Blik i Płonka na koniec. Kasia Wojtasik, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Magazyn muzyczny.

0: Jaja w kuchni.
1: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tu wśródka audycja w polskim eterze. Ja się nazywam Marcin Kuc i realizuje nas oczywiście jak zwykle Tomek Paziewski i jego cień, człowiek, który uczy się robić realizację, ale nie podajemy jego nazwiska, gdyż jest tajemniczy. Albo go ścigają, albo go chcą ścigać, więc jest to nasz tajemniczy drugi realizator, ale dbają we dwóch o to, żebyście nas słyszeli. Od razu przeprosimy za zeszły tydzień. No niestety nie udało nam się spotkać z restauracją Wilcza 43, bo tam bardzo nimi wstrząsło, gdyż ekipa się zawinęła z restauracji i ta restauracja, żeby trwać, musi mieć kim gotować, więc jeżeli tam się wszystko postawi na nowo, na nogi, to będziemy o tym rozmawiać, a jak nie, to będziemy wspominać, bo było bardzo dobrze, a przed nami rozmowa z reprezentantami mitologii. Powiedzcie dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Magda i Olaf są z nami. Proszę Państwa, będziemy rozmawiali o mięsie.
3: O tylko mięsie, nie rzucajmy mitologii.
1: Nie, no mięsem nie możemy rzucać, bo potem sympatyczni słuchacze, którzy sympatycznie lubią napisać do nas, piszą, że ktoś powiedział, że coś jest jedwabiście fajne.
3: Uprzejmie donoszę.
1: Tak jest. Moi drodzy, no mitologia trwa od lat bardzo wielu. Na Kruczej, ale nie tylko na Kruczej.
3: Sprostowanie.
2: No właśnie, musimy lekko sprostować. Niedawno pożegnaliśmy się z lokalem, jak gdyby założycielskim. Zamknęliśmy Kruczą. Jesteśmy już teraz tylko na Koszykowej 44 w Warszawie.
3: 47.
2: Oraz, 47, Boże. Oraz we Wrocławiu. W kilku lokalizacjach.
1: No właśnie, bo ten Wrocław chciałem zapytać, bo tam to jest marka potęga, ale czyli Krucza, lokal na Kruczej w ogóle w tym ciągu, który jest taki nieszczęsny, tam w ogóle cały czas coś, nie ma prądu, nie wiadomo, kto jest właścicielem lokalu.
2: Tam
1: ktoś,
2: jest karamba po prostu.
1: Ktoś, drzwi się otwierają w dziwny sposób, dziwne rzeczy dzieją się z ludźmi, ludzie znikają na kilka godzin, nie wiadomo, gdzie byli. Różne rzeczy miały tam miejsce. Miałem przyjemność przez prawie 2 lata mieszkać naprzeciwko, więc wiele rzeczy z okna widziałem. No ale też media workerzy, zwłaszcza moi ulubieni, ci te dzieciaki z Czerskiej, bardzo płaczą, że lokale na Krucze się wyludniają i że będzie tam pewnie zaraz jakiś dark shop, dark kitchen. A na końcu jeszcze miasto zapowiada, że rozkopią tę ulicę. I ojej, jakie to właśnie, dziwne, że wszyscy tak, się stamtąd zawijają.
2: Dokładnie tak, no to ta zapowiedź jest czymś, co wisi, chociaż nie ma terminów żadnych ustalonych.
3: Tak, tak naprawdę, to już wisi od 2 lat w powietrzu.
2: Dokładnie.
1: No ale to, co zostało zrobione przed Pałacem Kultury, no wygląda fajnie, ale trwało tak strasznie długo i tak niepotrzebnie długo. Tak, i tak zabiło po prostu wszystkie biznesy tam. Oczywiście, no delikatesen na przykład, no, Filip nie wytrzymał tej presji, tego, że nikt nie może tam przechodzić, ale myślę, że największym beneficjentem jest Duża Micha.
2: Dokładnie. W tym momencie nawet tak.
1: I teraz całe te 11 milionów turystów będzie jadło Dużą Michę i mówiło: świetne polskie jedzenie, pierogi, zupa fo.
3: Ale tak jeszcze do Kruczej wracając, to wydaje mi się, że jako mitologia, to my całkiem długo się utrzymaliśmy w jednym miejscu.
2: Ja mam pewne doświadczenie tak z tym mocno. Miejscem, szczególnie z tym lokalem, ponieważ pracowałem tam kiedyś, jeszcze dawno, dawno temu, w restauracji Divino. Mhm. A potem to miejsce... No, gościło wiele restauracji. Ten jeden adres gościł wiele restauracji.
1: I pewnie jeszcze będzie zagościł tam wiele.
2: I my jako mitologia utrzymywaliśmy się tam bardzo długo. Najdłużej chyba.
1: Znaczy lokal jest w ogóle bardzo, bardzo wdzięczny. No te wielkie okna, które można otworzyć, zdjąć i w ogóle to robi fajne wrażenie. No ale prawda jest taka, że jednak jest coś dziwnego w tym śródmieściu, że ono centrum przerzuca się
2: znaczy, na... nam właśnie chodziło głównie o lokal. To z tego powodu tego się przenieśliśmy. Po pierwsze było to wąskie gardło, weekendy nie nadążaliśmy, otworzyliśmy drugi lokal, żeby nadążać, ale lokalizacja była troszeczkę za blisko. Postanowiliśmy zostać przy ładnym, wyremontowanym, klimatyzowanym, ogrzewanym lokalu.
1: Nie rozumiem, o co ci teraz chodzi? Było ci zimno?
2: Nie, ja tu przy grillu stoję.
1: No dobrze, moi drodzy, jako że ta audycja Bawiąc Uczy, Ucząc Bawi i też prezentuje Państwu muzykę z całego świata, to jakżeby inaczej, coś z płyty, o której wszyscy napisali: Tom Hardy nagrał płytę! No to nagrał. Więc Charface lub jak sami zainteresowani mówią Zarface. My mówimy czy, bo my jesteśmy czarujący. Franki Pulitzer, Charface, Franki. Gramy.

0: jaja w kuchni.
1: Wrócimy jeszcze do tego albumu, który promowany jest wieloma singlami, ale jak zwykle najgłośniejszy jest zawsze featuring Method Mana, więc to też zagramy oczywiście. Rozmawiamy o mitologii i spoglądam na ich Instagram, no i widzę, że jest jeden post zrobiony przy pomocy AI, ale nie jest AI slopem. No i Olaf Michalczyk mówi, że był w Budapeszcie. Jak wygląda w Budapeszcie marketing restauracji?
2: Każda praktycznie restauracja, szczególnie tam na tej żydowskiej dzielnicy, gdzie ich jest masa tych restauracji, ma przed lokalem wabik na turystów w postaci wygenerowanego całkowicie w AI menu ze zdjęciami dań wygenerowanymi w AI.
1: Czyli nie zdjęciami.
2: czyli po prostu potrzebuje mieć na obrazku gulasz. I to jest to, co ChatGPT myśli, że to jest gulasz. Czyli wszystko idealnie, równe kostki, mięso wyglądające jak kostka Rubika, tak na dobrą sprawę. Notabene, a propos Węgier,
1: dokładnie.
2: Tak. Nie, ogólnie straszne to jest. Ja rozumiem, no nie każdy ma budżety i tak dalej.
1: Ale teraz się okazuje, że nikt nie ma budżetów.
2: No, ale tam jest taki przesyt tego, że to jest horror po prostu.
1: A prawda jest taka, że oczywiście będziemy wszyscy korzystać z tego, no bo jest to łatwe, proste, przyjemne i w miarę tanie póki co. I mi naprzeciwko domu budują 4 bloki, które będą centrami danych, więc chyba ludzie zobaczą, że to nie robi się tak nie wiadomo gdzie, gdzieś w chmurze, która lata nad naszymi głowami. Ale cały czas sytuacja jest taka, że to człowiek opiniuje, czy to przejdzie, czy nie przejdzie, więc to człowiek wybiera, dlaczego jest to takie cholernie brzydkie.
2: Dokładnie. Więc można to zmienić jednym prostym promptem, a się po prostu nie chce, albo nie umieją, albo nie wiedzą.
1: Nie
2: mam pojęcia zielonego.
1: Może trzeba było troszeczkę czasu spędzić w muzeum, a nie na grillu. No dobrze, ale z tego waszego jednego promptowego plakatu, który jest zaproszeniem na imprezę we Wrocławiu, gdzie sos pieprzowy wlewa się do Odry, widzimy troszeczkę temat, który u was na kuchni się pojawia, czyli klasyka: frytki, sos pieprzowy i
2: tak,
1: stek.
2: Wystartowaliśmy z końcem lipca z festiwalem. Dobrze mówię, z końcem lipca czy z początkiem?
3: Z początkiem lipca.
2: Z początkiem lipca. Festiwal miał trwać do początku września, no ale przedłużyliśmy o jeszcze miesiąc. I to jest taka idea, że chcielibyśmy jak gdyby troszeczkę odczarować steki. Chcielibyśmy, aby nie były to daje na specjalną okazję, żeby były bardziej komfort foodowe. I dlatego też ceny, jakie mamy za te steki, są wszystkie poniżej 100 zł.
3: Może nie odczarować same steki, ale odczarować ceny.
2: To daje się ludzi do steku bardziej w ten sposób, ceny. Że nie jest to danie na specjalną okazję. Możemy sobie pozwolić na nie nawet 3 razy w tygodniu. Tym bardziej, że mamy bardzo wysokiej jakości wołowinę argentyńską, japońską, amerykańską. Ten cały festiwal jest oparty na argentyńskiej wołowinie. Są to 3 cięcia. Jest to roast beef New York z okrywą tłuszczową, z frytkami właśnie i sosem autorskim. Jest to sos troszeczkę podobny do Café de Paris, ale bardziej śmietanowy, nazwany Hudson od rzeki. No New York, Flooder, wiesz. Potem mamy ribeye, też argentyńskiego z makaronem, z linguini w sosie crudo al limone. I ostatni, już klasyczny, najbardziej, czyli polędwica na pire, takim maślanym, z dzikim brokułem, fasolką szparagową i sosem pieprzowym.
1: I przedłużyliście festiwal, bo ludzie oszaleli.
2: Tak. Tak, ogólnie od początku trwania festiwalu razem z gastro miastami sprzedaliśmy około 10 tysięcy steków.
1: Jezu, ja zacznę sobie to liczyć i znowu zacznę się zastanawiać.
2: We wszystkich restauracjach oczywiście.
1: No tak, ja w ogóle też chciałem bardzo pogratulować. Vegan Ramen Shop dzisiaj ogłosili, że sprzedali milionowy wegański ramen.
2: Super.
1: Piękna sprawa. Pamiętam jak byłem kiedyś bardzo gruby i bardzo często to jadłem. Ciekawe dlaczego, czy jedno było połączone z drugim. W każdym razie 10 tysięcy steków, czyli tak naprawdę trzeba zrobić jakiś event ludziom, żeby przyszli jeść. No bo teraz tak, restauracji jest cały czas bardzo dużo. I mam wrażenie, że można sprzedawać cały czas to samo, tylko trzeba inaczej to reklamować.
3: U nas zaczęło się od steka za złotówkę. To był pierwszy taki hitowy event, powiedzmy tygodniowy. I faktycznie w przeciągu całego tygodnia sprzedaliśmy ponad 3000 steków.
2: W tydzień czasu.
3: No to blisko 4000.
1: Zarabiając 3000 złotych.
2: Nie, wręcz przeciwnie. Dodatki oraz alkohol i napoje były płatne normalnie.
1: Tak, pozdrawiamy tych, co chcą darmową wodę w lokalach.
2: Nie, z tym akurat nie mam najmniejszego problemu.
3: Mamy.
2: Darmowa woda w lokalu.
1: Macie darmową wodę?
3: Mamy, tak. Nawet gazowaną.
2: Nawet gazowaną.
1: Wow.
2: Tacy jesteśmy do ludzi.
1: Steki za złotówkę, darmowa woda. O co chodzi? Co tam się przewala pod stołem?
2: Jesteśmy altruistami. Tak żywieniowymi. Nie, tak naprawdę.
1: Frytki za 70 złotych.
2: Tak. Nie, tak naprawdę chodzi o to, że w dobie konceptów talerzykowych i mini porcji za 80 zł albo średniej klasy restauracji, które liczą za margaritę 50, nie, jest coraz gorzej tak naprawdę i ten sektor środka jak gdyby moim zdaniem pomału wygasa, tak?
1: Tak, to prawda.
2: Będą restauracje z doświadczeniem za naprawdę grube pieniądze i odpowiedniki barów mlecznych, jadłodajni i takich miejsc, gdzie można zjeść więcej niż raz na miesiąc.
1: Nie tłucz tak po stole, bo wszystko słychać i ja dostaję za każdym razem takiego strzała. I oni też.
2: Dobra.
1: W gestykuluj w powietrzu.
2: W ogóle nie będę dotykał. Nie, bo potem jeszcze powiedzą, że jakieś te rzymskie saluty czy coś.
1: Ale to jest bardzo, to wiele razy też tutaj podnosiliśmy, że jest tak, że street food tak naprawdę w tym momencie, jeżeli jest poniżej bariery 50 zł, no to jest albo bardzo malutki, albo jest z bardzo tanich rzeczy. A tak naprawdę na talerzu w restauracji już ta cena jest bardzo zbliżona, więc tak. po co ten street food jeść w takim razie, jeżeli można pójść właśnie na stek i nie wiem, dobrze widziałem, że któryś jest za 59 zł?
2: Tak, 59 zł, 69 zł, tak? I 99 zł polędwicy. No, wszystkie są poniżej 100 zł i to jest pełnoprawne danie całe, więc można się najeść naprawdę, nie wydając grubych pieniędzy.
3: Tak, w cenie jest lunch. Gdzie jest haczyk?
2: Haczyk jest taki, że ostatnio rozwinęliśmy się dosyć bardzo we Wrocławiu. Zwiększyliśmy o wiele naszą produkcję. Mamy naprawdę zbudowane potężne miejsce, gdzie możemy te steki ciąć, przechowywać. Jesteśmy w stanie zamówić tych steków dużo więcej. A jako jedyny na Polskę przedstawiciel Jakobsena mamy naprawdę bardzo dobre ceny na to i dlatego też chcemy jak gdyby wolumenem nadrabiać wysokie ceny, bo nie oszukujmy się, no sądzę naprawdę, że ludzie nie są coraz bogatsi, a chcieliby cały czas jeść w restauracjach, do których się przyzwyczaili chodzić.
1: No to prawda.
2: Bo ludzie odpływających gości próbują nadrobić sobie podnosząc ceny. To jest równia pochyła do tego, żeby spać.
1: No wiesz, łatwo ci mówić, bo masz magazyn wołowiny, no a jak ktoś nie ma, to
2: mam
1: to
2: się... magazyn wołowiny, mam Southerner Pride'a. SP500, tu mam dla ciebie pastrami, żebyś spróbował naszego pastrami dopracowanego przez pół roku. Także...
1: Bardzo się cieszę na pastrami, bardzo lubię pastrami.
2: Tak, ja też. Dużo go jem.
1: Nawet,
2: to dobry rok był.
1: nawet wolę pastrami od steków. Chociaż wczoraj smażyłem steki, grillowałem na kawale drewna i smarowałem je olejem sezamowym, sosem rybnym i sosem sojowym i sosem ostrygowym, taką glazurą i było to bardzo dobre. Więc zrobiłem to
2: inaczej. Nasze steki są dobre, nie trzeba ich smarować. Wystarczy soli pierwszy. Nie, żartuję. Oczywiście, że fajnie jest podkręcić smak, szczególnie w taki azjatycki sposób, co nie jest oczywiste przy stekach. Szczególnie w Europie, tak na dobrą sprawę, bo wszyscy patrzą albo na Francję, albo na Stany, jeżeli chodzi o steki.
1: No właśnie, no, ale macie
2: dostałeś Wagyu A5, region Kyakushima, sezonowane 8 tygodni na mokro. Specjalnie dla ciebie możesz przyrządzić jak chcesz. Możesz posmarować nim chleb, bo topi się w temperaturze ciała.
1: Ja się boję jeść Wagyu.
2: Czemu?
1: No, bo jest za tłuste. Silnianki mnie bolą.
2: Aha, okej.
1: Okay. Bardzo się cieszę. No dobrze, pamiętajcie, że selekcja muzyki została dzisiaj wybrana dosłownie w 6 sekund, więc bardzo eklektycznie będzie to teraz coś, utwór, który bardzo, bardzo spolaryzował scenę hip-hopową w roku 2000, czyli 26 lat temu. Grammatic Freako.

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Czyli mitologia to jest takie miejsce ze stykami, które nie jest fancy, nie jest posz.
2: Nie, no absolutnie nie.
1: Daj jej coś powiedzieć.
2: Tak, mów, opowiadaj.
1: Się rozgadał.
3: Nie, no znaczy, tak naprawdę jeżeli chodzi o samo jedzenie, to cenowo i jedzeniem wyjdziemy do każdego tak naprawdę. Do każdego gościa i do bardziej posz i do takiego, jak siedzi obok mnie.
2: Zwykłego zjadacza steków.
1: Tak. Dla pana i dla chama.
2: Tak,
3: ale nie, my chcemy się trochę odbić od takiego, bo ani wystrojem, ani obsługą, klimatem nie jesteśmy absolutnie jakimś super posz miejscem.
1: Jest taka kategoria miejsc ze stykami, która nie jest posz. No jest, nie wiem, podejrzewam, że Whisky in the Jar jest jakimś takim waszą konkurencją.
2: No nie do końca. Pracuję w troszkę innym segmencie. Oni tam starają się być dla Harley'owców.
1: No tak, ale jest

0: Czyli powiem ci tak, no, lokalizacja na Koszykowej 47, to jest w tym zagłębiu restauracyjnym za Orzo, w tym podwórku, gdzie jest Deitery, gdzie są dyletanci. Do niedawna jeszcze był wegański odłam Łuki Łuki, ale już go nie ma. Się wyprowadzili, mili państwo. Tak. No i jesteśmy my, tak? No i oczywiście jeszcze Speakeasy Backroom, tak? Tam na tyłach, super. Miejsce na drinki, gdzie nikt nie wie, gdzie ono jest. I robimy za gajda, żeby kierować ludzi tam.
1: Informacja turystyczna.
0: Tak, dokładnie. No ale ogólnie no fajnie, żeby ludzie wiedzieli, że tam jesteśmy, bo podejrzewam, że część osób nie śledzi naszego Instagrama, a byli stałymi gośćmi na przykład.
2: No właśnie, ja też myślałem, że krótsza cały czas, tylko że ja się wyprowadziłem w październiku w zeszłym roku pod Warszawę, więc jestem w niej w zasadzie w radiu i ewentualnie gdzieś.
1: Ale to dobrze wiedzieć, bo to znaczy, my naprawdę byliśmy przekonani, że ta informacja bardzo poszła w eter, a okazuje się, że jednak może
0: jeszcze
1: nie,
0: są,
1: że
0: ludzie,
1: jeszcze...
0: którzy nie wiedzą, że się tam zamknęliśmy, tak, po prostu i to dlatego jak gdyby chcemy tymi festiwalami przyciągnąć, troszeczkę też chcemy iść kompletnie już w tą stronę, nie tylko festiwal, ale kontynuować to dalej, te ceny, żeby były dalej przystępne. Może nie będą aż tak festiwalowe, ale wciąż chcemy utrzymać ten pułap taki, że normalny człowiek może sobie pozwolić na tego steka. Mam oczywiście też droższe pozycje takie, jak tutaj leży na przykład u ciebie na stole. Jeżeli ktoś sobie życzy doświadczenia z rozpływającym się...
2: Momentu,
0: dokładnie. To jak najbardziej jesteśmy w stanie to zaserwować.
2: Gorący kamień na mchu i na tym, plasterek
0: zbierany na bałtyckiej plaży.
2: Tak jest. Oczywiście. I tak. Wszystko wymodlone bardzo dobrze.
0: Dokładnie.
2: Z kogo się śmiejemy, no, czym miesza zupę, też wszyscy wiemy.
0: Tak jest.
2: Drodzy państwo, ile jest mięsa w mięsie na takim talerzu za 59 zł? Bo teraz pewnie słuchacze myślą, że nawalili frytek, sosu i 100 gramów mięsa.
0: Każdy stek jest to cięcie 200-gramowe.
2: Czy jest to już
0: słusznych rozmiarów wielkości mojej dłoni?
2: Prawie 60 gramów steczek, białka.
0: Steczek, dokładnie.
1: I wcale nie różni się to od steków, które są w karcie,
0: tak.
1: Bo w karcie mamy, polenica
0: znaczy,
1: jest 200-gramowa,
0: 250-gramowa. Tak. O 50 gram mamy po prostu karciane, ale za to poszliśmy też w stronę gościa i masz dwa dodatki do wyboru za darmo. Do steka, którego kupujesz u nas w karcie, w wyższej cenie. Także wciąż masz skompletowane całe danie.
2: No i głodny się zrobiłem. Ja dzisiaj przejechałem pół Polski, żeby nie było, że całą.
0: Często jeździmy w te okolice.
2: I jadłem smażonego kurczaka z Popajsa.
0: Okej, okay, jak ci było z tym?
2: Wiesz co, jadłem to drugi raz. No,
0: ja raz jadłem.
2: Jak jadłem pierwszy raz, była...
0: A Red Honey jadłeś?
2: Nie, była opcja jalapeno, za pierwszym razem była fajna, teraz była opcja pickle i była niefajna. Ale to ciekawe, to jest takie miejsce, gdzie nie ma ludzi. Ja bardzo lubię takie miejsca, bo tak, w toalecie jest czysto.
0: Okay.
2: To jest dla mnie ważne.
0: Jest to plus.
2: Po drodze i nie trzeba było długo czekać. Tak, to jednak fast food to jest fast food i robi z człowiekiem złe rzeczy. No ale cóż, no mogłem sobie zrobić kanapkę, ale nie zrobiłem. I tak się stało. A mogłem wpaść do Wrocławia, do mitologii.
0: Mogłeś, jak najbardziej. Jesteśmy też na hucie teraz do końca miesiąca. Nie wiem, czy znasz projekt huty.
2: Na Grabiszyńskiej.
0: Tak, w Hutmenie jest ogólnie taki food court a la Nocny Market. I też tam jesteśmy. Idea łączenia rejwów z jedzeniem nie do końca chyba się sprawdza.
2: Ciekawe dlaczego.
0: No, wszystkie na tym zastanawiają. Aczkolwiek i tak jest tam bardzo fajnie i naprawdę świetnie jest to zorganizowane i każdemu, kto jest we Wrocławiu, polecam przyjść tam. Jeżeli nie do nas, to ja zobaczę, jak to wygląda.
2: No, widziałem zdjęcia, tylko miałem się przejechać do Wrocławia wczoraj, ale pokonał mnie stek z grilla i poszedłem spać. Miałem wrócić do Warszawy wczoraj, ale niestety przysnęło mi się.
0: Śpiączka gastronomiczna.
2: Także śpiączka gastronomiczna mnie uderzyła, a najlepsze jest to, że robiłem te steki tylko dlatego, że wcześniej robiłem mieloną wołowinę, wsadzałem do gorzkiego melona i okazało się, że gorzki melon jest niejadalny dla białego człowieka, no i stąd takie rzeczy. Wkrótce Wkrótce wszystko będzie do zobaczenia. To co? Zapowiadane Med Technology Zarface.

0: Jaja w kuchni w Radio Campus.
1: Wracamy. Poszedłem jeść ciasto. Taka jest prawda. Tak się odżywiam dzisiaj. Smażony kurczak i ciasto. A mogłem pójść do mitologii.
2: Ale kolację możesz mieć dobrą.
1: No, w sumie, kurczę, jakbym znalazł gdzieś... Bo ja sobie wczoraj kupiłem taką fajną bułeczkę i zostawiłem ją tacie. Także nie mam żadnego... Masz sznytki?
3: Proszę.
1: No i to jest właśnie, ja bardzo lubię pracować z młodzieżą. Taką powyżej 30, bo oni myślą. Powiedzcie mi w ogóle, czy to jest tak, że no bo zahaczyliśmy o to, zamykają się lokale na krócej.
3: Ale otwierają się też nowe.
1: I w pewnym momencie zostanie tylko pizzajolo tam. Ludzie będą do pizzajolo stać w kolejce w jakimś wielkim wykopie, który tam wskoczy na 10 lat, jak znam realia remontów.
3: Jak budowali metro, to nie wszystkie lokale się pogrążyły, aczkolwiek zdecydowano.
1: O Jezus, pamiętam, ja się wtedy przeprowadzałem z Wrocławia do Warszawy i pamiętam, jak poszedłem do Ajoli i nie mogłem w ogóle...
3: No była piaskownica.
1: Nie mogłem przeżyć, co tam się działo w ogóle. Odkrywkowa metoda budowy metra, no i teraz w zasadzie będzie to wyglądało prawdopodobnie podobnie.
3: Tym bardziej, że Krucza nazywa się Krucza ze względu na te grunty, na których jest ustanowiona, więc tam podejrzewam, że to będzie takie wyzwanie pokopać sobie troszeczkę. Może się przeciągnąć.
1: No, a jeszcze ktoś wpadnie...
3: Dlatego my jesteśmy na Koszykowie 47, tam na razie nic nie będą kopać.
1: No i właśnie, ale powiedziałeś, że zamknęło się tam Uki Green.
3: Tak.
1: I teraz tak, zamykają się kolejne wegańskie miejsca.
3: Czy ale sprzedajemy 10 tysięcy steków.
1: Czy
3: to jest znak czasu?
1: To signum temporis, proszę tak państwa. Doczekaliśmy się. Czyli z jednej strony AfD wygrywa w Saksonii, z drugiej strony coraz więcej mięsa. I jak na to patrzeć? Czy jest jakaś korelacja? Jak państwo myślą?
3: Podejrzewam, że z mojego poziomu wiedzy nie jestem w stanie wysnuć żadnych sensownych wniosków dotyczących tej korelacji, aczkolwiek może coś być na rzeczy.
1: Nie wiem, ale się domyślam.
3: Tak jest.
1: Nie, ale żarty żartami. Prawda jest taka, że tak naprawdę jest jakiś renesans mięsa, ale takiego bardziej mięsa, brzydko mówiąc, jakościowego po marketingowemu.
3: Tak, no ludzie są coraz bardziej świadomi konsumentami i nie chcą jeść byle czego. Mnóstwo kanałów internetowych wyrażających swoje opinie na temat tego, czy coś jest smaczne, czy jest niesmaczne, mających naprawdę bardzo duże zasięgi, powoduje to, że ludzie po prostu sami się zmieniają w takich koneserów, kiedy idą do miejsca z jedzeniem. Kiedy idą do kraftowego kebaba i chcą też jak gdyby móc ocenić to doświadczenie, że czym smakuje, czym nie smakuje, już nie tylko to, jak ktoś im przyniósł i zabrał.
1: I najlepiej, żeby nie smakowało, żeby powiedzieć, że książę nie miał racji.
3: Ja nie powiedziałem tego imię.
2: Ale to prawda, bo wśród gości coraz rzadziej stek sika krwią, tylko soczem, więc faktycznie...
3: Chociaż zdarzają się wciąż.
2: Świadomość może rośnie, tak. Że
3: ten stek nie jest medium, bo nie ma w nim krwi.
2: Mm-hmm. To no,
3: droga pani, krew to jest w żyłach.
1: Krew jest w żyłach, a to jest halal.
3: Tak jest.
1: No ale to, jejku, no ale ja myślę, że temat w ogóle mięsa i powrotu mięsa to jest też historia tego, że wszystko jest proteinowe i w końcu sobie ludzie się jurgnęli, że kurczę, kurczak, ryż i kreatyna zrobią
3: lepsze
1: z ciebie...
2: Tak.
1: No tak. Chociaż oczywiście wegańskie białko jest białkiem nadal, ale jednak to jest przyswajane troszeczkę inaczej i tak naprawdę taki stek jeszcze posypany parmezanem to jest superfood białkowy.
3: Akurat no, my to parmezanem sypiemy tą mniej zdrowszą część, chociaż na upartego można byłoby powiedzieć, że to sałatka jest, no bo w końcu z ziemniaków, w ziemniach warzywo, tak, no to sałatka. Frytki to sałatka w pewnym sensie.
1: W pewnym sensie tak.
3: Wódka też sałatka podobno.
1: Zależy na jakim tłuszczu są smażone.
3: Sałatkowy,
1: tak. Widziałem imbę, która gdzieś tam w Konstancinie się dzieje, że ktoś postawił food trucka, gdzie smaży frytki na smalcu i ludzie mówią, ble, niedobre. I przyszli inni i zaczęli mówić, najlepszy tłuszcz. Także to jest też jest jakaś taka zajawka. Przez tyle lat mówili, że tak, kurczak zły, świnia zła, wołowina, o Jezu, najgorsza po prostu. Potem, jak zaczął się hype na steki, to, że byli tacy, którzy chcieli jeść surowe. Nie dało się tego pokroić, ale surowe.
3: Ja ostatnio po tylu latach mojej pracy na kuchni dowiedziałem się, że moi kucharze z niegdysiejszej knajpy wiele lat temu, którzy o stekach nie mieli za dużo pojęcia, robili stopień przyrządzenia, o którego ja istnieniu nie miałem pojęcia, na przykład. Słyszałeś kiedyś o steku Black and Blue? Jest podobno taki stopień wysmażenia. Nawet miałem jedno takie zamówienie. To znaczy, że jest z jednej strony spalone, a z drugiej surowe.
1: To wygląda jak coś, co ja ostatnio zrobiłem.
3: Jak zapomnisz o steku, żeby zrobić na ostatni moment, go obrócić i podasz go tą spaloną stroną.
1: Ja tak przygotowałem polędwiczkę wieprzową, bo jestem fanem rozpalania grilla do dziwnych temperatur. Było takie fu, fu, fu, fu, fu. I potem zostało to dokończone na drugim grillu i była fantastyczna, idealna polędwiczka wieprzowa w punkt, więc da się to zrobić, bardzo dobrze znam ten temat. Wczoraj również tak zrobiłem, jak trochę mi zamógł, miałem tylko brykiet, bo węgiel się skończył, więc stwierdziłem, że skoro mam wielki kawał drewna, to wrzucę wielki kawał drewna do grilla i tak się przez godzinę paliło, więc jak...
3: Temperatura też była odpowiednia.
1: Położyłem ten kawałek, odwróciłem się i on już był czarny. No. A nie władzę, tak było. Nie zmyślam. Black and Blue. No ale to też jest kwestia pytania tego, na czym robicie te steki.
3: Wszystkie mitologie poza warszawską robią na biferach. Mhm. To jest urządzenie, które rozgrzewa się do ponad 800 stopni. Jest... grill od góry, nie ma bezpośredniego kontaktu z rusztem, który się nagrzewa. Jest grzałka, która też emituje promienie IR. Tak, dobrze mówię? Podczerwone?
1: Tak.
3: Także grzeje.
1: Tak jak się kiedyś dzwonki przesyłało między Nokiami.
3: Tak, dokładnie, IR-em. I te steki są naprawdę świetne, bo maliard na nich wychodzi, ta karmelizacja wychodzi naprawdę świetnie i one są o wiele szybciej przyrządzane niż na klasycznym grillu. My w Warszawie mamy klasyczny ruszt, lawowy grill po prostu. Mamy gaz, więc używamy gazu do podpalania i nagrzewania kamieni, ale płomień tam wciąż jest, więc robimy je na ogniu, można by było powiedzieć.
2: Nawet ja byłam w stanie przez 2 dni szykować dla was steki.
1: A dlaczego nie macie w Warszawie tego wypasionego airfryera z kosmosu?
3: Nie mamy go ze względu na to, że był wcześniej na Kruczej. Ale na Kruczej było bardzo mało miejsca i temperatura, która... panowała przy nim, powodowała to, że kucharz miał opaloną jedną rękę zawsze, w sensie jak od słońca, pod czerwienią.
1: No.
3: Więc musieliśmy zmienić.
1: A we Wrocławiu co, nie narzekają? Czy macie takiego z jedną ręką?
3: Po prostu jest inaczej ustawione są kuchnie. No, jak gdyby Kruczą wzięliśmy taką, jak stała,
1: no.
3: a tamte były budowane jak gdyby od początku, pod mitologię, więc wiedzieliśmy już, jak to wygląda. No ja po prostu z czasem zmieniłem na tego, no bo faktycznie ciężko było wytrzymać, trzeba było go wyłączać, włączać co chwilę i tak dalej. A wiadomo, to jest jednak sprzęt, który... no zużywa się siłą rzeczy, jeżeli co chwilę jest wyłączany, zakręcany i tak dalej. Zamierzamy wrócić do biferów i ogólnie chcemy też na wszystkie eventy zabierać bifery, ale jesteśmy jeszcze w czasie budowania floty biferów.
1: No dobra, a na tych eventach, na których się pojawiacie, to...
3: Lawa była teraz.
1: Lawa tak, czyli tak. Nie jest tak, no bo bifer jest, ma slot na jednego steka, a tutaj...
3: Nie. To ty zły bifer widziałeś.
1: No ja widziałem go bardzo dawno temu, no. Jak byłem tam ostatnim razem. Wspomnienia powróciły niczym parówki popite ciepłą wódką z mojej ostatniej wizyty w tym miejscu. Tak. Ale faktycznie
3: nie, to bifer te bifery, taki... które używamy na lokalach, są ogromnymi urządzeniami. Mhm. To nie są
1: jednostekówki. Tak, tam był jednostekowy
3: wtedy. Nie są jednostekówki. Tutaj wchodzi ogólnie w rzut około 12 steków.
1: Kurczę, to ile to musi prądu zżerać?
3: No, też są na gaz bifery.
1: Aha! Takie rzeczy.
2: Urządzenie też
3: dokładnie, mówi. Dokładnie. Bardzo fajnie, bo każda półka różni się temperaturą, możemy sobie robić reverse seary, cudowna.
1: Black and Blue.
3: Black and Blue, Reverse Sea, wszystko możemy robić, tak. Ja uważam, że jest to świetne urządzenie i bardzo mało restauracji z nim korzysta, szczególnie w Polsce.
2: Bo to nie są tanie rzeczy.
3: Pierwsza rzecz, że nie są tanie. Druga rzecz, no... ono jest bardzo takie... do steków w szczególności, tak? Na dobrą sprawę. No, upiec na nim nic nie upieczesz, bo za szybko. Mhm. Ewentualnie, no, można cudować.
1: Pizzę napolitańską.
3: Tak, dokładnie tak.
2: No tej miłości się trzeba nauczyć.
3: Więc,
2: na pewno.
3: Więc mówię, jakby, no, zamierzamy, mamy w planach, rozwijamy się, tak? To nie jest nasze ostatnie słowo. Także, że zamierzamy być więksi. Ogólnie najprawdopodobniej będziemy dalej otwierać mitologię w Warszawie, bo tylko w innych lokalizacjach. Myślimy po prostu o innych dzielnicach, żeby nie samo centrum, żeby dać też, nie wiem, z Brudna albo z Ursynowa komuś zjeść steka dobrego w dobrej cenie.
2: Wola,
1: no właśnie, to jest temat, który się bardzo, bardzo fajnie kręci, że z jednej strony jest kwik, że ze Śródmieścia odpływają restauracje, a tak naprawdę jak się otwierają w miejscach, jak to się mówi brzydko, peryferyjnych, to okazuje się, że jest tam bardzo dużo gościa. Najlepszym przykładem jest Jack Rabbit Pizza, czyli pizza w stylu Detroit, robiona przez ludzi, którzy robią między innymi Class Kebab, czyli kolega Comber, który był tutaj parę tygodni temu. I oni otworzyli się tylko na wynosy. Najpierw robili 200 placków, jeśli można tak to powiedzieć, no bo to kwadratowe, więc może, no placków. 200 pizz dziennie, teraz już robią 500. I codziennie mają sold out. To jest chore. 500 pizz w kiosku.
3: Tam. No, obok mnie też jest taka shady miejscówka, nazywa się Express Pizza i też nie ma konsumpcji w lokalu. Nie wiem, ile oni sprzedają, bo nie jestem z tymi ludźmi w żaden sposób blisko, ale utrzymują się od wielu lat i nawet 3 razy jadłem od nich coś i to są też takie kwadraciaki.
1: No, teraz kwadraciaki. Widziałem tego kwadratowego pana z Piri Piri, który kiedyś był obły, teraz jest kwadratowy i on już teraz wchodzi właśnie we franczyzy takiej pizzy, więc to jest nowy trend tak naprawdę.
3: Jest.
1: Ktoś zobaczył kwadratowego psa, zjadł i powiedział, kurczę, dobre, tak. Robimy.
3: I można na blasze zrobić, jak mama.
1: I można na blasze, dokładnie. Dokładnie, piękna
3: sprawa. Ciasto nie musi garować koniec, w tydzień czasu.
1: No tak, koniec końców to jest po prostu dobre. No. Hmm. To jest buła z serem i z sosem.
3: Dokładnie.
1: I o to chodzi. Ale chciałem zapytać, czy taki zbłąkany weganin, jeden, który został, chciał iść do Ukiłki, trafi do mitologii, dostanie coś tam? No bo to bardzo często jest tak, że internetowi hejterzy krzyczą, do Steak House'u przychodzi weganin i dostaje, a ja do wegańskiej nie dostaję steka.
2: Tu się trochę uginamy.
3: Inaczej, my jesteśmy ogólnie frontem do gościa, że się tak wyrażę. Zawsze coś wymyślimy, jeżeli nie jest to jakiś ortodoks typu mam uczulenie na gluten i fruwają drobinki mąki, więc nie tknę. Tu fruwają drobinki tłuszczu ze steka, więc jeżeli przyjdzie ze znajomymi, nie wiem, jest na przykład 6 osób i jedna osoba, która nie je mięsa, no to jak najbardziej coś zawsze się znajdzie u nas w lokalu. My nie jesteśmy tacy, mamy warzywa też.
2: Kanapka nie z pastrami, ale z warzywami grillowanymi.
3: Mamy zdrowe rzeczy, no. Pire można zjeść, takie dobre jest. A nie, bo tam mleko jest i masło.
1: Mleko i masło. No.
3: Albo to weganie, to jeszcze to ten.
1: To trzeba na margarynie zakręcić.
3: No. Obraz ziemniaki ugotowaj, to akurat sobie pochyli zaczeka. Nie, no żartuję, nie zawsze jesteśmy w stanie coś zrobić takiego, żeby ta osoba wyszła zadowolona.
1: I na mieliśmy eksperymenty. Takie, nie je mięsa, nie je glutenu, tak żeby nie umarł.
3: Tak, dokładnie, to najlepszy opis na czeku, dokładnie. Ale tak naprawdę mieliśmy przez długi czas, mieliśmy i stek z fenkuła, mieliśmy takie rzeczy, tylko to była tak promilowa sprzedaż, żeby trzymać takie danie, jak gdyby w karcie, to kompletnie się nie opłacało, bo to nigdy nie będzie takie super, jak coś, co ma rotację, tak? Mm-hmm, jeżeli ja mam trzymać 3 porcje, które sprzedam raz w miesiącu, no to one albo będą miały miesiąc, albo ja nie będę tego miał w karcie.
1: No kilkaset metrów od was jest restauracja Manna, która ma wegański stek z drukarki 3D.
3: I on... Do tego jeszcze nie doszliśmy.
1: I on jest.
3: Nasze krowy jedzą trawę. Tak, nasze krowy jedzą ich jedzenie.
1: Znaczy, zupełnie szczerze, myślę, że w blind teście wiele osób mogłoby polec, tylko że nie.
3: A próbowałeś?
1: Tak, nie. No smakuje jak żebro wołowe. Znaczy, okay. Jak żebro wołowe, takie sezonowane, powiedzmy na mokro.
3: Czyli dłuższe włókna są, tak?
1: Tak. Okay. Tylko że one są dziwnie nałożone, bo są w trzy strony, więc widać, że to jest
3: artificial. Tak, klejone.
1: Tak.
3: Słyszałem o klejonych stekach.
1: No.
3: Też tam idą włókna we wszystkie strony. Tak na dobrą sprawę. Tak.
1: To jest jak w Cubie.
3: Ta siatka heksagonalna włókien.
1: Moi drodzy, kochana Polsko OSTR, w ramach tego, że tak mieszamy bardzo, bardzo różnie, a potem będziemy się żegnać i opowiadać wam, gdzie możecie znaleźć mitologię.
4: To jest ta miłość. To jest.

0: w Radio Campus.
1: Rzadko gramy Ostrego, nie wiem dlaczego, bo to bardzo dobre wspomnienia. To był rok 2002, więc cały czas jesteśmy w tych rejestrach sprzed lat 25, to tak, żebyście mogli się odbić od tej audycji, która jest po nas, która jest wybitnie o nowoczesnej muzyce i wybitnie jest Gen Z. To tutaj my jesteśmy osobami milenialskimi, moi drodzy. Magda Łojek, Olaf Michalczyk, Mitologia byli z nami przez całą tę godzinę. Powiedzmy jeszcze, gdzie w Warszawie, a jak ktoś sobie pojedzie do Wrocławia, albo jak będą jakieś wydarzenia, to gdzie was można spotkać, gdzie można zjeść te steki za złotych 59, złotówkę i tak dalej, te wegańskie fękuły.
2: Maciu, powiedz, gdzie w Warszawie?
3: Warszawa Koszykowa 47. Jesteśmy faktycznie może trochę schowani, ale dobrego steka na pewno znajdziecie.
2: Także
3: zaraz na tyłach Placu Konstytucji.
2: Tak.
3: Jesteśmy, widać, że mam też duży ogródek tam, z którego jeszcze było możemy
1: duże,
3: korzystać.
1: Było duże podwórko dla ludzi z kamienicy, to im machnęli apartamentowiec w środku z restauracją.
3: Tak.
2: Nie będziemy mówili, jak ta firma budująca się ten budynek nazywa, bo już jej nie ma. Tak, a we Wrocławiu można znaleźć nas na ulicy Sikorskiego, na ulicy Zwycięskiej, na ulicy Włodkowica oraz na Hucie. Dodatkowo za tydzień czy za dwa? Jeszcze PD, tak, dokładnie, Renoma. I jeszcze za dwa tygodnie ostatnia edycja Gastromiasto, tym razem we Wrocławiu. Zamykamy sezon wrześniowym Gastromiasto. Razem ze stekiem Flooded New York z sosem Hudson, frytkami z parmezanem, cienkim szczypiorkiem i oczywiście cięciem steka New York roast beef z Argentyny.
1: Pięknie, no nic tylko jeść. Ja Państwu oczywiście serdecznie polecam jedzenie wołowiny, bo na niej się rośnie i od niej się człowiek cieszy. Jak zwykle nie pamiętam, kto będzie za tydzień, bo szaleństwa tego lata spowodowały, że nie wiadomo, kto będzie za tydzień, patrząc na mój kalendarz, więc prawdopodobnie umówiłem znowu dwie albo trzy osoby, więc będzie tłoczno i będzie zabawnie. I przypominam, że czekamy na październik, w którym mijają 10 urodziny tej audycji i goście będą bardzo specjalni. Póki co odzywam się do bardzo ciekawych osób, które kompletnie nie mogą znaleźć czasu, także będzie bardzo ciekawie. To były Jaja w Kuchni, ja się nazywam Marcin Kuc, realizował nas Tomek Paziewski i zostawiamy was z zespołem z Kielc. Wzgórze Ja Patrzę, inny sposób na przetrwanie.
3: Pa!
1: Pa!

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę. Mówię, w Alelu,

jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnie, Sartasa.
2: She took off there.

Radio Campus.

Dobry wieczór, dobry wieczór. 22.05 na zegarach za konsoletą Kamil Mrozkowiak, za mikrofonem Robert Gajewski. To jest audycja Darkside. Słyszymy się w każdy poniedziałek między godziną 22 a 23 na antenie Radia Campus. Od jakiegoś czasu mam chrypę pewną, której się nie mogę pozbyć i sam słuchając swojego głosu, zwłaszcza na antenie, przez radiowy mikrofon troszkę jestem skonfundowany, czy to ja, czy nie ja. I ta chrypa już jest od ponad miesiąca, więc może czas najwyższy udać się do laryngologa, sprawdzić, cóż tam latem w tych klimatyzacjach samochodowych się działo, co mi zrobiło ze strunami głosowymi. To taka myśl wsobna do siebie, myślę, głośno myślę. 22.06. Dzisiaj w Darkside będzie trochę wspomnień, trochę rzeczy, które już w Darkside były, ale w innych formach. Część zespołów ma taką tradycję, że najpierw upublicznia swoje albumy w wersji cyfrowej, potem pojawiają się nośniki fizyczne, na przykład CD-ki, na samym końcu pojawiają się winyle i taką też historię będą mieć dwa zespoły, które dzisiaj w Darkside wam przypomnę. Będę was chciał też przenieść trochę w czasie, taki powrót do, znaczy nie powrót do przyszłości, tylko wybieg w przyszłość. W najbliższy weekend w Warszawie klubowy festiwal Metal Commando i openerowy dziejący się na zamku w Bytowie festiwal Thunderfest. O tych dwóch wydarzeniach będę was chciał dzisiaj poinformować i zachęcić do tego, żeby się na te koncerty wybrać, ale jako, że za nami piękny festiwal Summer Dying Loud, który miał miejsce w Aleksandrze Wyłockim w ostatni weekend, to jeszcze pamięcią wracamy do tego festiwalu i posłuchamy formacji Day Worshipper z ostatniego albumu, który ukazał się w lutym tego roku, Demony Wschodu. Utwór, który wybraliśmy wspólnie z Kamieniem Mrozkowiakiem, który audycję realizuje, to kompozycja Takie miejsce na ziemi.

Zbrata. Die Worshipper z najnowszego albumu. Do tych dwóch festiwali, o których wam wspominałem, czyli Metal Commando i Thunderfest, wrócę za chwilę. Najpierw chciałbym powrócić pamięcią do wizyty muzyków formacji Death Have Spoken w Dark Side i do rozmowy, prezentacji ich najnowszego albumu Elegy. To było jakiś rok temu, a w ubiegłym tygodniu dostałem informację od Marcina Gregoruka, muzyka formacji Death Has Spoken, z bardzo ciekawą informacją ta wiadomość od niego dotarła. Otóż niespełna rok po premierze Elegy album wreszcie ukaże się na winylu. To jest ta rzecz, o której wam wspominałem na samym początku, że jest taka moda i to jest bardzo fajna moda, bo jednak ten winyl ma swój urok. Będzie to pierwsze wydanie winylowe w historii formacji Death Has Spoken. Za wydanie i dystrybucję albumu Elegy w wersji winylowej odpowiadać będzie belgijska wytwórnia Mouse Music Records. Cóż jeszcze wam mogę powiedzieć? To album trzeci w dorobku Death Has Spoken, wydany dokładnie w październiku roku 2025. Bardzo mi przypadł do gustu. Myślę, że Kamil Wymruskowiakow jako wielbicielowi smutnych, posępnych dźwięków również. Cóż jeszcze? Ważna bardzo, bardzo rzecz, że premiera tego winyla będzie mieć miejsce dokładnie za tydzień, 11 września. To jest, zdaje się, piątek. Winyl będzie dostępny w sklepie wydawcy, czyli wspomnianego Miles Music Records belgijskiego, na Bandcampie oraz oczywiście przez pewne profile zespołu, a również na koncertach. I co najważniejsze, w dniu premiery płyty, czyli 11 września, zespół zagra koncert najpierw w Białymstoku, dwa koncerty to będą, w Białymstoku w klubie Sześcian i dzień później w warszawskim klubie Voodoo, więc ci, którzy kolekcjonują, lubią tego typu gadżety, czyli nawet płytę, którą doskonale znacie, albo z serwisów streamingowych, albo już z wersji CD, możecie spokojnie dołożyć do swojej kolekcji w wersji winylowej. 11 września zespół zagra w Białymstoku, przypominam, a 12 w Warszawie, w klubie Voodoo. Bardzo was na te koncerty zapraszam i zachęcam do sięgnięcia do kieszeni, wsparcia zespołu również takim miłym zakupem. Death Has Spoken, płyta Elegy od 11 września będzie dostępna na winylu. My słuchamy póki co w wersji CD.

album Elegy w formacji DF Has Spoken 11 września, czyli w najbliższy piątek, ukaże się w wersji winylowej. Z tej okazji zespół zagra dwa koncerty w Białymstoku 11 września i 12 września w Warszawie w klubie Voodoo. Gorąco zachęcam, jeżeli wam to się podoba, a mi się podoba tego typu granie od bardzo dawna. Zachęcam do wejścia na sociale formacji DF Has Spoken, tam dużo szczegółów, co, gdzie i jak. Jest 22.25, pozostajemy w klimatach polskich i koncertowych i takich wspominkowych, bo ta formacja również przy okazji ukazania się ich najnowszego albumu, czyli albumu Diabeł, pojawi się w audycji Dark Side. Mam na myśli formację Optical Sun, pochodzącą z Lublina. Intrygująca płyta, intrygujący koncept, zawierający autorską muzykę, ale wykorzystujący sample, teksty z różnego rodzaju polskich filmów grozy. Tak bym to określił. Gorąco polecam, bo rzeczywiście cała płyta jako koncept słucha się tego doskonale od początku do końca. Płyta nazywa się Diabeł i zakładam, że głównie z tym materiałem formacja Optical Sun pojawi się w Warszawie dokładnie 19 września w klubie Chmury. Obok Optical Sun na scenie pojawią się również formacje Pemod i warszawska Schema, czyli wieczór pełen mrocznych, ciężkich, dumowo-stonerowych dźwięków. 19 września warszawski klub Chmury. Gorąco was na ten koncert zapraszam.

Optical Sun 19 września obok Optical Sun między mi Schema i Pemot w klubie Chmury w Warszawie. Gorąco zachęcam. Utwór Strach otwierający płytę Diabeł, to tego przed chwilką słuchaliśmy. Jesteśmy dokładnie w połowie naszego spotkania, w połowie naszej audycji. Przechodzimy do festiwali, na które chciałbym was zaprosić. To nie są gigantyczne rzeczy, nie w jakieś gromadzące miliony, czy choćby tysiące osób pod sceną. Jeden z nich to Metal Commando i to będzie 10. edycja tego klubowego festiwalu odbywającego się regularnie w klubie Wudu w Warszawie. Natomiast pobiegnijmy nieco bardziej na północ, dokładnie na Kaszuby, bo Bytów to miejscowość, zdaje się, leżące w tym właśnie regionie. Opowiadałem wam, nie, albo nie opowiadałem, piękny zamek w Bytowie się znajduje. Polecam odwiedzić go w sezonie, poza sezonem. Jeżeli będziecie gdzieś w tych okolicach, to gorąco was do tego zachęcam. A od chyba już 13 lat prawie, bo to będzie 13 edycja, odbywa się na dziedzińcu tego Zamku Krzyżackiego w Bytowie właśnie festiwal, który nazywa się Thunder Fest. I z roku na rok, mam wrażenie, ten line-up jest coraz bardziej imponujący. W tym roku odbędzie się dokładnie 12 września, czyli w sobotę. Gwiazdą główną będzie formacja Samael. Obok Samael pojawią się również The Crown, Christ Agony, czy formacja The Black Thunder właśnie. Gorąco zachęcam, bo piękna okoliczność przyrody, niezbyt wielka scena, niezbyt wielki festiwal. Myślę, że na tym dziedzińcu może się zmieścić maksymalnie do 2000 osób. Z tego co wiem, zdaje się, wszystkie bilety są już wyprzedane, ale może gdzieś jakimiś sposobami można jeszcze jakieś bilety na ten festiwal kupić. Dzisiaj widziałem informację, że jest jakaś taka dziwna rzecz, nie wiem, czy to na bazie afery Zonda Krypto, ale można kupić bilety. I tych biletów jest chyba tylko 10 za pomocą kryptowalut. Ciekawy zabieg promocyjny, więc jeżeli inwestujecie, to może warto kilka tych tam ułamek jakiegoś bitcoina zainwestować i kupić, czy pozbyć się i kupić za tę walutę bilet na Thunderfest właśnie. Gorąco zachęcam. Zaczynamy to zachęcanie od The Crown.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
2: The Dark Side.
1: Dark Side w Radio Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

to był rok 2018. Powrót Cryosogony do klimatów przypominających nieco Moonlight. Zresztą ostatni album właśnie do Moonlight bardzo mocno nawiązuje. Rok 2018, płyta Legacy, nagrana wyłącznie w dwie osoby, czyli Cezar, gitary, basy, wokale, pomysł na większość muzyki i produkcji oraz Darej, którego doskonale pamiętacie jeszcze z Wezani, z Vader czy obecnie z Huntera i Dimborgir. Cryosogony będzie jedną z gwiazd Thunderfestu. Thunderfest 12 września w Bytowie, na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego. Gorąco was zapraszam na ten festiwal. Gwiazdą główną będzie natomiast Samael.

Samael z płyty koncertowej zarejestrowanej w Krakowie w roku 2022, więc bardzo świeża sprawa. Samael gwiazdą główną 13. edycji Chanderfest, który odbywać się będzie w tym roku 12 września w Bytowie. Tego samego dnia, również 12 września w Warszawie, nieco mniejsza skala, ale bardzo dobra rzecz, to już 10. edycja festiwalu, który przyjął nazwę Metal Komando. Poprzednia edycja odbyła się, o ile mnie pamięć nie mieli, w maju tego roku. Jedną z gwiazd głównych był grany dzisiaj prezentowany Christ Agony. Tym razem między innymi Neolit i między innymi Die Disease. 12 września w warszawskim klubie Voodoo na Metal Komando.

formacja Die Disease z ostatniego krążka United We Fall. To oni zagrają w roli gwiazdy na 10. edycji Commando Fest. Pamiętam, że wcześniej w tej roli ogłaszana była formacja Pandemonium, ale z jakichś powodów tak zwanych niewyjaśnionych tej formacji na 10. edycji Metal Commando Fest zabraknie. Między innymi Die Disease, między innymi Neolith i formacja Pleń. 12 września w warszawskim klubie Wudu. Gorąco was na ten festiwal, na ten koncert zapraszam. Sprawdźcie w social mediach, mediach społecznościowych, pełno informacji jest na ten temat. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Audycję zrealizował Kamil Morskowiak. Ja nazywam się Robert Gajewski. To była audycja Darkside. Słyszymy się, mam nadzieję, w pełnym zdrowiu za tydzień równo, tuż po godzinie 22. Za chwilkę Trasa 66, a Kamil Morskowiak po północy zasiądzie za mikrofonem i poprowadzi audycję Melodie Mgieł Nocnych. Ja się z wami żegnam i zostawiam was jeszcze przez 5 minut z twórczością formacji Pleń. Do usłyszenia, cześć.

W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Piotr Gebetner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. Witam się z wami po całkiem długiej przerwie, no i była ona na tyle długa, że tak trochę zastanawiałem się, czy po tym urlopie będę w stanie poprowadzić tak dobrze program Trasa 66, czy nie zapomniałem, jak mówi się do mikrofonu, i chyba wydaje mi się, że jeszcze pamiętam, jak to wszystko działa. Zobaczymy, jak będzie dalej. To, co was dzisiaj przywitało, to utwór Research, bardzo energetyczny strzał od formacji Future Palace, od tej berlińskiej grupy, która 31 lipca wydała 4. studyjny album zatytułowany Resurgence. To jest jeden z albumów, z którym zapoznawałem się w trakcie mojego urlopu. Nie da się ukryć, że to bardzo dobra płyta na wakacje, energetyczna, mająca w sobie współczesny metalcore'owy ciężar, ale też przebojowa i momentami nawet melodyjna. No i bardzo dobrze nawet, że te elementy przebojowe i melodyjne się znajdują na tym albumie, bo inaczej moglibyśmy mówić o takiej kopii Spirit Box, a tutaj troszeczkę panowie i pani się wyróżniają. Ten album będzie można usłyszeć na żywo już wkrótce, bo zespół zaprezentuje się w klubie Hydrozagadka w Warszawie 29 września. Obok tego zespołu na supporcie zaprezentuje się zespół As Everything Unfolds. Tak więc mogę polecić, jeżeli ktoś szuka energetycznej, przebojowej, metalcore'owej muzyki, album Resurgence. I teraz kolejna odsłona, będzie to kawałek The Shades.

Bardzo ładnie nam tutaj pani Maria Lessing wyśpiewała i wykrzyczała. To formacja Future Palace. A my jedziemy dalej, no i nie zwalniam tempa. Teraz też będą dwa bardzo energetyczne strzały, wakacyjne strzały, można powiedzieć, bo tak się składa, że ta płyta również towarzyszyła mi w trakcie mojego urlopu. Mowa o krążku Megatons, który ukazał się 21 sierpnia, a jest on dziełem formacji The Barbarians of California. No, muszę powiedzieć, że panowie kontynuują dobrą passę, ponieważ ich debiut bardzo mi się spodobał. To jest krążek, który ukazał się 4 października 2024 roku. Nosi on tytuł And Now I'm Just Gnashing My Teeth. Pozytywnie wypowiadałem się na temat tego debiutu. Grałem kilka utworów z tego krążka. No i teraz też muszę powiedzieć, że jest to naprawdę konkretny strzał od początku do końca. Ciężko jest się do czegoś przyczepić. Taka mieszanka hardkorowo, rockowo, punkowa gdzieś z tego wychodzi. No i to jest naprawdę duże zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że to jest projekt, na czele którego stoi pan Aaron Bruno, czyli wokalista popowej formacji Owl Nation. Nadal nie mogę uwierzyć, że pan ma taką drugą twarz, zupełnie inną od tego popowego zespołu, ale no jest to kawał dobrego materiału, także kolejny album, który mogę polecić, jeżeli ktoś potrzebuje dobrej energii.

Bomb to a Knife Fight oraz Vanilla Latte, dwa nagrania z albumu Megatons grupy The Barbarians of California. No a teraz podkręcam ten element hardkorowy. Na początek coś od grupy metalcore'owej Darkest Hour. To jest zespół, który przygotowuje się do wydania 11 studyjnego albumu zatytułowanego Suffer Divine. Ten krążek powinien ukazać się 30 października, a singlem promującym to wydawnictwo jest kawałek tytułowy. Tak więc kolejny album od tych starych wyjadaczy, bo to zespół powstały w 1995 roku. A następnie zaprezentuję coś od formacji, którą też można określić jako metalcore'ową w zasadzie, ale tutaj jednak więcej jest elementów grindcore'owych, taki gdzieś chaos hardkorowy się przewija. To grupa Nails, zespół z mniejszym stażem. Ten zespół teraz wydał dwa utwory, taką epkę, jeżeli można to tak nazwać, bo jeden kawałek ma minutę z kawałkiem, drugi ma 2 minuty 35 sekund, tak więc no to taka żadna epka właściwie, no ale z drugiej strony ten zespół wszystkie kawałki ma około 2 minut, więc no można tak powiedzieć, że to epka, dwuutworowa epka w ich wykonaniu, nowe wydawnictwo, które zwie się Fear Based Life. No i teraz kawałek tytułowy również, dwa bardzo energetyczne, agresywne, korowe strzały przed wami. Fire!

ten zacny gruz, który wysypał się z waszych głośników czy też słuchawek, to Nails i utwór Fear Based Life z tej mini epki, która ukazała się na początku września, a gdyby ktoś chciał sięgnąć po ich pełnowymiarowe wydawnictwo ostatnie, to jest to krążek Every Bridge Burning, który ukazał się w 2024 roku. Dobra, podkręcam tempo znowuż, podkręcam obroty. Na trasie 66 wjeżdżamy w rejony death metalowe. Będzie bardziej ekstremalnie, coś dla fanów blastów, ale też coś dla fanów groove'u, bo te dwa elementy w twórczości tego zespołu się przewijają. Będzie coś od formacji Dying Fetus. To jest zespół, o którym przypomniał mi 66 Samus. To jest osobowość internetowa, twórca internetowy, który ma swój kanał na YouTubie, ma też stream na Twitchu, no i lubię sobie ten stream odpalić od czasu do czasu, posłuchać jego bębnienia, bo dzięki temu można fajne kawałki też wyhaczyć. No i dzięki temu streamowi przypomniałem sobie o formacji Dying Fetus. W tym ostatnim streamie pojawił się kawałek Your Treachery Will Die With You z albumu Descend Into Depravity. To jest album numer 6 w dyskografii Dying Fetus, który ukazał się w 2009 roku. Ja natomiast odkurzyłem sobie inne nagrania. Było to wydawnictwo Reign Supreme, które ukazało się w 2012 roku. No i było to dla mnie bardzo fajne odkurzenie, dlatego teraz też dwa nagrania: Subjected to a Beating oraz In the Trenches.

0: Za nami Dying Fetus w dwóch odsłonach z siódmego studyjnego albumu zatytułowanego Reign Supreme. No a teraz złapiemy trochę oddechu w audycji. Nie znaczy to, że będzie całkiem spokojnie. Będą nadal energetyczne strzały, ale będzie teraz już więcej rock'n'rolla w końcówce programu Trasa 66. Na początek coś od Mastodona z ich najnowszego albumu zatytułowanego Marrow Deep. To jest 9. studyjny album, który ukazał się 28 sierpnia. Album, z którego wcześniej grałem nagrania singlowe, jak Snakes for Dinner czy Your Ghost Again. Teraz czas zaprezentować dwa nagrania, które zwróciły moją uwagę najbardziej po tym pierwszym przesłuchaniu tego albumu. Będą to Poisonous Weapons oraz A Vampire's Demonor. Kawałek ciekawy, bo mamy tutaj dwa gościnne występy. Pojawia się tutaj Randy Blythe z Lamb of God oraz Nate Newton, znany z Converge. Warto dodać, że Marrow Deep to dość specyficzny album. Mamy tutaj Kurta Berlew, między innymi, który zajął się produkcją. To pierwsze spotkanie tych panów, Kurt Berlew oraz Patrick Berger, wyprodukowali do spółki album Marrow Deep. Warto dodać także, że mamy tutaj nowego gitarzystę, czyli Nicka Johnstona, który dołączył do zespołu po odejściu Brenta Hinsa w 2025 roku. Brent Hinz niedługo później zmarł. Tragicznie, tak więc no to taki słodko-gorzki też jest album. No i muszę jeszcze dodać, nie mogę przeoczyć tej informacji, że jest na tym albumie także João Nogueira, jeżeli dobrze wymawiam imię i nazwisko tego pana. To drugi nowy członek zespołu, który odpowiedzialny jest za instrumenty klawiszowe, które wcześniej były nieobecne, jeżeli chodzi o muzykę Mastodona. Także dużo nowości, dużo gości na tym albumie, a jeżeli chodzi o całość, no to na pewno jeszcze będę wracać. Na razie te dwa kawałki, o których wspomniałem, które zwróciły moją uwagę tak od razu, kiedy wrzuciłem ten krążek do odtwarzacza.
1: And I felt so fucking alive!

rock and roll wymieszany z takim bardziej surowym, sludge'owym brzmieniem. Tak odbieram ten utwór, który wybrzmiał przed chwilą, czyli A Vampire's Demonor formacji Mastodon z ich najnowszego wydawnictwa, czyli Marrow Deep. A my jedziemy dalej. Oczywiście, tak jak wspomniałem, końcówka programu ogólnie będzie już taka bardziej rock'n'rollowa. No i teraz na początek rock'n'roll też w takim stylu mastodonowym, troszeczkę później rock'n'roll wymieszany z bardziej hardkorowym brzmieniem, a będzie to nawiązanie do smutnej informacji, niestety, która nadeszła parę dni temu, bo Andy Williams, czyli muzyk znany przede wszystkim z zespołu Every Time I Die, zmarł 5 września w wieku 48 lat. Wielka szkoda, pan Andy Williams i jego gitarowe brzmienie towarzyszyło mi przez wiele lat właśnie za sprawą Every Time I Die. Po rozpadzie Every Time I Die, jak wiemy, część muzyków założyła Better Lovers, pan Keith Buckley powołał do życia Many Eyes, a pan Andy Williams założył Atomic Rule, projekt, który brzmiał mocno mastodonowo właśnie z tych wczesnych lat, taki sludge. No i niestety dopadła go ta kosa, wielka, wielka szkoda. Dlatego teraz w nawiązaniu Atomic Rule, czyli ten jego nowy projekt, którego epka ukazała się w ubiegłym roku, zatytułowana With Skull Crashing Force, a następnie Every Time I Die z ich ostatniej płyty, czyli Radical, która ukazała się w 2021 roku.

Shit i Every Time I Die w audycji Trasa 66, w audycji, która dobiega już końca, tak więc za chwilkę będę się z wami żegnać. Zanim jednak to nastąpi, to muszę się przyznać, że troszkę skłamałem, ponieważ wspomniałem, że końcówka programu będzie rock'n'rollowa. Natomiast utwór, którym się z wami pożegnam, przynależy do takiego szeroko pojętego progresywnego metalowego grania, w zasadzie postmetalowego grania. Jest to najnowsza propozycja od belgijskiej grupy Hippo Traktor. Ten zespół zapowiedział właśnie nowy album. Będzie on nosić tytuł Annihilist i ukaże się 2 października. Będzie to trzecie wydawnictwo w dyskografii Hippo Traktor. No a jednym z singli jest kawałek Oblivion Walker i tym utworem się z wami pożegnam. Tak więc to była audycja Trasa 66. Oczywiście pierwsza pourlopowa audycja, którą poprowadził oczywiście i zrealizował dla was oczywiście Piotr Gebetner. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Dobranoc.

Skład szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie. O szyby deszcz dzwoni.

czekały na słońce oblicze. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą, mglistą. Odziany w łachmany szat czarnej żałoby, szukają stronie na ciche swe groby, a smutek cień kładzie.

Minęła północ, minęła godzina duchów. Dobry wieczór, Kamil Mrozkowiak. Kłaniam się nisko i zapraszam. Czas na melodię mgieł nocnych.

Na zespół trzeba mieć pomysł, to wiemy wszyscy, a ci oto lubelscy muzycy mieli go. Mieli go, tworząc taką swego rodzaju twórczą przestrzeń. Na pewno dla muzyki, także dla kina, jak słyszeliście, i też dla poezji. Oczywiście to jest druga rzecz, którą wszyscy wiemy. Filmowe sample uzupełniające dźwięki w przypadku różnych zespołów, no, grających chociażby taką gitarową muzykę, jak przed momentem, to jest nic nowego. Ale tak koniec końców liczy się właśnie efekt ten na samym końcu i tutaj jest ten, że efekt naprawdę ciekawy, naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ta formuła, to wszystko się tutaj sprawdziło. I tak jest, na płytach Optical Sun, o którym tutaj mowa, i właśnie za sprawą tych sampli wracają wspomnienia. Szczególnie jeśli dorastaliście w latach 80. czy 90., no to i oglądaliście Przyjaciół Wesołego Diabła wtedy, czy to w ferie, czy w wakacje, tak najczęściej były te filmy emitowane. To teraz na pewno gdzieś tam mentalnie w środku wszyscy jesteśmy młodsi o jakieś kilkadziesiąt lat. Ale jeśli ktoś na przykład też pamięta pana Twardowskiego z 36 roku, no to na pewno wiążą się z tym seansem także inne wspomnienia. Jedna wielka refleksja gdzieś tam koniec końców. Ale przechodząc do rzeczy, 19 września warszawski klub Chmury zagrają rzeczone właśnie lubelskie Optical Sun, zagra warszawska Schema i zagrają ci oto małopolscy muzycy.

Nie ma co ukrywać, brzmi to trochę znajomo, bo jak wszyscy dobrze wiemy, spotkanie wiolonczeli i dumowo-stonerowych gitar, no to jest nic nowego. Przypomnijmy sobie chociażby drugą płytę Celestial Season, czyli Solar Lovers, to był chyba 95 rok i wówczas w składzie tej holenderskiej grupy były aż dwie wiolonczelistki. No ale to już jest historia na inne spotkanie. Skupmy się teraz na tym, co tu, co dziś w melodiach, co przed momentem, czyli Pemot. To jest zespół z małopolskich Myślenic. Przed momentem z krążka Forgotten Sun, z którego z pewnością usłyszymy nieco nagrań już niebawem, bo 19 września w warszawskich chmurach. Muzycy zagrają razem z Optical Sun, zagrają także ze Schemą, czyli będzie to taki myślenicko-warszawski, warszawsko-lubelski skład, zestawienie, więc zapowiada się bardzo interesujący taki stonerowo-dumowy i dumowy wieczór. A dosłownie za ścianą, bo w klubie Hydra Zagadka nieco ponad 2 tygodnie później ci oto muzycy zagrają po raz drugi w Polsce.

12-calowa epka, od której wszystko się zaczęło, zarówno dla samych muzyków, jak i dla nas wszystkich tu w Melodiach. Doubt to jest debiutanckie wydawnictwo King Woman, 4 nagrania na 12 calach i to wszystko ukazało się 12 lat temu. Dokładnie rocznica przypadnie ta rzeczona 6 października, a zaledwie dzień wcześniej, w poniedziałek 5 października, King Woman zagra w warszawskiej Hydrozagadce.

Jakże krótkie, ale jakże chwytliwe i też jakże treściwe nagranie King Woman z pierwszej regularnej płyty z krążka Created in the Image of Suffering. No to już tak było z 9 lat temu, jak melodie zabrały tę płytę tuż po premierze na nasze spotkanie po raz pierwszy. Te same melodie, które niestety nie mogły być na pierwszym polskim koncercie King Woman, on się tak odbył chyba z rok temu, jeżeli melodie dobrze pamiętają. Ale teraz zrobią naprawdę dużo, by 5 października pojawić się w Hydrozagadce na warszawskiej Pradze. Będzie to jedyny polski przystanek ze w sumie 14 zaplanowanych w ramach europejskiej trasy muzyków z San Francisco. No ale jesień, październik, to wszystko rządzi się swoimi koncertowymi planami i propozycjami, więc nie jest to siłą rzeczy jedyna październikowa koncertowa właśnie propozycja, na którą melodie chciałyby zwrócić Waszą uwagę.

Zagrali znakomity, naprawdę znakomity koncert na tegorocznym Castle Party w Bolkowie, na którym zresztą występowali już w sumie po raz drugi. Pierwszy koncert Wolvennest to był chyba w 2021 roku, czyli tak zwana pandemiczna edycja CP. Ale występy klubowe to jest jednak coś innego. Ta przestrzeń jest mniejsza i dla dźwięków, i dla tych, którzy ich słuchają. I właśnie z tego powodu melodie zamierzają zjawić się 29 października w warszawskim klubie Voodoo, by raz jeszcze wziąć udział w tym no niewątpliwym koncertowym rytuale odprawianym przez muzyków Wolvennest. A oprócz Belgów na scenie jeszcze dwie grupy, w tym włoskie Bedsore oraz szwajcarski Viglios, więc będziemy jeszcze tutaj w melodiach przypominać o tym wydarzeniu, bo zapowiada się to nad wyraz demonicznie październikowo i jesiennie, czyli tak jak melodie lubią najbardziej. Wracamy do Polski, przed wami płyta, która dotarła do melodii z Krakowa.

Nazywają się Black Light, pochodzą z grodu Kraka i doskonale słychać, poczuję, płyty muzycy sięgają prywatnie i pod wpływem jakich to albumów komponują, ale nie zmienia to faktu, że sympatycy gatunku nie powinni być tutaj rozczarowani. Future Belongs To to ich trzecia płyta i póki co ta najnowsza.

Tutaj wszystko jest jasne, tutaj wszystko jest klarowne. To jest muzyka fanów dla fanów, określonych dźwięk i określonych grup. Muzycy zresztą nie ukrywają, po albumy jakich to zespołów sięgają, po jakież to dźwięki, nawet nie trzeba ich wymieniać. Ale jeśli jesteście z młodszego pokolenia i na przykład nie znacie jeszcze tych muzycznych, nazwijmy to referencji, które tutaj tak wyraźnie słychać, to jest to płyta, od której na przykład możecie zacząć, a później jak po sznurku, udacie się w stronę tych korzeni tak wyraźnie słyszalnych. Blacklight to jest krakowska grupa, która przed momentem w melodiach w dwóch utworach z krążka Future Belongs Tu. A do kogo należy ta przyszłość, bo to nie jest wspomniane w tytule, o tym dowiecie się sięgając właśnie po ten album. Blacklight Contact, bandcamp.com, tam znajdziecie odsłuch wszystkich dotychczasowych wydawnictw krakowian. Niebawem wybija godzina pierwsza, więc a że mamy początek września właśnie, to jest to chyba dobry moment, żeby przypomnieć sobie, co wydarzyło się 1 września 1994 roku.

Tak jak Martin Hannett stworzył geniusz Joy Division na pierwszej i drugiej płycie, tak producenckim geniuszem był Waldemar Sorychta, który stworzył coś genialnego właśnie na Wild Honey czwartej płycie Tiamat. To on wyprodukował ten album, on był także współautorem kilku kompozycji i bez niego ta płyta nie byłaby tak wyjątkowa, tak niezwykła, jaką jest po dziś dzień i jeszcze bardzo, bardzo długo będzie, bo Tiamat już nigdy nie nagra czegoś tak niezwykłego i artystycznie, i także komercyjnie pod względem właśnie twórczym. 32 lata temu ukazało się Wild Honey, które dziś w melodiach nieprzypadkowo w nagraniu Do You Dream of Me tuż przed godziną pierwszą. To były melodie mgieł nocnych. Śpijcie dobrze. Kamil Mrozkowiak, kłaniam się nisko, dziękując za listy, za telefony, za obecność, więc śpijcie dobrze i do usłyszenia za tydzień.